0: Księci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Jest 1 lipca, więc czas wyruszyć na urlop. Jeżeli akurat tak się składa, że jeszcze nie możecie Państwo tego uczynić, to zrobi to za Państwa dzisiejszy patron. Gdzie razem z nim się udamy? Na Pomorze. Są oczywiście tacy, którzy twierdzą, że dzisiejszy święty wcale nad polskie morze nie udał się w celach rekreacyjnych, tylko misyjnych. Ale doprawdy trudno obronić tę tezę. W końcu wspominamy dzisiaj kogoś, kto z małymi wyjątkami całe swoje życie spędził w Królestwie Niemieckim. Święty Otton był bowiem biskupem w Bambergu i to biskupem sprawnym w kierowaniu diecezją, na której terenie stale przebywał. Czy więc ktoś taki, gdy decyduje się przyjechać na zaproszenie księcia Bolesława Krzywoustego na Pomorze i przebywa tam ledwie 8 miesięcy, czy ktoś taki może być traktowany inaczej niż urlopowicz? A do tego te wszystkie miejscowości, które w tym czasie odwiedził, czy to nie są miejsca wakacyjnie atrakcyjne? Szczecin, Uznam, Wolin, Kołobrzeg. Jedyną poważną przeszkodą w uznaniu pobytu świętego Ottona z Bambergu na Pomorzu w charakterze turysty jest fakt, że po jego podróży w każdej z tych i wielu innych nadmorskich miejscowości powstał kościół, w którym sakramentalnie służył mieszkańcom odtąd kapłan albo nawet i kilku. No i jeszcze mało turystyczne jest określenie dzisiejszego patrona mianem apostoła Pomorza, który 900 lat temu, zupełnie nie przejmując się pogodą, głosił tam dobrą nowinę i udzielał chrztu.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Lato z Radiem Emaus.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: To, że Bóg cały czas czegoś od nas żąda, udręczy nas i zabierze nam nasze skarby, to najczęstsza pokusa i fałszywy obraz Boga, który odstręcza wiele osób od wiary. Szatan zawsze będzie nam pokazywał Boga jako rywala, konkurenta, zagrożenie i spętanie naszej wolności. W ten sposób rodzi się lęk przed Bogiem. I rzeczywiście cena wolności człowieka czasem bywa duża. Potopione świnie były pewnym skarbem, utrzymaniem. Coś trzeba zostawić, aby żyć wolnością. Czy w jakiejś sprawie nie ulegam fałszywemu obrazowi Boga?

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20. urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Wszyscy na posterunku, no to możemy zaczynać środę. Minęła godzina 7 w tym momencie, a to czas na pierwsze dzisiaj informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Trzeba wyjaśnić domniemaną próbę otrucia prezydenta, uważa marszałek Sejmu. Zbliża się coroczny odpust w sanktuarium maryjnym w Licheniu. Amerykańskie święto odbędzie się na poznańskim lotnisku Ławica. Należy wyjaśnić sprawę domniemanej próby otrucia Karola Nawrockiego w czasie ubiegłorocznej kampanii wyborczej, uważa marszałek Sejmu. O momencie grozy i nagłym pogorszeniu stanu zdrowia po wiecu z mieszkańcami Ząbkowic Śląskich obecny prezydent mówi w wywiadzie z historykiem profesorem Andrzejem Nowakiem. Fragmenty niepublikowanej jeszcze książki cytowały media. Włodzimierz Czarzasty mówił w Opolu, że prezydent powinien wcześniej zgłosić do lekarza.
3: Jeżeli prawdą jest to, co się rok temu stało, to ja na miejscu pana prezydenta na pewno bym przede wszystkim się zgłosił do lekarza, położył do szpitala, po drugie poinformował właściwe służby. Nie znam motywacji, dlaczego zrobił to dopiero po roku.

0: roku, ale myślę, że jeżeli się taka rzecz stała, to powinna być wyjaśniona. Nie wiem, czy przez rok jest jeszcze kogo się o to zapytać. Panu prezydentowi życzę zdrowia oraz w przyszłości większego refleksu do zgłaszania spraw, które mu się w życiu wydarzyły.
1: Świdnicka prokuratura z urzędu wszczęła postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.
2: Informacje z regionu.
1: W sanktuarium w Licheniu zbliża się odpust ku czci Matki Bożej Licheńskiej. Przypada on tradycyjnie w pierwszą niedzielę po 2 lipca. W tym roku będzie to 5 lipca. Uroczystości rozpoczną się jednak wcześniej, zaznaczył na naszej antenie kustosz sanktuarium Maryjnego w Licheniu ksiądz Sławomir Chomącik.
3: Rozpoczniemy świętowanie już w sobotę. Pierwsze nieszpory w Bazylice Licheńskiej o godzinie 18.30. Po tej modlitwie będzie Eucharystia już z uroczystości Najświętszej Marii Panny Licheńskiej.
1: Tego samego dnia zapraszamy na spektakl Piaskiem Malowane w wykonaniu Katarzyny Perkowskiej, dodaje ksiądz Sławomir Chomącik.
3: Będzie to spektakl ukazujący historię objawień Matki Bożej Licheńskiej. Piękny sposób, jak sam tytuł nazwa mówi, pani Katarzyna, która jest pionierką malarstwa piaskiem, przedstawi historię tych objawień w bardzo taki obrazowy sposób, poruszający, z głębokim przesłaniem.
1: Kulminacyjnym momentem odpustu będzie msza święta sprawowana przed obrazem Matki Bożej Licheńskiej w niedzielę w samo południe, a po niej procesja. Odpust zakończą drugie nieszpory ku czci Najświętszej Marii Panny Licheńskiej, odprawione tego samego dnia po mszy świętej o godzinie 18. W piątek port lotniczy Poznań-Ławica stanie się miejscem obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Na uczestników czekają koncerty polskich i amerykańskich artystów, wystawa sprzętu wojskowego, atrakcje dla całych rodzin oraz widowiskowy pokaz laserowo-pirotechniczny. Teren portu zamieni się w przestrzeń plenerowego święta muzyki, wolności i polsko-amerykańskiej przyjaźni. Organizatorzy zapraszają mieszkańców miasta oraz gości z całego regionu do udziału w wydarzeniu.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Przyszli poznańscy lekarze będą mieszkać w lepszych warunkach. Oficjalnie otwarto akademik Uniwersytetu Medycznego Esculap, który przez ostatnie 2 lata przechodził gruntowny remont. W październiku wprowadzi się tam 500 studentów. Do ich dyspozycji będą pokoje jedno- i dwuosobowe z własną kuchnią oraz łazienką. Do budynku nie powróci jednak kultowy klub, zamknięty w 2016 roku, wyjaśnia prorektor do spraw studenckich medycznej uczelni, profesor Jakub Żurawski.
4: Możemy prowadzić działalności kulturalnej, gdzie jeszcze będzie sprzedawany alkohol, więc tutaj musiały się zmienić przepisy. Aczkolwiek Esculap żyje, różnego rodzaju imprezy były i podejrzewam, że nadal będą organizowane. Też organizacje studenckie tutaj mają swoją lokalizację.
1: Pierwszeństwo w przydziale miejsc w wyremontowanym akademiku będą miały osoby, które mieszkały w nim przed jego zamknięciem. Uniwersytet Medyczny dysponuje jeszcze 4 domami studenckimi. Esculap będzie jednak najdroższym z nich. Za miejsce w pokoju dwuosobowym studenci zapłacą nieco ponad 1000 zł, a za pokój jednoosobowy 1500 zł.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 19 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. W tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, obecnie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

Już prawie 6 minut po godzinie 7. Po raz pierwszy dzisiaj kłania się poranek w radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 12. Mamy nadzieję, że będziecie razem z nami. Już za moment będzie kartka z kalendarza. Ona pojawi się w okolicach godziny 7.15. A ja no muszę to powiedzieć, muszę, bo się uduszę. Znaczy, niekoniecznie dlatego. No ale przecież na termometrach obecnie mamy 19 stopni Celsjusza. Maksymalnie dzisiaj będą 22 stopnie w okolicach godziny 12. A przecież jeszcze w niedzielę było prawie 40 stopni i ja nie rozumiem tej pogody. Naprawdę, no bo jest raz tak, no oczywiście rano było dzisiaj rześko, jak najbardziej, bardzo przyjemnie szło mi się dzisiaj do pracy, no ale, no właśnie, no jest połowa tego, co było w niedzielę. Nie rozumiem tej pogody, ale mam nadzieję, że wy, że tak powiem, zostaniecie z nami. Zapraszamy co najmniej do godziny 12 do dobrego Radia Emaus. Ogrzejecie się w sumie. No, niech będzie, dobra, powiedziałem to. Już za moment kartka z kalendarza. No, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, będzie Paweł Domagała i Weź Nie Pytaj, więc to jest takie powolne, można powiedzieć, takie spokojne wejście w środę. Rozgadałem się, no to gramy. Dzień dobry.

0: to z Radiem Emaus. Kartka z kalendarza.
1: Siódma 15 na naszych radiowych zegarach, czas na kartkę z kalendarza. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii 1 lipca. Przygotowałem dla Was dzisiaj 5 wydarzeń, wszystkie z wieku XX. Najpierw rok 1903, rozpoczął się pierwszy kolarski wyścig Tour de France. Są tutaj fani kolarstwa, są tutaj fani tego legendarnego wyścigu. Rok 1921, urodziła się Michalina Wisłocka, lekarz ginekolog, seksuolog i pedagog. Rok 1971. Polskie Radio rozpoczęło emisję audycji Lato z Radiem i pozwolę sobie tutaj na taką małą prywatę, bo ja pamiętam, że kiedy byłem bardzo mały, no to właśnie zawsze, kiedy zaczynały się wakacje, no to było to Lato z Radiem i ja nie wiedziałem, że to jest audycja programu Pierwszego Polskiego Radia, tylko po prostu, że to jest Lato z Radiem, że akurat to jest rozgłośnia Lato z Radiem. Człowiek się nieco mylił, ale na szczęście wiedza została nadrobiona, poprawiona i uzupełniona. Rok 1972, rok, początek budowy sali widowiskowo-sportowej Arena w Poznaniu. No i na koniec rok 1979, myślę, że część z Was, drodzy słuchacze, może mieć takie back in the days, takie wspomnienia, bo rok 1979 to data premiery pierwszego Walkmana, który został stworzony przez firmę Sony i kosztował on $165. No i to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Kolejna jutro w okolicach godziny 7:15. A ja Was już teraz zapraszam do tego, abyście po prostu nas informowali o różnych informacjach drogowych. 601-077-033 to nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu. Jesteśmy także na Facebooku, jesteśmy także na Instagramie. Zapraszamy Was do kontaktu z nami. Zwłaszcza, że o godzinie 7:30 będzie nowa audycja, nowa mini audycja w ramówce porannej Radia Emaus, bo o godzinie 7:30 pojawi się program Bezpiecznie do celu. No i my Wam również, drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, tego życzymy. Kartka z kalendarza już jutro, na dzisiaj już ją kończymy.

0: lato z Radiem Emaus.
1: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji jest Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl.
2: Maciej Gładysz, witam serdecznie w nowej audycji Radia Emaus i Autostrady Wielkopolskiej. To taki radiowy kurs jazdy na autostradzie. Skąd pomysł takiej audycji i dlaczego warto skupić się na tym, by po autostradzie jeździć dobrze? O tym w najbliższych odcinkach powiemy. A ze mną w studiu jest dzisiaj Anna Ciamciak, Autostrada Wielkopolska. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
2: No to na początek takie pytanie. Dlaczego w ogóle mówimy oddzielnie o kursie jazdy na autostradzie? Czym to się różni od normalnej jazdy po mieście, po innych drogach?
3: Przede wszystkim dlatego, że autostrada to nie jest zwykła droga. Zarówno autostrady, jak i trasy szybkiego ruchu charakteryzują się podwyższonymi prędkościami przede wszystkim, co już powoduje określone wymagania określonych zachowań u kierowców. Po drugie, znajdują się na niej inne oznakowania. Są nieco inne zasady, jak chociażby obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od pojazdami, między pojazdami. Zasady włączania się do ruchu na głównej jezdni autostrady, czyli korzystanie z pasów włączenia, z pasów wyłączenia, z węzłów autostradowych, czy chociażby podjeżdżanie do placów poboru opłat, gdzie nagle z dwóch pasów czy trzech robi nam się ich o wiele więcej i też musimy jasno i pewnie zdecydować, którym pasem podjedziemy do bramek, jak się zachowamy. Tam także są określone znaki, określone ograniczenia prędkości i to wszystko kierowca powinien już wiedzieć, zanim na autostradę wjedzie, żeby jadąc tą autostradą móc jeździć pewnie i bezpiecznie.
2: I o tym wszystkim w naszych najbliższych odcinkach będziemy szczegółowo opowiadać. Dziś chcemy się skupić na tych najmłodszych kierowcach, tych, którzy dopiero praktycznie zaczynają przygodę z jazdą nie tylko po autostradzie, no ale my skupiamy się na autostradzie. Czy oni są przygotowani do tego, zdobywając prawo jazdy, żeby móc wjechać na autostradę i spokojnie, bezpiecznie korzystać z tej drogi?
3: Zanim uruchomiliśmy program Kurs Jazdy na Autostradzie, przeprowadziliśmy badania wśród kierowców i wyszło z nich, że niestety zaledwie 17% już aktywnych kierowców miało okazję uczyć się jazdy na autostradzie albo trasie szybkiego ruchu w praktyce pod okiem instruktora w trakcie kursu na prawo jazdy. To nam pokazało, jak niewielu kierowców na starcie ma takie praktycznie umiejętności jazdy po autostradzie, bo oczywiście w teorii wszystko jest omawiane i akceptowane, przerabiane na kursie na prawo jazdy, ale tej praktyki brakuje. Zapytaliśmy kierowców, których ankietowaliśmy, o to, czy byliby chętni na skorzystanie z tego rodzaju kursu i okazało się, że tak, że aż 80% z nich chętnie skorzystałoby z takiego kursu doszkalającego, żeby pod okiem instruktora nauczyć się wykonywania tych prawidłowych manewrów na trasach szybkiego ruchu.
2: No, ja taki młody kierowca odbiera prawo jazdy, jedzie pierwszy raz na autostradę, nie jechał nigdy więcej. Z jakimi najczęściej problemami on się spotyka na autostradzie? Co jest dla niego największą przeszkodą?
3: No pierwsze to wjazd na autostradę, czyli skorzystanie z węzła autostradowego. Trzeba wybrać odpowiednią drogę wjazdową na autostradę. Następnie wykorzystanie pasa rozbiegowego, czyli jak sama nazwa wskazuje, pasa, który służy do uzyskania odpowiedniej prędkości zbliżonej do tej, z jaką poruszają się pojazdy na pasie sąsiedniej. A przypomnę, że na autostradzie limit prędkości jest do 140 km na godzinę, więc powinniśmy wykorzystać ten pas rozbiegowy maksymalnie, czyli nie wskakiwać od razu na lewy pas, na pas po naszej lewej stronie z prędkością na przykład 40 km na godzinę, bo często na węźle autostradowym taka prędkość obowiązuje, tylko wykorzystać pas rozbiegowy do uzyskania tych 90-100 km na godzinę, żeby bezpiecznie włączyć się do ruchu po naszej lewej stronie, żeby też nie przeszkadzać innym kierowcom i nie powodować zagrożenia w ruchu. I w drugą stronę, kierowca, który już jedzie autostradą i widzi, że z pasa rozbiegowego auto próbuje się włączyć do ruchu autostradowego, jeżeli może, jeżeli lewy pas ma wolny, dobrze by było, gdyby umożliwił to temu sąsiedniemu, sąsiadującemu z prawej strony pojazdowi włączenie się, czyli zjechał na chwilę na lewy pas, a później wrócił na swój prawy.
2: No, jeśli chodzi o wjazdy czy zjazdy z autostrady, warto pamiętać, że na autostradzie nie ma możliwości, żeby w każdej chwili zawrócić, tak tak jak jest to na innych drogach, więc trzeba być naprawdę bardzo uważnym, żeby wybrać odpowiedni zjazd czy wjazd na autostradę.
3: Absolutnie tak. Na autostradzie nie ma możliwości ani zawracania, ani cofania, dlatego musimy dobrze przygotować się do drogi, wiedzieć, który wjazd albo który zjazd z autostrady wykorzystamy. A jeżeli przegapimy naszą drogę, no to niestety kolejna możliwość jest dopiero na kolejnym węźle autostradowym. Nie ma możliwości zawracania.
2: Z waszego doświadczenia, z waszych jakichś praktyk, badań, jak to wynika? Czy faktycznie ten młody, niedoświadczony kierowca, on potrafi być zagrożeniem na drodze?
3: Trudno tutaj tak wskazywać bezpośrednio na młodych, niedoświadczonych kierowców. To, co my zauważamy, to na pewno potrzeba edukacji, czyli przećwiczenie w praktyce wykonywania tych prawidłowych manewrów, jazdy prawą stroną przede wszystkim. Wiele osób ma mylne wyobrażenie, szczególnie na początku swojej kariery kierowcy, ma mylne wyobrażenie, że autostradą no to można lewy pas cisnąć tyle, ile można i już jest okej. No niestety tak nie jest. W Polsce obowiązuje ruch prawostronny i musimy też liczyć się z innymi uczestnikami ruchu, żeby nie stwarzać dla nich zagrożenia. To, co najczęściej zauważamy wśród wszystkich kierowców i to, co pokrywa się też z policyjnymi statystykami, to takie trzy najczęstsze przyczyny wypadków na autostradach, to jest niedostosowanie prędkości. I tutaj uwaga, niedostosowanie nie zawsze oznacza nadmierną prędkość, bo wyobraźmy sobie sytuację, że jedziemy 200 km autostradą i jest piękna, słoneczna pogoda, ale nagle wjeżdżamy w ścianę deszczu albo w ścianę mgły i tutaj już powinniśmy zdjąć nogę z gazu i tak, żeby dać sobie czas na reakcję. Wiadomo, że na różnych nawierzchniach, mam na myśli nawierzchnia bardziej śliska albo sucha, różnie auto się zachowuje, kierowca też musi umieć to przewidzieć. Drugą przyczyną, najczęstszą przyczyną wypadków na autostradzie to jest niezachowanie odpowiedniego odstępu. Ja tutaj przypomnę, że według prawa na autostradach i drogach ekspresowych odstęp od poprzedzającego pojazdu powinien wynosić połowę prędkości, z jaką się poruszam, wyrażoną w metrach. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli jadę z tą maksymalną prędkością 140 km na godzinę, to powinnam utrzymać odstęp od auta, które jedzie przede mną, około 70 metrów. Jak to obliczyć? Bardzo wielu kierowców, szczególnie tych młodych kierowców, ma z tym problemy. No są dwie metody. My wskazujemy słupki drogowe, które znajdują się przy każdej drodze. One są rozstawione co 100 metrów, więc jeżeli odległość pomiędzy mną a autem jadącym przede mną, jeżeli ja jadę z prędkością tych 120-140 km na godzinę, jest mniej więcej równa odległości słupków, to jest w miarę okej. Inna metoda to metoda 3 sekund, czyli jadąc autostradą wybieram sobie punkt odniesienia, na przykład znak drogowy i odliczam do 3 od momentu, kiedy auto, które jedzie przede mną, minie ten znak drogowy. Jeżeli ja minę ten znak po około 3 sekundach, to znaczy, że odstęp mniej więcej też jest prawidłowy. Jeszcze jest trzecia przyczyna wypadków, to jest brak koncentracji, brak uwagi. Niestety w świecie telefonów, smartfonów, komputerów, także kierowcy jadąc sprawdzają maile, piszą SMS-y, rozmawiają przez telefon. To wszystko obniża ich koncentrację i sprawia, że nie skupiają się po prostu na drodze, a przy tak wysokich prędkościach nawet sekunda nieuwagi może generować dość groźne sytuacje i powodować niebezpieczeństwo, ponieważ wyobraźmy sobie, że przy prędkości 140 km na godzinę w ciągu jednej sekundy samochód pokonuje około 40 metrów, a sekunda to jest średnio ten czas, jaki nasz mózg potrzebuje na reakcję, na zauważenie, że coś się zadziało i właściwą reakcję. Zanim wciśniemy pedał hamulca, to mija kolejna sekunda, układ hamulcowy i wszystkie inne układy w samochodzie też muszą zareagować, a to już są kolejne metry, które pokonujemy.
2: Widać na tych przykładach, jak bardzo potrzebna jest edukacja. No i tu pojawia się pewien problem, no bo jednak większość kursów na prawo jazdy odbywa się w przestrzeni miejskiej. Ewentualnie są to gdzieś drogi lokalne pod dużymi miastami. To jak można się nauczyć tej jazdy na autostradzie? Czy jest w ogóle taka możliwość?
3: W trakcie kursu na prawo jazdy oczywiście jest obowiązek wyjeżdżenia określonej liczby godzin poza terenem zabudowanym, na trasach o określonych dopuszczalnych prędkościach. O ile dobrze pamiętam, to jest 70 km na godzinę. My zachęcamy, aby ten czas spożytkować właśnie na jazdę po autostradzie, ponieważ nic tak nie pomaga jak praktyka pod okiem instruktora. Tym bardziej, że Poznań leży tuż przy autostradzie. Także zachęcamy ośrodki szkolenia kierowców do skorzystania z naszego programu. Dlatego też ten program stworzyliśmy. My udostępniamy odcinek autostrady za darmo dla ośrodków szkolenia kierowców, po to, żeby mogli z tym kursantem przećwiczyć te wszystkie najważniejsze manewry charakterystyczne dla ruchu autostradowego. W 4 godzinach jazdy poza terenem zabudowanym można naprawdę dużo zrobić, można przejechać spory kawałek drogi i przećwiczyć wszystkie niezbędne elementy.
2: To powiedzmy więcej w kilku słowach o tym kursie. To jest kurs dedykowany właśnie głównie dla szkół jazd, czy na przykład osoby indywidualne, które chcą, nie wiem, podszkolić swojego syna, córkę, wnuka, też mogą z takiego programu skorzystać?
3: Kurs jazdy na autostradzie to tak pierwszy tego typu program społeczny w naszym kraju. Powstał w 2021 roku i od tego czasu przeszkoliliśmy już ponad 2,5 tysiąca kierowców i kursantów. Prowadzimy także wspólnie z ośrodkami szkolenia kierowców i policją lekcje w szkołach średnich, w 3., 4. i 5. klasach szkół średnich, 5., jeżeli mówimy o technikach. A dlaczego? Dlatego, żeby powiedzieć, że jest coś takiego jak kurs jazdy na autostradzie, żeby przybliżyć tą specyfikę ruchu autostradowego młodym ludziom i zachęcamy ośrodki szkolenia kierowców do współpracy z nami. To się odbywa na bardzo prostych zasadach, po prostu w ramach tego kursu przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy, w ramach tych godzin do wyjeżdżania poza terenem zabudowanym, udostępniamy autostradę instruktorowi razem z kursantem do przeszkolenia. I co ciekawe, współpracujemy z bardzo dobrymi, bardzo ciekawymi ośrodkami szkolenia kierowców, które nie mają problemu, żeby przejechać bardzo wiele kilometrów, na przykład z Gorzowa Wielkopolskiego, żeby dojechać Eską do autostrady i autostradą do Poznania. Tutaj mają dodatkowo w Poznaniu jakieś ćwiczenia manewrów, a później drugi set kursantów, jeżeli mogę się tak wyrazić, ponieważ to nigdy nie jest jeden kursant w samochodzie, wraca i ćwiczy te manewry w drugą stronę. Współpracujemy z blisko 30 ośrodkami szkolenia kierowców. Zapraszamy kolejne. To jest program bezpłatny, to znaczy udostępniamy odcinki autostrady w ramach umowy do przejazdu za darmo i zachęcamy ośrodki szkolenia kierowców do tego, aby szkoliły kursantów też na autostradzie, bo taki kursant, który zostanie przeszkolony tylko i wyłącznie na drogach miejskich, przenosi na początku swojej kariery kierowcy zachowania z miasta 1:1 na autostradę, a niestety specyfika ruchu autostradowego czy na trasach ekspresowych jest zupełnie inna. Tam wszystko dzieje się szybciej, wszystko dzieje się bardziej i wszystko wymaga o wiele większej koncentracji.
2: No wiadomo, stare przysłowie mówi, czym skorupka za młodu nasiąknie. Na tym przykładzie się sprawdza idealnie.
3: No, oczywiście, że tak. Mieliśmy w trakcie kursu także kierowców, którzy zgłaszali się na jazdy doszkalające. Do końca ubiegłego roku prowadziliśmy także takie doszkalające jazdy dla kierowców i wielu z nich mówiło, że cieszy się, że skorzystało z tego kursu i żałuje, że tak późno taki kurs w ogóle powstał, ponieważ oni w trakcie swojego jeżdżenia nabrali już nawyków, które teraz przeszkadzają im w ruchu autostradowym. Okazało się, że manewry, które wykonywali do tej pory, nie były prawidłowo wykonywane albo zapominali o takich najprostszych rzeczach. To też wchodzi rutyna do tego i przyzwyczajenie. Natomiast takie przypominanie zasad prawidłowej jazdy, ćwiczenie tego z instruktorem jest zawsze bardzo potrzebne.
2: No ale też tak na dobrą sprawę, nazwijmy to, ci starzy kierowcy, oni nie byli nauczeni jazdy na autostradach. Ta siatka autostrad w Polsce przynajmniej to jest kwestia dopiero ostatnich kilkunastu lat, gdzie została rozbudowana, także to chyba każdy z nas, każdy z kierowców powinien się cały czas edukować, uczyć, jak po tej autostradzie jeździć.
3: Teraz siatka zarówno autostrad, jak i dróg ekspresowych w Polsce jest już bardzo duża i praktycznie prawie każdy ośrodek szkolenia kierowców ma dostęp do tego typu drogi, czy to jest Eska, czy to jest autostrada. Zachęcamy do szkolenia w praktyce, ponieważ po pierwsze praktyki nigdy dość, a po drugie zupełnie inaczej wygląda jazda z instruktorem po autostradzie, kiedy instruktor spokojnie tłumaczy, upewni się w tym lusterku, w drugim, czy na pewno nikt nie jedzie, czy możesz bezpiecznie wykonać manewr wyprzedzania, a przypomnę, że manewr wyprzedzania jest jednym z najtrudniejszych manewrów na autostradzie. Spójrz w lusterka, pamiętaj o kierunkowskazach, dostosuj prędkość. Kwestie takie jak złudzenie optyczne, czy kwestie takie jak aquaplaning, to wszystko może się zdarzyć w trakcie długiej podróży i na to wszystko powinniśmy być przygotowani. Dlatego im wcześniej, już na etapie nauki, ktoś doświadczony nam wytłumaczy i co najważniejsze pokaże, jak to wykonywać, tym bezpieczniejsza będzie nasza podróż w przyszłości i tym spokojniej i pewniej będziemy na tę autostradę wjeżdżać.
2: No i to, co przed chwilą padło, słowo kluczowe, czyli ze spokojem wytłumaczę to wszystko, bo często jak jedziemy właśnie z kimś bliskim, to jest ta nerwowość. No jak tego tu? Dlaczego nie tak, a nie inaczej? Na autostradzie najważniejszy jest spokój.
3: Jak najbardziej. Spokój. Przy tak dużej dynamice ruchu spokój i opanowanie w wykonywaniu manewrów są niezwykle istotne. Tak jak mówiłam, ta sekunda na reakcję to przewidywanie, zwracanie uwagi na innych kierowców, ale też taka kultura jazdy. Nie popędzamy, tak? Jeżeli czuję się komfortowo przy prędkości 120 km na godzinę na autostradzie, to też jest okej. Korzystam ze swojego prawego pasa. Jeżeli ktoś chce jechać szybciej, ma lewy pas, żeby mnie wyprzedzić. Natomiast ponaglanie kogoś tylko dlatego, że jedzie 120 na godzinę, może stresować tego kierowcę, który akurat przy tej prędkości 120 czuje się bardziej bezpiecznie i komfortowo, a stres nie jest sprzymierzeńcem w ruchu drogowym.
2: Wracając jeszcze na chwilę do tego kursu jazdy na autostradzie, tak sobie pomyślałem, że może jest to dobra rada dla tych wszystkich, którzy stoją teraz przed wyborem szkoły nauki jazdy, zamierzają ubiegać się o prawo jazdy, że może warto przed wyborem dopytać się, zapytać, czy wy korzystacie z tej akcji, czy wy nauczycie mnie jeździć na autostradzie?
3: Zdecydowanie polecam. Można to też sprawdzić na własną rękę. Tworząc kurs jazdy na autostradzie, stworzyliśmy dedykowaną stronę internetową www.kursjazdynaautostradzie.pl. Tam jest opis całego programu, lista ośrodków szkolenia kierowców, z którymi współpracujemy zarówno w województwie wielkopolskim, jak i w województwie lubuskim. Także zachęcam do sprawdzenia. Są tam także materiały dydaktyczne, instruktażowe filmy wideo, które nakręciliśmy wspólnie z naszym ambasadorem, materiały dydaktyczne w formie PDF do pobrania. A dla kierowców, którzy już bardzo pewnie czują się na drodze, mamy także test wiedzy, warty do przeprowadzenia, bo też pozwala się zastanowić, czy rzeczywiście to, co mi się wydawało, że jest okej, czy rzeczywiście jest okej.
2: No i tak podsumowując już na sam koniec, im więcej wyedukowanych kierowców, a najlepiej zacząć właśnie od samego początku, tym potem bezpieczniej i sprawniej będziemy mogli wszyscy korzystać z autostrad.
3: Dokładnie tak. Pamiętajmy też, że na drodze nie jesteśmy sami, więc im pewniej i bezpieczniej będziemy jeździli my, tym mniejsze zagrożenie dla innych uczestników ruchu.
1: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji była Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Poranna prasówka.
1: Za nami audycja Bezpiecznie do celu, a teraz czas na przegląd prasy. Przed chwilą minęła godzina 7:47. Sprawdzamy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego. Wakacyjne remonty w Poznaniu. Trzeba na nie uważać nie tylko na ulicy Warszawskiej, a także uczniowie muszą się szykować po wakacjach na wielką reformę w szkolnictwie. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Teraz czas na Gazetę Wyborczą. Mundial 2026, święto w Paragwaju. Prezydent Paragwaju Santiago Pena ogłosił święto narodowe po tym, gdy piłkarze tego kraju sensacyjnie wyeliminowali z Mistrzostw Świata faworyzowanych Niemców. Gdy pierwszy raz widziałem Paragwaj na tym mundialu, nie przypuszczałem, że zobaczę go w 1/8 finału, tak pisze w korespondencji z USA Dawid Szymczak, a całość w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Teraz przechodzimy już do Rzeczpospolitej. Rekord przetargów IT. Lawina pieniędzy z KPO nakręciła koniunkturę na sprzęt komputerowy. Pokazała jednak, że procedury trwają za długo. Jak dowiaduje się Rzeczpospolita, branża ma receptę, a rząd jest otwarty na zmiany. Pieniądze z KPO wywołały boom na zakupy sprzętu komputerowego przez administrację publiczną i stały się kołem zamachowym dla branży. W zeszłym roku rynek urósł o ponad 320%. Problemem są jednak sztywne procedury trwające od 6 do 12 miesięcy. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Teraz już przechodzimy do dziennika Gazeta Prawna, a tam nowy państwowy e-dziennik dla szkół budzi kontrowersje. Czy warto wydawać 190 milionów złotych właśnie na to? A także, jak wynika z sondażu dziennika Gazeta Prawna, niemal połowa z nas uważa zarobki medyków za zbyt wysokie. Co jeszcze mówią Polacy? O czym jeszcze mówią Polacy? O tym przeczytamy w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazeta Prawna. No i na sam koniec Gazeta Polska. Codziennie narodowa cyklofrenia, nie palmy mostów z Ukrainą. Jest tu cytat. Wiem, że jest nas więcej, wiem, że więcej ludzi na prawicy rozpoznaje skalę antyukraińskiego obłędu, który próbuje opętać obóz niepodległościowy, przysłaniając nagle zbrodnie rosyjskie, pamięć o niemieckich zbrodniach, a także realne zagrożenia dla współczesnej Polski. Więcej w dzisiejszym wydaniu Gazety Polskiej codziennie. No i to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Kolejny jutro w okolicach godziny 7:45, a najbliższe informacje będą już właściwie za moment, bo o godzinie 8 oczywiście, 8 tego się trzymajmy, a przedstawi je Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 8 na naszych radiowych zegarach, a to oznacza najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Wysoka temperatura zwiększa zagrożenie pożarów w lasach, ostrzegają strażacy. Redemptorist Missio zbiera dary dla mieszkańców Libanu. Poznański MOPR podpisał umowę na przewóz osób z niepełnosprawnościami. Ostatnie upalne dni zwiększyły zagrożenie pożarowe w lasach. W wielu regionach kraju ściółka leśna jest bardzo wysuszona. Wysoka temperatura oraz niska wilgotność powietrza tylko sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia.
3: Jeśli mamy temperaturę powietrza powyżej 30 stopni, wilgotność spada poniżej 30%, to jest to sytuacja, w której może dojść do realnego pożaru. Ściółka leśna jest bardzo wysuszona w takich momentach, w takich dniach, gdzie jest bardzo gorąco.
2: Mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej i dodaje, że mogą pojawić się zakazy wejścia do lasów.
3: Zarządcy terenów leśnych, czyli nadleśnictwa, mogą wprowadzić czasowe ograniczenia skorzystania, powiedzmy, z obszarów leśnych. Jeśli będzie wyraźny zakaz wchodzenia do lasów, powinniśmy, wręcz musimy się do tego stosować.
2: Przed wyjazdem do lasu warto sprawdzić aktualną sytuację pożarową. Lasy Państwowe udostępniają na bieżąco mapę zagrożenia pożarowego w lasach opracowaną na podstawie danych meteorologicznych i pomiarów wilgotności ściółki. Mapa jest aktualizowana codziennie w sezonie zagrożenia pożarowego o godzinie 9 i 13.
1: Informacje z Poznania.
2: Poznańska Fundacja wyśle pomoc do Libanu. Redemptorist Missio

0: Zbiera dary dla mieszkańców tego kraju. Anna Mikołajczyk z fundacji tłumaczy, że sytuacja w regionie od lat pozostaje bardzo trudna.
1: To są straszne obrazki, które dostajemy od naszych przyjaciół, którzy są na miejscu. Wszystko jest obrócone, przynajmniej na południu Libanu, tam gdzie byliśmy w gruz. Buldożery próbują w tej chwili przedrzeć się przez ulicę, żeby odkopać w ogóle możliwość przejazdu przez te wioski.
0: Wolontariusze chcą przekazać przede wszystkim artykuły dla matek z dziećmi oraz dla osób starszych, mówi prezes fundacji Mateusz Cofta.
2: Czyli potrzebne jest mleko w proszku, żywność z długim okresem ważności, też wózki, inwalidzkie, sprzęt medyczny. To, co pomoże przetrwać tam te najtrudniejsze teraz chwile.
0: Zbiórkę można wesprzeć także finansowo, a dary przenosić do siedziby fundacji przy ulicy Junikowskiej do połowy lipca. Paczki na miejscu przekażą polscy żołnierze pełniący w Libanie misję pokojową. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu podpisał umowę na przewóz osób z niepełnosprawnościami. Teraz usługę tę zapewnia poznańska spółka BTP Polska. Przewozy są możliwe od poniedziałku do niedzieli przez całą dobę. Można je zamawiać telefonicznie lub mailem. Z tej oferty mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami, które są mieszkańcami Poznania. Taksówkę należy zamawiać z minimum 12-godzinnym wyprzedzeniem. Pojazdy wykorzystywane w ramach umowy z MOPR dostosowane są do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchu.
3: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: Zakończył się program osłonowy, ceny paliw niżej. Jego wygaszenie rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast do wczoraj obowiązywała niższa stawka VAT. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że wprowadzenie tego programu było wywołane koniecznością geopolityczną.
4: Czyli wybuchła wojna, wojna doprowadziła do nagłego wzrostu cen paliw. Teraz te ceny się ustabilizowały i to był program interwencyjny, konieczny, natomiast od samego początku ja powiedziałam, że potrzebny jest podatek od nadwiarowych zysków tych korpo paliwowych i to jest rozwiązanie systemowe. Zostało powiedziane przeze mnie, przez Polskę 2050 zaproponowane, a dzisiaj staje się faktem, bo taka reforma idzie właśnie przez Sejm.
0: Zakończenie programu oznacza, że od dziś ceny paliw na stacjach będą mogły być różne. Przestaje bowiem obowiązywać mechanizm ceny maksymalnej. Rządowy program CPN zaczął obowiązywać z końcem marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus.
3: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 20 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 22 kreski na plusie. W tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowego, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, a jeżeli chodzi o biometr, on akurat nie jest dobry, ale jest umiarkowany, co oznacza, że kto wie, może również będzie on dobry, tak jak i jakość powietrza.
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 8, kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 12 i zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to będzie taki troszeczkę słoneczny utwór, który nam rozrzedzi te szare chmury, które mamy za naszymi radiowymi oknami. Bruno Mars, Just the Way You Are Amazing. Tak zaczynamy muzycznie godzinę 8. Dzień dobry.

0: to z Radiem Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wyszli mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani, tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy zaczęły go prosić: jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń. Rzekł do nich: idźcie. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach. Pasterze zaś uciekli i, przyszedłszy do miasta, rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice.
2: Pan Jezus przynosi wolność tam, gdzie panuje lęk i zniewolenie. Czasem jednak cena tej wolności, jak utrata stada świń, przeraża bardziej niż sam cud. Strach przed zmianą dotychczasowego porządku sprawia, że łatwiej jest prosić Boga, by odszedł, niż pozwolić Mu działać. To prawda o sercu, które woli znane ciemności od nieznanego światła. Spotkanie z Jezusem zawsze wytrąca z równowagi, ale tylko po to, by przywrócić człowiekowi jego prawdziwą godność i spokój. Pomyśl, jakie przyzwyczajenie cenię tak bardzo, że boję się pozwolić Bogu je zmienić.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Już prawie 21 minut po godzinie 8. Za nami Jamiroquai, 7 Days in Sunny June. I za nami także artystka, której ostatnio mniej było na naszej antenie. Takie mam wrażenie, ale cieszę się, że Alanis Morissette i utwór Ironic wrócił na naszą radiową playlistę. No i dzisiaj również wracamy, chociaż to jest taki rozbrat bardzo krótki, no bo dzisiaj wracamy do porannej rozmowy. Dzisiaj o godzinie 8.30 porozmawiamy o tym, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą, a naszym gościem będzie Marek Frąckowiak z WOPR Wielkopolska. Zapraszamy Was do wysłuchania porannej rozmowy. Ta rozmowa rozpocznie się już o godzinie 8.30, więc już za moment, a teraz na naszej antenie cały czas pogramy zagranicznie, ale tym razem nie Alanis Morissette, a Dua Lipa, Don't Start Now.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20 urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny gość.
7: Każdego roku w Polsce to nie kilkaset osób. Do wielu wypadków dochodzi pod wpływem alkoholu albo na niestrzeżonych kąpieliskach. Gdzie się kąpać, czego unikać i jak reagować, gdy ktoś tonie? Marek Frąckowiak z Wielkopolskiego WOPR-u jest dziś naszym gościem. Dzień dobry, witaj.
8: Dzień dobry, witam państwa.
7: Sezon wakacyjny właściwie dopiero się rozpoczął, a już statystyki trochę przerażają. Tylko w miniony weekend utonęło w Polsce 24 osoby, 17 jednego dnia w niedzielę, a od początku czerwca ponad 60.
8: Tak, a od początku kwietnia to już mamy 101 osób, bo tak liczymy statystyki i jest to przerażające niestety, a jesteśmy u progu wakacji, przed nami jeszcze wiele słonecznych, ciepłych dni, więc myślę, że te statystyki będą bardzo, bardzo niekorzystne w tym roku.
7: Jak się przygotować do wypoczynku nad wodą? Może od tego byśmy zaczęli.
8: Przede wszystkim najważniejsze to zaplanować miejsce kąpieli, miejsce, które jest strzeżone przez ratownika. Bo we wodzie może nas spotkać bardzo wiele sytuacji, a ratownik, który dostrzeże nas i nasze tutaj problemy, potrafi skutecznie pomóc. Potrafi dopłynąć, holować osobę do brzegu, a w razie zagrożenia życia ma bardzo szeroki zestaw różnych urządzeń, które pomogą podtrzymać to życie do przyjazdu pogotowia. Chociażby defibrylator, tlen jest przeszkolony z zakresu pierwszej pomocy, więc należy dać sobie szansę pomóc, jeżeli stanie się coś złego, a wybierając kąpieliska niestrzeżone, tej szansy sobie nie dajemy.
7: No chyba właśnie dlatego te utonięcia mają miejsce na tych niestrzeżonych kąpieliskach przede wszystkim, tak? Na takich strzeżonych raczej się nie zdarzają.
8: Tak, na kąpieliskach strzeżonych praktycznie nie notuje się utonięć lub są one ekstremalnie rzadkie. Wszystkie te utonięcia notujemy na kąpieliskach niestrzeżonych lub tam, gdzie kąpiel jest zabroniona.
7: No więc tak, pierwszy błąd, jaki popełniamy, to wybór tych kąpielisk niestrzeżonych. Co jeszcze, jakie są jeszcze błędy, które popełniamy nad wodą?
8: Niestety, no jest to powtarzane jak mantra, niektórych może to nudzić, ale to jest numer jeden utonięć, czyli alkohol. Pływanie pod wpływem alkoholu jest bardzo częstą przyczyną utonięć. 3 na 5 utonięć spowodowane jest właśnie przez alkohol. On po pierwsze, w cudzysłowie, dodaje uwagi. Odwagi. Mhm. Czyli osoba przecenia swoje możliwości i wykonuje taką aktywność w wodzie, do której nie jest po prostu fizycznie przystosowana. I tutaj do tragedii jeden krok. No ponadto alkohol też zaburza równowagę i osoby naprawdę silne upojone alkoholem, które wejdą do wody, wystarczy, że utracą dno, zaczynają wpadać w panikę.
7: Zachłyśnie się wodą, wystarczy, tak?
8: Zachłyśnie się wodą i mamy już taki proces, którego się nie da odwrócić bez pomocy ratownika, czyli tonięcie. Mhm.
7: Słyszymy zawsze i przed wakacjami, i w trakcie wakacji właśnie o tym, jak bezpiecznie przebywać nad wodą, jak korzystać z tych kąpielisk, a mimo to tych utonięć jest bardzo dużo. Dlaczego ludziom tak, że tak powiem, okrutnie spieszy się z nad wody na cmentarz?
8: Chyba dlatego, że jeżeli mamy upały, to troszeczkę te logiczne myślenie zwalnia. Tak ją mam obserwację. Jesteśmy bardziej wyluzowani, bardziej po prostu. Myślę, że ten
7: instynkt samozabawczy
8: troszeczkę zanika. Tak, zapominamy o bezpieczeństwie. Też widzę bardzo często bardzo niebezpieczne wejścia do wody. No nie można wejść do wody bardzo rozgrzanym, tak? Jeżeli opalaliśmy się długo, graliśmy w siatkówkę lub jakie innekolwiek sporty i nagle wejdziemy do tej wody, to proszę pamiętać, że po skurczeniu naczyń tych najmniejszych ogromne ilości krwi trafiają do serca. I okej, jeżeli ktoś jest zdrowy, to może się nie wydarzyć nic, ale mamy osoby bardziej wrażliwe, które utracą przytomność, po prostu zemdleją, ale mamy też osoby, nawet młode, które nie są dobrze przebadane kardiologicznie, może mają jakieś utajone wady serca, które dadzą wtedy o sobie znać i dojdzie do zatrzymania krążenia. Takie wejście w biegu do wody jest bardzo niebezpieczne, dlatego zalecam wejście do kolan, ochlapanie klatki piersiowej, szyi, twarzy kilka razy wodą, odczekanie i stopniowe wchodzenie do wody. To daje naszemu organizmowi czas, żeby przyzwyczaić się do zmiany warunków i żeby to wejście do wody było bezpieczne.
7: Gdzie jest najwięcej statystycznie utonięć? W jeziorach, w morzu, w rzekach też się zdarzają.
8: Tak, no tutaj pozwolę sobie przytoczyć te 101 utonięć od 1 kwietnia.
7: Od kwietnia.
8: No to w jeziorze utonęło 74 osoby, w rzece osób 18, w morzu 4, a w innych zbiornikach nieokreślonych 5. Czyli ewidentnie jeziora, stawy, sadzawki, to są miejsca, gdzie najczęściej się
7: dochodzi. Kto najczęściej tonie? Mężczyźni, kobiety?
8: O, i tutaj są bardzo ciekawe statystyki. 91 mężczyzn, 10 kobiet z tych 101.
7: Więc
8: no, ogromna większość to jednak mężczyźni, kobiety to bardzo rzadki przypadek, jeżeli chodzi o utonięcie.
7: Czyli alkohol, trochę brawura, przecenianie swoich możliwości, a może też myślenie takie, że mnie to nie dotyczy, mnie się nic nie stanie, prawda? To też chyba w jakiś sposób dodaje odwagi, że mi się nic nie może stać.
8: No właśnie, bo proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli nawet ktoś czasami chodzi na basen, no to na pływalni basen ma długość 25 metrów. Co 25 metrów mamy jednak kontakt z tą ścianą. Możemy się chwycić, poprawić sobie okularki, nawet chwilę odpocząć. Gdyby coś było nie tak, zawsze po prawej czy po lewej mamy te liny torowe, których się możemy chwycić. Poza tym woda jest ciepła, przezroczysta, tak? A teraz jezioro. Mamy długość, nie wiem, 200 metrów, które chcemy pokonać. Żadnej przerwy, do której nasz organizm na basenie jest przyzwyczajony. Żadnych lin asekuracyjnych z boków. Woda jest ciemna, woda jest chłodna. To jest bardzo niekorzystne i to warunków przepłynięcia 100 metrów w jeziorze, a 100 metrów w basenie absolutnie nie można porównywać do siebie, bo to są dwa zupełnie inne światy.
7: Ale podobno też często toną właśnie osoby, które niby dobrze pływają. Właśnie dlatego pewno, że wypływają gdzieś na głębie bez zabezpieczenia, bez asekuracji.
8: No to jest to taka brawura. Nie wyobrażam sobie, żeby wypłynąć poza strefę nieszerzoną bez asekuracji. Chociażby te bojki, które widzimy coraz częściej, nie muszą to być profesjonalne, te ciężkie, twarde bojki, które używają ratownicy. Właściwie w większości supermarketów, nawet dyskontów, w których codziennie robimy zakupy, można kupić takie bojki pneumatyczne, tak? I kiedy naprawdę poczujemy się źle, albo będziemy potrzebować chwili odpoczynku, chwycimy się tej boi, odpoczniemy i to nam da naprawdę punkt podparcia we wodzie i da nam szansę zregenerować się na tyle, żebyśmy wrócili o własnych siłach do brzegu.
7: Czyli warto taką bojkę sobie kupić i tylko z nią wypływać gdzieś dalej, ciągnąć za sobą po prostu.
8: Myślę, że to powinno być ważniejsze nawet niż ubranie kąpielówek do pływania.
7: Dobrze, wróćmy teraz powiedzmy na plażę. Jakie na plażach, na kąpieliskach strzeżonych są wywieszane flagi? I teraz kiedy są? Biała to jest...
8: Tak, mamy dwie flagi, a powiedziałbym, że mamy trzy sygnały flagowe. Flaga biała oznacza, że kąpiel jest dozwolona i że ratownicy dozorują tego miejsca, czyli jesteśmy obserwowani. Przeważnie w godzinach od 10 do 18. Nad morzem jest przyjęte często, że od godziny 9 do 17. Flaga czerwona oznacza zakaz kąpieli. I tutaj mamy kilka takich desygnatów, które mówią, kiedy ratownik tą flagę wywiesza. Czyli kiedy woda ma poniżej 14 stopni, kiedy jest wiatr powyżej 5 stopni Beauforta, kiedy trwa akcja ratownicza, kiedy jest chemiczne lub biologiczne skażenie wody, na przykład bakterie E. coli czy sinica, kiedy mamy za duży prąd powyżej 1 metra na sekundę, kiedy występują wyładowania atmosferyczne, tak? Czyli ratownik ma konkretne wskazania, kiedy tą flagę ma i powinien wywiesić. No i sygnał, który oznacza brak flagi, to wtedy nie ma ratownika i nie jest ten obiekt dozorowany. Czyli ratownik, jak kończy pracę o 18, ściąga z masztu flagę i wtedy nie jest dozorowany. A przy czerwonej fladze, podkreślam, ratownik wywiesza flagę i pilnuje od 10 do 18, czyli aby nikt do tej wody nie
7: wchodził. Przy czerwonej fladze ratownik też jest.
8: Jest.
7: Ale jest zakaz wejścia do wody, tak?
8: Oznacza tak, i to. Informuje. Na przykład, proszę pana, proszę pani, proszę nie wchodzić do wody, ponieważ jest wykryta sinica i może spowodować to zagrożenie. I do tego się sprowadza rola ratownika przy fladze czerwonej.
7: Jeżeli jesteśmy z dziećmi, to też tutaj warto wspomnieć o tym, żeby te dzieci, zwłaszcza te mniejsze, żeby mieć cały czas na oku, żeby nie spuszczać z nich wzroku.
8: Rewelacyjnie, że pan redaktor o tym wspomniał, bo notujemy z roku na rok coraz wyższe statystyki tak zwanych zaginionych dzieci. Rośnie nam to lawinowo z każdym sezonem. Sytuacja najczęściej wygląda tak. Przychodzi mama z dzieckiem, mama sobie skroluje jakieś tutaj portale, może wstawia jakieś relacje. Po chwili obraca się w prawo, w lewo, nie ma dziecka. Spanikowana, pełna nerwów, podbiega do ratownika. Intuicyjnie mówi, że chyba weszło do wody, no i ratownicy ogłaszają alarm na plaży i rozpoczynają poszukiwania we wodzie. Co się okazuje, że dziecko bawi się 50 metrów dalej z innymi dziećmi na placu zabaw. I no niestety notujemy tego bardzo dużo, więc apel, nie da się połączyć dozoru nad dzieckiem z obsługą telefonu komórkowego, bo to wystarczy naprawdę kilka chwil. I
7: zwłaszcza na dużych plażach, gdzie są tłumy wypoczywających, tak to dziecko może w moment zaginąć gdzieś tam.
8: Tak, a trzeba mieć świadomość, że chociażby na naszych tutaj pobliskich jeziorach Rusałka, Szczeszynek, to my notujemy kilka tysięcy osób w taki ciepły weekend na plaży. Kilka tysięcy. Przynajmniej 1000, jak nie więcej dzieci.
7: Co zrobić, jeżeli zauważymy na przykład, że ktoś potrzebuje pomocy w wodzie, to nie... ratować, jeżeli ktoś potrafi pływać, czy lepiej wzywać pomocy?
8: Tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale myślę, że jakiś schemat sobie tutaj wypracujemy. No przede wszystkim ja zawsze mówię, że najpierw należy głośno wszcząć alarm na plaży. Dlaczego? No bo może na plaży ktoś wypoczywa ratownik po cywilu. Jakiś pływak sekcji pływackiej, może jakiś triatlonista. Obudzi się, wstanie z koca, zobaczy i udzieli tej pomocy, tak? Czyli wszczynamy głośno alarm pomocy, ktoś się topi, tak? I myślę, że z tych kilku tysięcy osób na pewno będzie tam paru dobrych pływaków czy ratowników po prostu w dniu wolnym, albo którzy skończyli kurs, znają się na tym, ale pracują w innych zawodach. Dalej powinniśmy wezwać numer, zadzwonić na numer ratunkowy 112. No ale tutaj nie ma co ukrywać, że jeżeli tonącemu nie pomoże plażowicz albo ratownik, to szanse na przeżycie
7: szanse
8: są znikome.
7: Są, zanim ktoś dojedzie, to wiadomo, że
8: bo mamy 3 do 6 minut na uratowanie tonącego, a proszę sobie wyobrazić, nie wiem, jednostkę straży pożarnej, no w Poznaniu grupa wodno-nurkowa mieści się przy Starym Rynku. To dojazd do Kieksza z ciężkim wozem strażackim, przyczepą jeszcze z łodzią, ubranie się nurków, to proszę sobie samemu.
7: A taki łańcuch życia wtedy też warto może zrobić?
8: Tak, jak najbardziej. Jeżeli ktoś taki o trzeźwym umyśle zaproponuje ten łańcuch, tylko przy tym łańcuchu życia bardzo proszę o jedną rzecz. Osoby słabiej pływające, nie czujące się, żeby zajmowały te miejsca jednak bliżej brzegu, a osoby dobrze pływające, żeby szły na tą głębszą wodę, żeby to tak ustalić jeszcze w miarę szybko przed utworzeniem tego łańcucha.
7: Kiedyś słyszałem takie stwierdzenie, że tonie się po cichu. Znamy pewno z filmów takie sytuacje, kiedy ktoś się topi, krzyczy, macha rękoma, krzyczy, a podobno właśnie tonący nie krzyczy, tylko się po prostu topi.
8: Mam wrażenie, że pan redaktor nawiązuje do takiego serialu Słoneczny Patrol. Młodzież już może go nie pamiętać, bo na moich kursach ratowniczych, jak pytam, czy znają Słoneczny Patrol, to dziwią się. Ale starsi słuchacze na pewno kojarzą ten serial, bo wiele lat leciał sezonów tutaj w telewizji, więc kojarzymy go. Ale niestety on... za bardzo to nam się nie przysłużył. Bo to rzeczywiście toniemy po cichu. Proszę sobie wyobrazić to inaczej. Jeżeli toniemy, walczymy o każdy minut powietrza, tak? Więc słowo pomocy, ratunku, to jest wydychanie bardzo dużych ilości powietrza. Więc ta osoba nie będzie krzyczeć, bo ona za wszelką cenę będzie walczyć o ten hałas powietrza. Ewentualnie może jakieś takie dźwięko podobne wydawać różnego rodzaju sygnały, ale wdechowe. Więc osoba nie tonie. Osoba nie tonie w hałasie, nie tonie w alarmie. Po prostu tonie w ciszy. I tu jest sztuka właśnie, dlatego ratownicy siedzą na podwyższeniach, dlatego siedzą na wieżach, dlatego zajmują stanowiska na łódkach od zewnętrznej strony, dlatego siedzą w głąb na pomostach, dlatego mają lornetki, żeby takie sygnały dostrzegać, bo tutaj takiego głośnego alarmu pomocy to one nie spodziewajmy się.
7: No tak, ale nawet gdyby komuś tam się udało krzyknąć, to pewno ten hałas, który jest na plaży w wodzie, no to trudno by było pewno przekrzyczeć.
8: Jakby udało się krzyknąć, to może dwa razy przy takiej sytuacji, że jest okej, nagle tracimy grunt, to okej, jest w stanie krzyknąć dwa razy, ale później już zaczyna się walka o ten oddech i nie ma szans, żeby taka osoba krzyknęła.
7: Temat bezpieczeństwa nad wodą to temat rzeka. Moglibyśmy tu jeszcze długo rozmawiać, ale czas nas ogranicza. Myślę, że jeszcze może w czasie wakacji będzie okazja spotkać się, żeby jeszcze porozmawiać też może o innych aspektach bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Marek Frąckowiak z Wielkopolskiego WOPR-u był dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję uprzejmie.
0: Poranny gość.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 10 minut zostało do godziny 9. Za nami kolejna w tym tygodniu poranna rozmowa, która już niedługo będzie dostępna na stronie radioemaus.pl w zakładce Goźnia, a także w naszej aplikacji mobilnej, do której pobrania Was bardzo gorąco zachęcam. Poranna rozmowa już za nami, a przed nami najnowsze informacje Radia Emaus, które pojawią się o godzinie 9, a przedstawi je Piotr Wielicki. Także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie duet Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. Nie kłam, że kochasz mnie.

0: anteną parę razy padło pytanie: już? Już? No tak, już. W tym momencie minęła godzina 9. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: CBŚP rozbiło gang sutenerów. Część z nich działała w Wielkopolsce. Prezydent Karol Nawrocki chce, by 28 czerwca był dniem działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Poznańska ścieżka w koronach drzew ma być całkowicie odbudowana. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang sutenerów. 7 osób zostało zatrzymanych w związku z podejrzeniem o udział w zorganizowanej grupie przestępczej czerpiącej korzyści z cudzego nierządu. Według śledczych podejrzani prowadzili kilkanaście mieszkaniowych agencji towarzyskich. Część z nich działała także w Wielkopolsce. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, zaznacza prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
3: Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa działała na terenie kilku województw, w tym województwa dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, a także wielkopolskiego. Podejrzani organizowali i prowadzili tzw. mieszkaniowe agencje towarzyskie, w których zatrudniali blisko 100 kobiet.
2: Na tej nielegalnej działalności podejrzani mogli uzyskać około 1 000 000 złotych. Wszystkim grozi kara do 10 lat więzienia.
4: Nie.
2: Czy w przyszłym roku 28 czerwca będziemy obchodzić Dzień Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych? O podpisaniu inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie poinformował podczas uroczystych obchodów rocznicy Poznańskiego Czerwca 56 prezydent Karol Nawrocki. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Szymon Szynkowski-Welsenk, podsumowując wydarzenie, zapowiedział, że będzie szukał dla tego projektu poparcia w Sejmie.
5: Zacznę oczywiście od poznańskich posłów. Myślę, że wśród poznańskich posłów będę miał samych sojuszników, tak się spodziewam, niezależnie od barw partyjnych tej inicjatywy, a później wyjdziemy z tym dalej. Argumenty są silne, to był pierwszy zryw.
2: Poseł odniósł się także do zarzutów części mieszkańców, którzy zwracali uwagę, że aula UAM, do której przeniesiono główne obchody,

0: Szkody nie była zapełniona. Szymon Szynkowski Welsenk wyjaśnił, że o ograniczeniu liczby uczestników zdecydowały wspólnie miasto i Służba Ochrony Państwa. Sala została wypełniona jedynie w 1/3.
1: Rozumiem, że na ostatni moment zmieniano miejsce uroczystości, że to było pewne wyzwanie. Dzieliłem się takimi spostrzeżeniami jeszcze przed wydarzeniami z przedstawicielami władz miasta, że warto by było, żeby aula była w szerszej mierze udostępniona, ale ostatecznie to miasto wraz z Służbą Ochrony Państwa podjęło taką decyzję, bierze za nią odpowiedzialność.
0: W głównych uroczystościach obok prezydenta Karola Nawrockiego uczestniczyli także prezydenci Węgier, Albanii i Łotwy. Zdobiąca od prawie 100 lat Park Wilsona, charakterystyczna fontanna w kształcie ośmioramiennej gwiazdy, potrzebuje remontu. Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg, którego celem jest wyłonienie wykonawcy prac. Dzięki wymianie, naprawie lub oczyszczeniu zniszczonych elementów przywrócone mają zostać walory wizualne atrakcji. Istotne będzie też zabezpieczenie jej przed dalszą destrukcją. Z kolei remont pomieszczeń technicznych i wykonanie nowych instalacji mają zapewnić sprawne działanie fontanny przez kolejne lata. Konieczne będzie też uszczelnienie zbiorników podziemnych, komory fontanny oraz przeprowadzenie naprawy elementów konstrukcyjnych.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: Poznańska ścieżka w koronach drzew pozostanie zamknięta do odwołania. Ekspertyza potwierdziła najgorsze scenariusze zakładane przez pracowników Zakładu Lasów Poznańskich. Popularna atrakcja turystyczna nad Maltą, nieczynna od grudnia ubiegłego roku, stwarza zagrożenie. Konstrukcja została zaatakowana przez grzyby, co negatywnie wpływa na jej stan techniczny i nośność elementów kładki. Dyrektor lasów Łukasz Polakowski zapowiada, że magistrat chce pociągnąć wykonawcę inwestycji do odpowiedzialności i dochodzić odszkodowania.
3: Zakład Lasów Poznańskich posiada taką wstępną opinię wewnętrzną naszego radcy prawnego, ale będziemy również rozmawiać z radcami Wydziału Prawnego Urzędu Miasta, jakie decyzje będą podejmowane, czy będziemy tutaj kierować jeszcze taki wniosek przedsądowy, czy od razu będzie taki wniosek sądowy.
0: Jeśli ścieżka miałaby wrócić do użytkowania, konieczna byłaby jej całkowita odbudowa. Wstępne szacunki wskazują, że jej koszt mógłby przekroczyć 8 milionów złotych, czyli około dwukrotnie więcej niż wydano na budowę w 2020 roku.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
4: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 20 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 21 kresek na plusie. W tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Sześć minut po godzinie dziewiątej. Po raz kolejny kłania się dzisiaj poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiek, a także obecny cały czas w studiu Piotr Wielicki. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny dwunastej. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami, zwłaszcza, że już za moment pojawi się kolejny w tym tygodniu poranny konkurs, ale w sumie pierwszy w tym miesiącu, więc okazja do wygrania czegoś jest na pewno wyjątkowa. Zapraszam was do wzięcia udziału w konkursie. On rozpocznie się o godzinie 9:15. No ale tyle, nie będziemy czekać, aby zagrać kolejny utwór z naszej playlisty. No i to jest utwór z rocznika powstania Radia Emaus. Tak czasami pięknie się to ze sobą łączy. Oasis i Wonderwall, czyli taki klasyk grania utworów na gitarze akustycznej, czy na przykład przy ognisku. Tak zaczynamy godzinę 9:00. Miejcie dobrą środę. Dzień dobry.

0: Lato z Radiem Emaus. Poranny konkurs.
1: 9:15 na naszych radiowych zegarach. Czas rozpocząć pierwszy dzisiaj konkurs i pierwszy oczywiście w tym miesiącu. Dzisiaj do wygrania 3 książki od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki książkowy zestaw, zapraszamy Was do uczestnictwa w naszym konkursie. 7148, powtarzam, 7148 to jest numer SMS, pod który wysyłacie swoje zgłoszenie, a w treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie związane z dzisiejszym świętem. I tutaj przyznaję się, że jeszcze nie przedstawiłem Wam dzisiejszej kartki z kalendarza dzisiejszej, ale mogę zdradzić, że jednym z nietypowych świąt jest Dzień Psa. No i w związku z tym bardzo proste pytanie, słuchajcie, jak się wabią wasze psiaki? Możecie nawet wspomnieć o jakichś waszych ulubionych psiakach, niekoniecznie jeżeli macie, no ale może jeżeli macie jakiegoś takiego ulubionego psa, ulubionego psiaka, dawajcie znać, jak się wabią wasze psiaki. Dzisiaj takie pytanie wam zadaję w konkursie porannym. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam, że dzisiaj do wygrania zestaw 3 książek od Radia Emaus. Przypomnę jeszcze raz warunki zgłaszania się w konkursie. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS, w treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jak się wabią wasze psiaki, a to dlatego, że dzisiaj mamy właśnie Dzień Psa. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw 3 książek od Radia Emaus. No to co, trzymam za was bardzo mocne kciuki i startujemy właśnie w tym momencie z porannym konkursem.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148. 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, jak się wabią wasze psiaki, dlatego że dzisiaj mamy Dzień Psa. No i to, co wspomniałem, nie muszą być to wasze psiaki, które posiadacie, ale na przykład wasze, nie wiem, ulubione psiaki, które po prostu lubicie. Jak się wabią wasze psiaki? O to was pytam. Takie wam pytanie zadaję w konkursie porannym. A koszt wiadomości: złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeszcze raz przypomnę warunki uczestnictwa. 7148, numer SMS. 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jak się wabią wasze psiaki, no bo dzisiaj mamy Dzień Psa. Jeżeli chodzi o koszty wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, zapraszam was do wzięcia udziału w naszym konkursie, jak i zapraszam was do wysłuchania tego, co będzie miał do powiedzenia Piotr Wielicki o godzinie 9:30, który zawita do naszego radiowego studia i zdradzi, jakie tematy będą poruszane w naszych informacjach Radia Emaus. To już za moment o godzinie 9:30, a teraz na naszej antenie Shakira i Whenever, Wherever. No to co? Gramy!

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Buongiorno!
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
5: Dziewiąta 9:30 na naszych radiowych zegarach, a do studia wbił właśnie Piotr Wielicki. Dzień dobry, cześć Piotr.
6: No dzień dobry, cześć, cześć.
5: Jak tam nastrój przy sierodzie?
6: Dziękuję, dobry.
5: No i bardzo dobrze, chociaż szarówka
6: trochę
5: się zrobiła.
6: Trochę szarówka, ale trochę jest chłodniej, przyjemniej.
5: Właśnie, ja zechcej się trochę...
6: Bardziej rzeźko na dworze.
5: No właśnie, no jest tak przyjemnie teraz naprawdę. Ile jest teraz stopni?
6: Jakby że to będzie się rano po godzinie 5:00 na balkon, no to
5: uff, pozdrawiamy serdecznie tych, którzy wstali o godzinie 5:00 i szybciej.
6: Dziękuję.
5: Ale miałeś, pozdrawiamy serdecznie. Jak nas słuchasz, Piotr Wielicki, to pozdrawiasz do ciebie. Nie, ale patrzę, że 20 stopni, faktycznie rzeźko. Ja o tym mówiłem wcześniej, ale przecież jeszcze w niedzielę było 40.
6: Tak.
5: A teraz 20.
6: Tak, 20, ale było, no jest różnica, nie? Od razu takie skoki są niedobre trochę dla naszego organizmu.
5: Ja sobie też pomyślałem w drugą stronę, że z 40 na 20... No dobra, jest rzeźko, ale nadal w miarę można założyć podobne rzeczy. No powiedzmy, nie? Ale jakby tak spadła temperatura z 20 na 0, wiadomo, no nie w trakcie lata, nie? Ale to jest też...
6: No tak, ale teraz pomyśl, było 40, tak? A przyjdzie zima i będzie na przykład minus 15. No to jest szalona różnica.
5: Amplituda jest szalona. Szalona czy szalone będą informacje i tematy. Zdraź troszeczkę, Piotr,
6: tak,
5: co, będzie,
6: zwykle,
5: co będzie w naszych informacjach. Chociaż troszeczkę.
6: No więc tak, będziemy dzisiaj mówić, ponieważ dzisiaj mieliśmy gościa dnia, że tak powiem, z którym rozmawiałem na temat bezpieczeństwa nad wodą, ponieważ rozpoczęły się wakacje, a już mamy tragiczny bilans utonięć, no więc w informacjach będziemy mówić o tym bezpieczeństwie nad wodą dzisiaj i myślę, że przez całe wakacje będziemy do tego tematu powracali. Zmiany w aptekach od 1 lipca, to znaczy, że do tej pory mając receptę, jedną na 2-3 leki na przykład, jeżeli wykupowałem jeden lek z tej recepty w danej aptece, nie mogłem iść z tą receptą rozpoczętą do drugiej apteki, tylko musiałem te leki wykupić w tej aptece, w której rozpocząłem.
5: Okay.
6: Teraz ma się to zmienić, czyli będzie można rozpoczętą receptę zrealizować w innej aptece, pod warunkiem, że apteka do tego systemu dołączy. To jest w zasadzie dobrowolności. Okay. Tak? Natomiast te apteki, które będą oczywiście przystępowały do tego systemu, tam będzie można do innych aptek iść z receptą. No tutaj nasza reporterka dokładnie to wyjaśni w swoim materiale. Cóż jeszcze możemy powiedzieć o burzach, burzowym wieczorze i nocy w Wielkopolsce. Będziemy mieli informacje ze strony strażaków. No najbardziej chyba tutaj u nas w Wielkopolskim ucierpiał region Leszczyński. No, tam były po niszczone dachy, między innymi w kościele. Drzewa na samochody poprzewracały, wiatr wyrywały właśnie drzewa z korzeniami. Dobrze, co jeszcze powiemy? B800 000 to pieniądze, które będą przeznaczone na sterylizację i chipowanie i dokarmianie zwierząt. To te pieniądze dla samorządów.
5: Okej, okay. Co tam jeszcze przygotowałeś?
6: Mogę przy... Tak, właśnie spoglądam jeszcze.
5: Skanujesz, rentgen robisz.
6: Rentgen robisz. Powiemy też o festiwalu najmłodszych, o animatorze, który się rozpoczyna.
5: Tak, był to już za moment.
6: Tak. O Akademii Przyszłości, bo ona też rusza. Mhm. I o fontannie w Parku Wilsona w Poznaniu, która będzie odnowiona. Będzie wyremontowana, będzie ładnie wrócić do, powiedzmy, lat świetności swojej.
5: Pięknie, elegancko, czyli z tego co słyszę, to nie tylko Poznań, ale i również okolice tutaj Lesz. No tak sobie myślę, że w Poznaniu było tak, że chyba burzy w nocy nie było, ale spore deszcze...
6: Deszcz trochę popadał,
5: Sporo popadało,
6: ale... jakieś grzmoty słyszałem tam w tle, ale nie było takiej nawałnicy, takiej burzy. A się okazuje, że gdzieś tam koło Leszna tak.
5: No właśnie, no i to jest też przykład tego, że mówię, dopiero co było 40 stopni, gorąco, ciężkie powietrze, można byłoby siekierą ciąć, tak. No ale to było do czasu... Jak sobie daliśmy radę w niedzielę, to już każdy gdzieś tam może sobie samemu odpowiedzieć, no ale za chwilę jest o połowę niższa temperatura, no a w nocy, no właśnie, deszcze, burze, no i mówię, nie dość, że utrudnienia, szkody, tak, które no wyrządził upał, no to tak. Teraz jeszcze dodatkowa warstwa.
6: Mamy takie anomalie, no rzeczywiście, to ja jeszcze mówię, od pewnego czasu, że klimat zmienia się na naszych oczach. I to jest fakt.
5: To jest prawda, ale nie zmienia się to, że o godzinie 10 już słyszycie Piotra Wielickiego w najnowszych...
6: To się nie zmienia, tak.
5: To nie są żadne anomalie. Piotr, wielkie dzięki.
6: Dziękuję.
5: A za moment ja przypomnę o naszym porannym konkursie.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Wracamy do naszego porannego konkursu. Za nami Sylwia Grzeszczak i latawce. No właśnie, może tak się wabi wasz psiak, na przykład latawiec. Zaraz przypomnę wszystkie informacje, jeżeli chodzi o zgłoszenie się w konkursie porannym. Dzisiaj nagrodą są trzy książki od Radia Emaus. Wszystko jest zapakowane w taką torbę, taką tytkę z logo Radia Emaus. Bardzo proszę, jesteśmy w Poznaniu, więc niech nie będzie torba, tylko tytka. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jak się wabią wasze psiaki, jak się wabią wasze psiaki. Pytam was dlatego, że dzisiaj mamy właśnie Dzień Psa. No i właśnie, tutaj troszeczkę nawet zrobiłem gwiazdkę, jeżeli chodzi o to pytanie, no bo możecie nie posiadać, nie mieć gdzieś tam psów w mieszkaniu, psiaków, ale na przykład możecie mieć jakiegoś takiego psiaka, którego bardzo lubicie. No i to może być też, powiedzmy sobie, wasz psiak. No i właśnie pytam was dzisiaj w konkursie, jak się wabią wasze psiaki. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam, że dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. 7148. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus. Stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jak się wabią wasze psiaki, bo dzisiaj mamy właśnie Dzień Psa. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a ja trzymam za was bardzo mocno kciuki. Mam nadzieję, że ktoś, kto na przykład w tym momencie wyśle swoje zgłoszenie, może wygra dzisiejszą nagrodę. A teraz na naszej antenie utwór, który, bo pamiętam, że my go graliśmy na naszej playliście parę dni temu i powiedziałem wtedy, że on totalnie nie pasuje, dlatego że jest gorąco i jest słonecznie i raczej deszczu nie uświadczymy. No ale trochę deszczu popadało w nocy, teraz tak patrzę za nasze radiowe okna, czy coś pada. No będę musiał za chwilę po skończonym wejściu zobaczyć dokładnie, ale teraz będzie właśnie utwór z deszczem w tytule, a dokładniej z kroplą deszczu, Gabriel Fleszar na naszej antenie.

0: Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Po raz ostatni przypominamy o naszym porannym konkursie. Dzisiaj pytam was, albo nie, najpierw jeszcze zanim przypomnę pytanie, to oczywiście przypomnę nagrodę w dzisiejszym konkursie, no bo dzisiaj do wygrania pakiet 3 książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie, ponieważ mamy dzisiaj Dzień Psa, pytam was, jak się wabią wasze psiaki, jak się wabią wasze psiaki. I to co mówię, niekoniecznie muszą być to psy, które posiadacie u siebie, które macie u siebie w mieszkaniu, mogą to być po prostu wasze ulubione psiaki, więc śmiało tutaj interpretację tego pytania zostawiam wam otwartą, ale przede wszystkim zapraszam do zgłaszania się, jak się wabią wasze psiaki, o to was pytam w dzisiejszym porannym konkursie, a koszt wiadomości 1,23 zł już z podatkiem VAT. Przypominam, że dzisiaj do wygrania zestaw 3 książek od Radia Emaus, a ja przypominam po raz ostatni właściwie już, że jeżeli chcecie się zgłosić, wysyłacie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148, w treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie pytam was o to, jak się wabią wasze psiaki, no bo dzisiaj mamy Dzień Psa. Koszt wiadomości 1,23 zł już z podatkiem VAT, a ja trzymam za was bardzo mocno kciuki. Rozwiązanie konkursu za 3 minuty, więc naprawdę tego nie przegapcie. Przypominam, pytam was dzisiaj o to, jak się wabią wasze psiaki. Trzymam za was mocno kciuki. Za moment rozwiązujemy konkurs. Powodzenia!

0: Lato z Radiem Emaus. Poranny konkurs.
1: No i mamy to, słuchajcie, mamy to, rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Dzisiaj do wygrania był zestaw trzech książek od Radia Emaus. Zapytałem was dzisiaj, jak się wabią wasze psiaki, dlatego że dzisiaj mamy właśnie Dzień Psa. Bardzo dziękuję za wszystkie zgłoszenia, naprawdę było ich dzisiaj w konkursie bardzo dużo, ale dzisiaj wygrywa Małgorzata, która odpisała, że jej takim w sumie ulubionym psiakiem jest Bona, owczarek australijski, półroczny pies moich już dorosłych dzieci. To bardzo żywiołowy psiak, ale przy tym mądry i bardzo kochany. Małgorzata, gratuluję tobie wygranej w dzisiejszym konkursie. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żebyś wiedziała, jak odebrać już twoją nagrodę, a Bonę oczywiście pozdrawiamy bardzo gorąco. Jeżeli może, kto wie, nas słucha. Pozdrawiamy bardzo gorąco, Małgorzata. Obserwuj swój telefon, za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo. Kolejny konkurs o godzinie 15.15. Już teraz was na niego bardzo gorąco zapraszam, ale również was zapraszam na godzinę 10 na najnowsze informacje Radia Emaus. Zwarty i gotowy w studiu czeka już Piotr Wielicki. No i o godzinie 10 zaprezentuje on wam najnowsze informacje. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz zespół, który mam wrażenie, że rzadko gramy na naszej antenie, ale prywatnie ten numer i również ten zespół bardzo lubię. Kings of Leon, Use Somebody.

0: Za nami muzycznie na naszej antenie grupa Kings of Leon, za nami także zespół Destiny's Child, taka muzyka w Radiu Emmaus, a teraz czas na najnowsze informacje, bo przed chwilą minęła godzina 10.
1: Informacje Radia Emmaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Kolej zmaga się ze skutkami upałów, kilka pociągów odwołanych i duże opóźnienia. Zbliża się coroczny odpust w sanktuarium maryjnym w Licheniu. Jest śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy zakupach autobusów elektrycznych. Sześć pociągów odwołanych na całej trasie i opóźnienia przekraczające 200 minut. Kolej cały czas zmaga się ze skutkami upałów. Odwołane są przede wszystkim połączenia regionalne obsługiwane przez Polregio, Koleje Wielkopolskie, Koleje Dolnośląskie i Koleje Mazowieckie. Rano największe opóźnienie odnotował pociąg Intercity Uznam ze Świnoujścia do Chełma. Przed 9 sięgało ono 240 minut. Jak mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych, kolejarze usuwają dwa typy usterek.

0: Najgorsza sytuacja na kolei panowała w ostatnią niedzielę, 28 czerwca. Tego dnia 40% pociągów nie dojeżdżało na czas. Wiele innych połączeń zostało odwołanych.
1: Informacje z regionu.
0: W sanktuarium w Licheniu zbliża się odpust ku czci Matki Bożej Licheńskiej. Przypada on tradycyjnie w pierwszą niedzielę po 2 lipca. W tym roku będzie to niedziela 5 lipca. Uroczystości rozpoczną się jednak wcześniej, zaznaczał na naszej antenie kustosz sanktuarium Maryjnego w Licheniu ksiądz Sławomir Chomącik.
2: Rozpoczniemy świętowanie już w sobotę. Pierwsze nieszpory w Bazylice Licheńskiej o godzinie 18.30. Po tej modlitwie będzie Eucharystia już z uroczystości Najświętszej Marii Panny Licheńskiej.
0: Tego samego dnia zapraszamy na spektakl Piaskiem malowany w wykonaniu Katarzyny Perkowskiej, to daje ksiądz Sławomir Chomącik.
2: Będzie to spektakl ukazujący historię objawień Matki Bożej Licheńskiej. Piękny sposób, jak sam tytuł, nazwa mówi, pani Katarzyna, która jest pionierką malarstwa piaskiem, przedstawi historię tych objawień w bardzo taki obrazowy sposób, poruszający, z głębokim przesłaniem.
0: Kulminacyjnym momentem odpustu będzie msza święta sprawowana przed obrazem Matki Bożej Licheńskiej w niedzielę w samo południe, a po niej procesja. Odpust zakończą drugie nieszpory ku

0: Czci Najświętszej Marii Panny Licheńskiej odprawione tego samego dnia po mszy świętej o godzinie 18. Nieprawidłowości przy zakupach autobusów elektrycznych wyszły na jaw. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 4 osoby w sprawie ustawionych przetargów na te pojazdy. To 3 osoby, które zajmowały kierownicze stanowiska w spółce należącej do Agencji Rozwoju Przemysłu oraz dyrektor jednej z jednostek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Przemotułach. Z ustaleń śledczych wynika, że w latach 2022-2024 przedsiębiorcy wchodzili w porozumienia z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, wywierając bezprawny wpływ na przygotowywane postępowania o udzielenie zamówień publicznych, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
1: Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury okręgowej w Poznaniu. Usłyszeli tam zarzuty dotyczące m.in. zakłócania przetargów publicznych oraz przekroczenia uprawnień przez działanie na szkodę interesu publicznego. Wszyscy przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.
0: Jak podkreśla prokurator, sprawa ma charakter rozwojowy.
2: Radia Emaus.
0: W piątek port lotniczy Poznań-Ławica stanie się miejscem obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Na uczestników czekają koncerty polskich i amerykańskich artystów, wystawa sprzętu wojskowego, atrakcje dla całych rodzin oraz widowiskowy pokaz laserowo-pirotechniczny. Teren portu zamieni się w przestrzeń plenerowego święta muzyki, wolności i polsko-amerykańskiej przyjaźni. Organizatorzy zapraszają mieszkańców miasta oraz gości z całego regionu do udziału w wydarzeniu.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
3: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 19 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 20 kresek na plusie. No i właśnie 20 stopni to będzie najwyższa temperatura, jaką dzisiaj uświadczymy. Ona pojawi się między godziną 11 a 12. W tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego. Ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Jakość powietrza w tym momencie jest dobra, ale biometr jest umiarkowany.

6 minut po godzinie 10 po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym składzie. Jesteśmy z wami do godziny 12. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Już za moment minie audycja W drodze do Emaus, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, godzinę 10 rozpocznie nam grupa Maroon 5, She Will Be Loved. No to co? Dzień dobry, miejcie dobrą środę.

0: Radio Emaus. Dobre radio. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: To, że Bóg cały czas czegoś od nas żąda, udręczy nas i zabierze nam nasze skarby, to najczęstsza pokusa i fałszywy obraz Boga, który odstręcza wiele osób od wiary. Szatan zawsze będzie nam pokazywał Boga jako rywala, konkurenta, zagrożenie i spętanie naszej wolności. W ten sposób rodzi się lęk przed Bogiem. I rzeczywiście cena wolności człowieka czasem bywa duża. Potopione świnie były pewnym skarbem, utrzymaniem. Coś trzeba zostawić, aby żyć wolnością. Czy w jakiejś sprawie nie ulegam fałszywemu obrazowi Boga?

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Dziewiętnaście minut po godzinie 10:00. Za nami Sanach i Dawid Podsiadło, a także Mrozu. A teraz wreszcie sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Co dzisiaj mamy? Środę, pierwszy dzień lipca, 182 dzień roku. No właśnie, połowa roku już właściwie za moment, bo to będzie przecież o godzinie 12:00, chociaż właśnie muszę sprawdzić tylko jedną rzecz. Za moment sprawdzimy jeszcze święta, które mamy w tym dniu. Tak jest, o godzinie 12:00 połowa roku, chciałem się upewnić, bo nie pamiętałem, powiem szczerze, czy w tym roku mamy rok przestępny, czy nie, ale akurat jest 365 dni w roku. Wracamy. Dzisiaj imieniny obchodzą m.in. Halina, Marian, a także Karolina. Nietypowych świąt mamy troszeczkę, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Reggae, Święto Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Międzynarodowy Dzień Owoców, Światowy Dzień Architektury, Dzień Sejmu Polskiego, a także Dzień Psa, i to już zdradziłem w dzisiejszym porannym konkursie. Jeżeli chodzi o przysłowia na dziś, mamy trzy, wybieram tylko jedno: gdy Halina łąki zrosi, rolnik w wodzie siano kosi. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Phila Bosmansa: dla szczęścia człowieka mądrość jest ważniejsza niż wiedza. Bardzo mądre zdanie na środę 1 lipca. Gramy dalej, tym razem będzie przed wami Hozier, Take Me to Church. My

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20 urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus.
1: 23 minuty zostały do godziny 11, za nami Myslowiza, także Wiktor Dyduła, a przed nami punktualnie o godzinie 10.45 muzyczna podróż w czasie. Sprawdzimy, co wydarzyło się w historii muzyki 1 lipca. Zapraszam już Was teraz bardzo gorąco. Na razie będę tajemniczy, na razie nic nie zdradzam, co dla Was przygotowałem. Waszą rolą jest teraz to, abyście zostali z nami. Za moment wyruszamy w muzyczną podróż w czasie, ale to nie oznacza, że nic nie pogramy do tego momentu, bo teraz na naszej antenie pojawia się Daniel Pauter i Bad Day.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: Dziesiąta 45 na naszych radiowych zegarach, czas na kolejną w tym tygodniu, a na pierwszą w tym miesiącu muzyczną podróż w czasie. Przygotowałem dzisiaj dla Was trzy wydarzenia. Najpierw rok 1945, urodziny dzisiaj obchodzi Debbie Harry z zespołu Blondie, no i zagramy utwór, który moglibyśmy przetłumaczyć jako W te albo we w te, czyli One Way or Another. Następnie rok 1951, urodził się Fred Schneider z grupy B-52s, no i zagramy chyba najbardziej znany utwór tego zespołu, czyli Love Shack, spopularyzowany również przez pewien polski zespół. A propos polskich zespołów, na koniec rok 1972, dzisiaj urodziny obchodzi Anna Zalewska-Ciurapińska, wokalistka z zespołu Big Day, i tym razem nie zagram utworów Dzień gorącego lata, a tak dla odmiany będzie przestrzeń. Blondie, B-52, a także Big Day, te zespoły dzisiaj w muzycznej podróży w czasie. Zapraszam Was do tego segmentu bardzo gorąco i serdecznie, i również Was zapraszam na najnowsze informacje Radia Emaus. Te pojawią się już o godzinie 11, a przedstawi je nie kto inny, tylko Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz wyruszmy razem w muzyczną podróż w czasie. Przystanki na dziś to Blondie, B-52, a także grupa Big Day.

0: Za nami muzyczna podróż w czasie, Blondie, B-52, a także grupa Big Day, a po muzyce czas na informacje, bo w tym momencie minęła godzina 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Nawałnica nad Wschową, powalone drzewa i zerwane dachy. Wysoka temperatura zwiększa zagrożenie pożarów w lasach, ostrzegają strażacy. Redemptoris z misją zbiera dary dla mieszkańców Libanu. W ciągu ostatniej doby Straż Pożarna interweniowała 975 razy. Intensywne działania strażaków miały związek z gwałtownymi burzami, które przechodziły nad Polską. Nawałnica w gminie Wschowa w województwie lubuskim zerwała dachy budynków i powaliła drzewa. Burmistrz miasta i gminy Wschowa Konrad Antkowiak mówił w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że po przejściu burzy jedna z lokalnych dróg była nieprzejezdna.
3: Burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia i chyba jedne z większych zniszczeń są również w Osowej Sieni. Tam nieprzejezdna była droga przez powalone drzewa, które zniszczyły sieć energetyczną. Ta linia została już wyłączona z prądu i ta droga zostanie przywrócona do ruchu.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem. W większości kraju obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. W pasie od Suwałk przez Warszawę i Łódź po Dolny Śląsk prognozowane są bardzo silne opady deszczu w wysokości od 35 do 55 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 100 km na godzinę, lokalnie do 115 miejscami grad. Nad Warmii obowiązuje alert pierwszego stopnia. Bez ostrzeżeń jedynie północny zachód kraju.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Ostatnie opalne dni zwiększają zagrożenie pożarowe w lasach. W wielu regionach kraju ściółka leśna jest bardzo przesuszona. Wysoka temperatura oraz niska wilgotność powietrza tylko sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia.
4: Jeśli mamy temperaturę powietrza powyżej 30 stopni, wilgotność spada poniżej 30%, to jest to sytuacja, w której może dojść do realnego pożaru. Ściółka leśna jest bardzo wysuszona w takich momentach, w takich dniach, gdzie jest bardzo gorąco.
2: Mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej i dodaje, że mogą pojawić się zakazy wejścia do lasów.
4: Zarządcy terenów leśnych, czyli nadleśnictwa, mogą wprowadzić czasowe ograniczenia skorzystania, powiedzmy, z obszarów leśnych. Jeśli będzie wyraźny zakaz wchodzenia do lasów, powinniśmy, wręcz musimy się do tego stosować.
2: Przed wyjazdem do lasu warto sprawdzić aktualną sytuację pożarową. Lasy Państwowe udostępniają na bieżąco mapę zagrożenia pożarowego lasów, opracowywaną na podstawie danych meteorologicznych i pomiarów wilgotności ściółki. Mapa jest aktualizowana codziennie w sezonie zagrożenia pożarowego o godzinie 9:13. Czy już w przyszłym roku, 28 czerwca, będziemy obchodzić Dzień Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych? O podpisaniu inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie poinformował w niedzielę podczas uroczystych obchodów rocznicy poznańskiego czerwca 56 prezydent Karol Nawrocki. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Szymon Szynkowski-Welsenk, podsumowując wydarzenie,

0: Nie zapowiedział, że będzie szukał dla tego projektu poparcia w Sejmie.
1: Zacznę oczywiście od poznańskich posłów. Myślę, że wśród poznańskich posłów będę miał samych sojuszników, tak się spodziewam, niezależnie od barw partyjnych tej inicjatywy, a później wyjdziemy z tym dalej. Argumenty są silne, to był pierwszy zryw.
0: W głównych uroczystościach rocznicowych poznańskiego czerwca obok prezydenta Karola Nawrockiego uczestniczyli prezydenci Węgier, Albanii i Łotwy. Poznańska Fundacja wyśle pomoc do Libanu. Redemptoris Missio zbiera dary dla mieszkańców tego kraju. Anna Mikołajczyk z fundacji tłumaczy, że sytuacja w regionie od lat pozostaje bardzo trudna.
2: To są straszne obrazki, które dostajemy od naszych przyjaciół, którzy są na miejscu. Wszystko jest obrócone, przynajmniej na południu Libanu, tam gdzie byliśmy w gruz. Buldożery próbują w tej chwili przedrzeć się przez ulicę, żeby odkopać w ogóle możliwość przejazdu przez te wioski.
0: Wolontariusze chcą przekazać przede wszystkim artykuły dla matek z dziećmi oraz osób starszych, mówi prezes fundacji Mateusz Cofta.
3: Czyli potrzebne jest mleko w proszku, żywność z długim okresem ważności, też wózki, inwalidzkie, sprzęt medyczny. To, co pomoże przetrwać tam te najtrudniejsze teraz chwile.
0: Zbiórkę można wesprzeć także finansowo, a dary przenosić do siedziby fundacji przy ulicy Junikowskiej do połowy lipca. Paczki na miejscu przekażą polscy żołnierze pełniący w Libanie misję pokojową.
4: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.

0: O informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 20 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 21 kresek na plusie. W tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, biometr jest umiarkowany, dzień zakończy się o godzinie 21.18. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. Jutro maksymalnie 27 stopni Celsjusza, a w piątek 23.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

7 minut po godzinie 11. Kłania się poranek w radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się przed mikrofonu, a w studiu jeszcze jest Piotr Wielicki, ale Piotr już na dzisiaj zakończył swój dyżur i Piotra usłyszycie już jutro od godziny 6, przepraszam, od godziny 7 oczywiście, nie od godziny 6, bo są wakacje, więc można pospać godzinę dłużej. Piotr się z tego bardzo cieszy, nie będę ukrywać, że ja oczywiście też. No i oczywiście właśnie Piotra usłyszycie właśnie w informacjach już jutro, ale na dzisiaj Piotrowi bardzo dziękuję za jego pracę. Ja jestem z wami do godziny 12, już za moment minie audycja Słowo o Słowie, ale zanim ten program się pojawi, będzie Belinda Carlisle i Heaven is a Place on Earth, więc cofamy się o 40 lat muzycznie na naszej antenie, a ja po raz kolejny mówię dzień dobry.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Renacie, pewna kwestia nie daje spokoju. To ciekawa pomyłka w pisowni, bo tak czasem mamy, że jedna litera przeskakuje nam i pojawia się tam, gdzie jej nie powinno być. Natomiast jedna kwestia, mamy jednak kwestia. No to K po jedna, to chyba jest już z następnego wyrazu, ale to drobiazg. Pyta pani Renata, mianowicie, czy poprawne jest sformułowanie epicentrum epidemii. Chodzi tu o użycie słowa epicentrum jako słowa z dziedziny geofizyki. Tak, epicentrum to jest ten punkt na zewnątrz, ten punkt na Ziemi, który umieszczony jest ponad źródłem wybuchu, czy też ponad ogniskiem trzęsienia Ziemi. Tak, to jest to właściwe znaczenie epicentrum, ale przenośnie to epicentrum, to słowo bywa używane także w innych kontekstach. Mówimy tutaj w tym przypadku epicentrum epidemii może razić dlatego, że te dwa epi tutaj występują. Epi pojawia się w słowach, które oznaczają coś zewnętrznego, coś poprzedzającego, coś innego albo coś następującego po czymś. Epidemia zresztą to od epidemos, czyli przybysz. Ona skąd się tam nam wzięła też z zewnątrz. I także z tych względów może się wydawać niestosowne, ze względów takich estetycznych, epicentrum epidemii. Ale jeżeli stosujemy przenośnie to epicentrum, a stosujemy je często, to i tutaj niewłaściwości temu zarzucić wprost nie można. Ale chyba chodzi tu raczej o centrum, a nie o epicentrum epidemii.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 19 minut po godzinie 11. Za nami mini audycja Słowo o Słowie, za nami także muzycznie grupa Lighthouse Family i utwór High. Przed nami punktualnie o godzinie 11.30 pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które odbywają się dzisiaj w stolicy Wielkopolski, także koniecznie zostańcie z nami, jeżeli chcecie mieć rękę na pulsie, jeżeli chodzi o poznańskie wydarzenia. 11.30 serwis kulturalny, a teraz na naszej antenie tym razem pogramy po polsku. Będzie Daria Zawiałow i Z Tobą na chacie. No to co? Gramy!

0: Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: 11.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od wydarzenia Piękne Głosy, Piękne Melodie w ramach sceny letniej w Akademii Muzycznej. Start wydarzenia godzina 16, ale także godzina 18, bo ten koncert odbywa się w dwóch porach. A miejsce to Aula Nowa na Akademii Muzycznej. Pojawią się dzieła Mozarta, Verdiego czy Bizeta, a zagra duet fortepianowy Szelma Duo Aleksandra Szelimawa na fortepianie i również na fortepianie Małgorzata Machowska, zaśpiewa Sara Alusz, a na fortepianie zagra Paulina Zaremska. Słowo o muzyce wygłosi Teresa Brodniewicz. Scena letnia w Akademii Muzycznej. Piękne głosy, piękne melodie. Dziś o godzinie 16 i o godzinie 18 w Auli Nowej na Akademii Muzycznej. O godzinie 17 z kolei Sparcer z Iłą po Starym Mieście, część druga. Start wydarzenia godzina 17. Zbiórka przed ratuszem, a dokładniej pod fontanną Prozerpiny. Wstęp jest wolny na to wydarzenie. Spacer z Iłą, czyli z Kazimierą Iłakowiczówną po Starym Mieście, to kolejna okazja do poznania biografii tej niezwykłej postaci. Poznańskie wiersze poetki będą pretekstem do zatrzymania się w kilku ważnych miejscach dla Poznania. Ta część spaceru rozpocznie się przed ratuszem, a po krótkiej przechadzce po płycie Starego Rynku spacer skieruje się w stronę ulicy Paderewskiego, by mijając Hotel Bazar znaleźć się na alejach Marcinkowskiego, a ostatnim punktem spotkania będzie Plac Wolności. Spacer z Iłą, czyli z Kazimierą Iłakowiczówną po Starym Mieście, część druga, Stary Rynek, dziś o godzinie 17, zbiórka przed ratuszem, a dokładniej fontanną Prozerpiny. Wstęp na to wydarzenie jest wolny i na koniec zapraszam Was już na 17. edycję Wieczoru Artystów Poznańskich, czyli WAPO. Jest to cykliczne wydarzenie kulturalne, które łączy twórców różnych dziedzin sztuki, a ponadto oprócz koncertów zawsze czeka rozmowa na scenie z gościem specjalnym, której celem jest edukacja na temat branży muzycznej. No i dzisiaj wystąpią Bar, Olu, Andy Birds, Szygenda, a także Kanuhi, a gościem specjalnym będzie Ranko Ukulele. Start wydarzenia godzina 19, a miejsce to My pod sceną. Przypominam, Wieczór Artystów Poznańskich, 17. edycja, to już dziś. No i to wszystko w dzisiejszym przedpołudniowym serwisie kulturalnym. Kolejny o godzinie 16.30. Już teraz Was na niego bardzo gorąco zapraszamy.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 12. Za nami na naszej antenie pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, a muzycznie usłyszeliśmy grupę Queen, zespół Texas, elektryczne gitary, a także grupę Oena. Bardzo wam dziękuję za, no właśnie, za poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Od godziny 12 do godziny 17 będzie z wami Arek Szymański, a ja wracam na antenę jutro od 12 do godziny 17. Tak to się układa, jeżeli chodzi o nasz radiowy grafik. Dzięki wielkie za dzisiaj. Słyszymy się jutro. Trzymajcie się. Na razie.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Reklama.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20 urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
2: To już 3 minuty po godzinie 12.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
3: Prawie 130 interwencji strażaków w Wielkopolsce z powodu burz. Ponad 91 tysięcy Wielkopolan korzysta z renty wdowiej. Fala upałów spowodowała utrudnienia na kolei, drogach i kilku lotniskach w Polsce. Połamane drzewa i zerwane dachy. Takie są skutki burzy, która przeszła przez województwo wielkopolskie. Przez ostatnią noc strażacy otrzymali blisko 130 zgłoszeń, mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Państwowej Straży Pożarnej.
4: Gorsza sytuacja była w powiecie leszczyńskim, kościańskim i śremskim. Tam strażacy interweniowali około 30 razy, w powiecie śremskim około 15 interwencji. Tak naprawdę te działania polegały na usuwaniu drzew, które zostały powalone na drogi.
3: W kilku przypadkach doszło do uszkodzeń dachów.
4: W powiecie kościańskim w miejscowości Jerka silny miejscowy wiatr zerwał część dachu z budynku mieszkalnego, z kolei drzew.

0: Dwa spadły na dwa samochody osobowe, również w miejscowości Jerka w Nowym Dworze w powiecie kościańskim. Kolejny zerwany dach z budynku mieszkalnego, a w Wilkowicach w powiecie leszczyńskim wiatr uszkodził dach na kościele.
1: Natomiast po godzinie 4 w Ostrowie Wielkopolskim doszło do pożaru, wywołanego prawdopodobnie wyładowaniem atmosferycznym. Nikt nie ucierpiał. Straż pożarna przypomina, że dziś w południowo-wschodniej części Wielkopolski również występuje ostrzeżenie dotyczące burz i porywów wiatru. Ponad 91 tysięcy Wielkopolan korzysta z renty wdowiej. Dziś mija rok od pierwszych wypłat tego świadczenia. Wcześniej osoby, które straciły małżonka, musiały się zdecydować na jedno świadczenie, albo własną emeryturę, albo rentę rodzinną. Teraz wdowa czy wdowiec dostają dodatkowo 15% drugiego świadczenia, mówi rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce Marlena Nowicka.
2: Renta wdowia to połączone świadczenia, 100% własnego świadczenia oraz 15% świadczenia przysługującego po zmarłym małżonku lub też odwrotnie. Część uprawnionych osób otrzyma świadczenie z dwóch instytucji, z ZUS i z innego organu emerytalno-rentowego. Oznacza to, że tacy klienci dostaną w jednym miesiącu dwie wypłaty w różnych terminach. Osoby te otrzymają natomiast jedną decyzję od tego organu rentowego, który będzie im wypłacał 15% świadczenia.
1: Przed rokiem ZUS w Wielkopolsce wypłacał około 89 tysięcy takich świadczeń. Od stycznia przyszłego roku zwiększy się limit dotyczący drugiego świadczenia z 15 do 25%. Jutro rozpocznie się wymiana nawierzchni jezdni Dolnej Wildy w Poznaniu, w rejonie zatoczek autobusowych przy skrzyżowaniu z ulicą Błogosławionej Poznańskiej Piątki. Prace związane są z kontynuacją budowy drogi dla rowerów Wilda-Dębiec-Świerczewo. Piesi zyskają wydzielony chodnik, a rowerzyści drogę rowerową. Prace mają potrwać do końca września. Ich koszt to prawie 650 tysięcy złotych. Fala upałów spowodowała utrudnienia na kolei, drogach i kilku lotniskach w Polsce. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak wyjaśnił, że wysokie temperatury były przyczyną uszkodzeń pasów startowych na lotniskach w Warszawie i Gdańsku. W Sejmie mówił również o uszkodzeniach niektórych dróg.
3: Pęknięcia nastąpiły na niektórych odcinkach dróg. Najpoważniejsza awaria zdarzyła się na drodze S17 na węźle Żyżyn koło Puław. Tam nastąpiło wybrzuszenie, które jest teraz naprawiane. Jeden pas ruchu zostanie oddany jeszcze dzisiaj wieczorem.
1: Minister Klimczak zapewnił, że wszyscy przewoźnicy krajowi są przygotowani do szybkiego reagowania na wszelkie awarie na kolei.
3: Przygotowaliśmy zarówno PKP Polskie Linie Kolejowe, jak i przewoźników tych dalekobieżnych i regionalnych do tego, aby natychmiast reagowały na wszystkie awarie. 182 zespoły awaryjnego usuwania usterek, 64 zespoły do naprawy trakcji, 18 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego, specjalne zespoły, które monitorowały kilkanaście tysięcy kilometrów linii kolejowych.
1: W poniedziałek podczas największych upałów odwołano ponad 250 pociągów. Wczoraj odwołanych pociągów było 135.
4: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: A dzisiaj, z tego co widzę w informacjach od synoptyków, będzie nieco spokojniej. Jakichś takich porywistych wiatrów, no póki co 13 km na godzinę z północnego wschodu wieje wiatr, ale właśnie, porywy mogą sięgnąć dzisiaj 40 km na godzinę. Jutro także 40 km na godzinę, taka prognoza, jeśli chodzi o porywy wiatru. A jeśli chodzi o burze z deszczem, głównie deszcz. Deszcz dzisiaj, deszcz w nocy, przypominam, deszcz jest potrzebny. Jednak susza to jest coś, co jest wszechobecne, więc deszcz się na pewno przyda. Jutro natomiast zachmurzenie będzie małe. Deszcz nie powinien jutro padać. A ciśnienie atmosferyczne jutro będzie wyższe niż dzisiaj. Dzisiaj 1016 hektopaskali, a jutro 1017. A to w nocy dzisiaj 1018 hektopaskali, więc jeszcze wyższe ciśnienie. Niestety nie mam dobrych wiadomości dla meteopatów. Niekorzystne warunki biometeo i dziś, i w nocy, i jutro takie będą. W piątek ma być bardziej pogodnie. W zasadzie w czwartek już praktycznie prawie bezchmurne niebo i 27 stopni na termometrach. A jeśli chodzi o piątek, 23 stopnie. Noce nadal jeszcze takie dość rześkie, 11 stopni. To będzie ta najchłodniejsza, chłodniejsza noc z czwartku na piątek. No ale myślę, że nie ma się do czego przyczepić, jeśli chodzi o pogodę. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić.

0: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Dzień dobry, Lilio.
1: Dzień dobry, Arkadiuszu.
0: Jak tam dzisiaj nastrój twój?
1: Taki jak pogoda.
0: Czyli dobry, bardzo dobry. W zasadzie znakomity.
1: A bo jeśli nie jest za gorąco, nie jest za sucho i w ogóle jest okej.
0: Jest w sam raz. A dzisiaj dostałem pytanie od mojego sąsiada, wyobraź sobie, Roberta, który pyta mnie, no jak tam noc? Ja całą noc nie spałem. Ja mówię, o co mu w ogóle chodzi? Jaka noc? W ogóle co się wydarzyło? Nie spał, bo podobno była straszna burza, straszne porywy wiatru i w ogóle dachem szamotało. I to wszystko było bardzo głośno i bardzo dynamicznie. Ja kompletnie nie miałem o tym pojęcia, spałem smacznie. I to jest kłam, który zadałem temu, że niekorzystny biometr w nocy był, a mi to kompletnie nie przeszkadzało. Spałem smacznie, a ty?
1: Ja też.
0: I co?
1: Była burza, owszem, widziałam, ale żeby taka strasznie dramatyczna, to nie.
0: Nic nie
1: ale
0: widziałem,
1: może
0: nic nie
1: u
0: słyszałem.
1: Twojego sąsiada była dramatyczna, a u nas nie.
0: No tak, tylko sąsiada mam za ścianą, więc jak u niego mogło być dramatycznie,
1: oj tam, oj tam.
0: No właśnie.
1: Wszystko jest możliwe.
0: No pozdrawiamy was wszystkich, drodzy słuchacze, którzy bardziej spokojnie przeszliście tę noc, a ci, którzy bardziej dynamicznie, to też was pozdrawiamy. Jedni i drudzy należą wam się pozdrowienia. Poza tym aura jest piękna, rzeźkie powietrze, nie ma upału, jest się czym cieszyć.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wyszli mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani, tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy zaczęły go prosić: jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń. Rzekł do nich: idźcie. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach. Pasterze zaś uciekli i, przyszedłszy do miasta, rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice.
2: Pan Jezus przynosi wolność tam, gdzie panuje lęk i zniewolenie. Czasem jednak cena tej wolności, jak utrata stada świń, przeraża bardziej niż sam cud. Strach przed zmianą dotychczasowego porządku sprawia, że łatwiej jest prosić Boga, by odszedł, niż pozwolić Mu działać. To prawda o sercu, które woli znane ciemności od nieznanego światła. Spotkanie z Jezusem zawsze wytrąca z równowagi, ale tylko po to, by przywrócić człowiekowi jego prawdziwą godność i spokój. Pomyśl, jakie przyzwyczajenie cenię tak bardzo, że boję się pozwolić Bogu je zmienić.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20. urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
1: Castorama. Teoria i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Cashua MH 538 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
5: Środa, 1 lipca, 12.30 na zegarze, to jest moment, kiedy pojawia się tutaj Michał Jóźwiak, ale nie pojawia się sam, bo to audycja Zapytaj Księdza.
4: Zapytaj Księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
6: Witam serdecznie, przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza, a moim gościem jest ksiądz Rafał Ochojski, misjonarz Świętej Rodziny, który na co dzień pracuje w Norwegii, na północy Norwegii. I pytanie dotyczy tego, w jakim najbardziej ekstremalnym miejscu odprawiał ksiądz mszę świętą. Jakie to było doświadczenie?
7: Jeżeli chodzi o najbardziej ekstremalne miejsce, w którym odprawiałem mszę świętą, to bez wątpienia była to polska stacja polarna Hornsund na archipelagu Svalbard na wyspie Spitsbergen. Jest tam takie miejsce, w którym jest usytuowany ołtarz i duży krzyż. Jakiś kilometr od stacji, tam trzeba przejść kawałek. Odprawiałem tam w grudniu w totalnej ciemności, w dużym mrozie i jakby tym elementem jeszcze dodatkowo ekstremalnym jest fakt, że kilku uczestników tej mszy świętej miało naładowaną broń. To jest obowiązek w tym miejscu i co jakiś czas przeczesywało horyzont w poszukiwaniu niedźwiedzi polarnych. No to rzeczywiście robi wrażenie, kiedy skupiam się na tym, co dzieje się na ołtarzu, ale gdzieś z tyłu głowy mam fakt, że jest realne zagrożenie. To rzeczywiście jakby podwójne ekstremum. Pierwsze ekstremum to sam fakt sprawowania mszy świętej w ogóle, bo to zawsze jest ekstremalne przeżycie, a dwa jeszcze miejsce, w którym tę mszę świętą sprawowałem.
4: Zapytaj księdza. Radio Emaus.

Nawet nie wiem, czy ktoś o tym dzisiaj u nas na antenie mówił, a to bardzo ważna informacja. Andrzej Bargiel, nasz himalaista, ski-alpinista tak naprawdę, pochodzący z małopolskiej Łętowni, ponownie przesunął granicę tego, co w górach wysokich uważano za niemożliwe. Zjechał ze szczytu Nanga Parbat. To jest 8126 metrów nad poziomem morza, ale jak u mnie na antenie mówił Piotr Krzysztof Wielicki, znany himalaista, Nanga Parbat była dla niego najtrudniejszym ośmiotysięcznikiem, więc biorąc te słowa Krzysztofa Wielickiego pod uwagę, to czego dokonał Andrzej Bargiel jest po prostu niesamowite. Faktycznie przesuwa granicę tego, co ludzkich możliwości. Wcześniej zjechał z K2 jako pierwszy człowiek w historii, zjechał z Mount Everest, zjechał z Manaslu, zjechał z wszystkich szczytów położonych w paśmie Karakorum, czyli Gasherbrumy 1 i 2, Broad Peak, no i jeszcze wiele przed nim. Mamy taką nadzieję. Serdeczne gratulacje dla Andrzeja Bargiela, pierwszego człowieka, który zjechał z Nanga Parbat na nartach.

0: Ode to my family. To śpiewa nieobecna już wśród nas Dolores O'Riordan. Utwór z 1994 roku. Taki trochę wyciskacz łez, muszę powiedzieć, bo utwór, piosenka, która opowiada o trudach w rodzinie, o miłości tak naprawdę, która zawsze jest potrzebna, potrzebna do życia, jak oddychanie, jak krew, która krąży w nas, i bez tej krwi, bez tego oddechu, no nie ma tych wszystkich wzruszeń, nie ma tych wszystkich łez w oczach, takich ze wzruszenia. No tak, to właśnie miłość powoduje to w nas, tego typu doznania. Ode to my family. Grupa The Cranberries u nas 10 minut przed godziną 13 właśnie wybrzmiała.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
0: Pozostajemy w takim nieco dynamiczno-nostalgiczno-miłosnym klimacie. To będzie grupa Bon Jovi, Bed of Roses, i ten utwór no bardziej dynamiczny, niewątpliwie. Na początku jest tylko taki spokojny, później już taki spokojny nie jest, ale też o bardzo ważnych rzeczach opowiada.

Bed of Roses. Bon Jovi. John Bon Jovi wyśpiewał, grupa Bon Jovi zagrała, razem stworzyli coś niesamowitego. A teraz będzie duet damsko-męski, Sanach i Vito Bambino, na chwilę przed godziną 13.

0: Utrudnienia na ulicy Warszawskiej w Poznaniu. Rozpoczyna się festiwal najmłodszych. Krajowa Administracja Publiczna przeprowadziła audyt wydatkowania środków publicznych w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Rozpoczął się remont nawierzchni ulicy Warszawskiej na odcinku między Krańcową a Mogileńską. W pierwszym etapie prac zamknięte zostaną dwa pasy ruchu przy skrzyżowaniu z Mogileńską od strony Krańcowej. Zmiany czekają także w kursowaniu komunikacji miejskiej, zapowiada rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Bartosz Trzewiatowski.
1: Zmiany będą dotyczyły dwóch nocnych linii, numer 213-223. Autobus linii numer 213-223, które kończą kursy na pętli Mogileńska, będą kończyły kursy na przystanku Pusta. Natomiast autobusy linii numer 223 kursujące do Zielińca i z Zielińca będą kursować bez zmian.
0: W ramach inwestycji wymieniona i wzmocniona zostanie nawierzchnia południowej jezdni ulicy. Zakończenie pierwszego etapu prac zaplanowano na piątek 3 lipca. Od dziś do końca tygodnia Poznań wypełni się spektaklami, koncertami i instalacjami przygotowanymi dla najbardziej wymagającej widowni, czyli dzieci. W Teatrze Animacji rozpoczyna się kolejna edycja Festiwalu Najmłodszych. Tegoroczna odsłona jest wyjątkowa, ponieważ towarzyszy obchodom 20-lecia teatru dla najmłodszych w Polsce. W programie znalazły się najciekawsze realizacje z Polski i zagranicy. Organizatorka wydarzenia Alicja Morawska-Rubczak zapewnia, że dzieci podczas spektakli nie nudzą się i odbierają je wszystkimi zmysłami.
2: Oczywiście, że są takie spektakle, w których posadzone dwulatki na widowni z otwartymi buziami przez 20-30 minut siedzą i oglądają, ale nigdy nie będzie to 100% widowni, bo ta widownia też cechuje się tym, że w bardzo, bardzo różny sposób widzowie odbierają sztukę, więc czasem po prostu mogą wstać, czasem mogą się przejść, czasem chcą się przytulić do rodzica.
0: Na spektakle obowiązują bilety, natomiast towarzyszące im warsztaty, koncerty i instalacje przygotowane na weekend są bezpłatne. Szczegóły programu można znaleźć na stronie internetowej Festiwalu Najmłodszych. Jutro rozpocznie się naprawa nawierzchni ulicy Starołęckiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Świętego Antoniego. Roboty będą prowadzone etapami, aby ograniczyć utrudnienia w ruchu. W pierwszym etapie, trwającym od czwartku przez około tydzień, wykonawca będzie prowadził pracę na pasie w kierunku centrum. Kierowcy będą mieli do dyspozycji pas wyjazdowy. Ruch w kierunku centrum miasta będzie odbywał się objazdem ulicami Świętego Antoniego i Książęcą. Prawie 120 miliardów złotych. Tyle wynosi wartość nieprawidłowości ujawnionych w audycie Krajowej Administracji Skarbowej dotyczącym wydatkowania środków publicznych w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Urzędnicy wykryli, że za czasów rządów PiS z publicznych pieniędzy kupowano m.in. wycieczki czy spłacano kredyty. Rzeczniczka szefa KAS Justyna Pasieczyńska przekazała, że w ramach audytu skontrolowano ponad 160 podmiotów.
3: Krajowa Administracja Skarbowa objęła działaniami audytowymi w zakresie środków publicznych 167 podmiotów, a łączna kwota nieprawidłowości to prawie 120 miliardów złotych. W toku prowadzonych działań Krajowa Administracja Skarbowa stwierdziła wiele nieprawidłowości, w tym m.in. naruszenie zasad przyznawania i rozliczania dotacji i innej pomocy publicznej, wydatkowanie środków publicznych sprzecznie z ustalonym planem finansowym, czy chociażby wykorzystanie dotacji i innej pomocy niezgodnie z przeznaczeniem.
0: Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej złożyli do prokuratury 250 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa na kwotę ponad 106 miliardów złotych. Złożyli również 127 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. KAS nie wyklucza, że w toku dalszych ustaleń mogą zostać złożone kolejne zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.
4: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: To już prawie 5 minut po godzinie 13 i muszę wam powiedzieć, że o tej porze zrobiło się chłodniej. 17 stopni na termometrach. Co prawda temperatura odczuwalna o 1 stopień wyższa, 18 stopni Celsjusza. No ale jak porównać to z ostatnimi temperaturami, które doświadczaliśmy powyżej 40 stopni Celsjusza, czy nawet 38-39? No to naprawdę różnica jest spora. 1016 hektopaskali teraz na barometrach, a więc ciśnienie dość wysokie, ale deszcz będzie się pojawiał i znikał i zniknie tak pewnie koło godziny 18 i już nie wróci do nas dzisiaj. Jak będzie jutro?

0: Zobaczymy. Póki co takie informacje mam z ostatniej chwili. To, co ważne, to to, że jakość powietrza jest dobra, a może nawet znakomita. Przynajmniej w tę stronę to wszystko idzie. A jeśli chodzi o warunki biometeo, no może to pominimy i to przemilczymy sobie jakoś.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: czy pani redaktor Lilia Łada zna jakąś Halinę?
1: Pewnie by się kilka znalazło.
0: A Marian jakiś jest?
1: Też by się znalazło
0: znany,
1: kilka.
0: A Teobald?
1: A, to już byłoby znacznie trudniej.
0: To już znacznie trudniej. No bo dzisiaj Halina, Marian i Teobald, oni dzisiaj obchodzą swoje imieniny. Są dzisiejszymi solenizantami, ale też dla wszystkich jubilatów, ale też dla solenizantów, którzy rozmaite ważne święta dzisiaj obchodzą. Też wszystkiego najlepszego. 1 lipca dzisiaj wszystkiego najlepszego dla tych, którym życzyć tego należy. Czego byś życzyła najbardziej w życiu?
1: Ja tak myślę, żeby mieli w życiu to, czego chcą.
0: Czego chcą? No to i masz, co chciałeś, potem się mówi. Tak to może być.

To będzie chwila autorefleksji od zespołu Łzy. Oczywiście z tą autorefleksją to bez przesady, no ale warto tak zajrzeć trochę w głąb siebie czasami.

Anna Wyszkoni i zespół Łzy. Moi drodzy, a teraz już nadchodzące dni, już niedługo, 10-11 lipca, Poznań, Park Cytadela i tam wielka impreza muzyczna, Męskie Granie 2026, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w rolach głównych, ale nie tylko oni, wielu innych wykonawców. No myślę, że warto się wybrać na spotkanie z taką muzyką, na takim poziomie, to już niedługo. Już niedługo, pierwsze dni lipca, 10-11 lipca, Park Cytadela i tam Męskie Granie 2026, ale teraz wspomnienie nieco z przeszłości, ale nie tak odległej. Męskie Granie, Wolne Duchy.

0: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Odwiedziła nas niedawno pewna słuchaczka i miałem okazję porozmawiać z nią trochę w naszych kuluarach. No i okazało się, że słuchaczka zadała mi pytanie, nie pamiętam jak na imię ma i bardzo przepraszam panią słuchaczkę za to, ale niech będzie to pani słuchaczka, która powiedziała, że czy będzie jeszcze audycja Trzy Kolory na antenie Radia Emaus. No to tylko dla tych, co mają dobrą pamięć. To taka audycja kiedyś tutaj była na naszej antenie. Miałem okazję być autorem tej audycji przedstawiającej kulturę, muzykę francuską i wszystko, co się z Francją wiąże. Muszę powiedzieć teraz tak. Nowych audycji nie ma, Trzy Kolory, ale będą powtórki z tych audycji, które tutaj wybrzmiały, a było ich sporo. No i dzisiaj taka szansa na odsłuchanie jednej z takich audycji. W środowe popołudnia, 18:05, bo dzisiaj 1 lipca i weszliśmy oczywiście w ramówkę już wakacyjną. Nie ma audycji w matni podczas wakacji, ale za to dzisiaj po godzinie 18 możecie posłuchać audycji Trzy Kolory. No i Trzy Kolory dzisiaj będzie troszeczkę o Holandii. Ale dlaczego o Holandii? No tylko delikatnie o Holandii będzie, bo będzie pomarańczowy kolor, czyli orange, ale o czym będzie cała audycja, to ja polecam, żebyście dzisiaj po godzinie 18:05 posłuchali nieco. Będzie muzyka francuska, będzie trochę kultury francuskiej, także dla tych, którzy lubią tego typu klimaty, to na pewno coś miłego się tam znajdzie. A teraz na antenie trochę nas zmrozi. Co prawda upały minęły, tak myślę, że nie bezpowrotnie, ale trochę minęły, a tu będziemy się zamrażać dzięki utworowi Madony.
0: Dobra muzyka w środku dnia.

0: Música w Radiu Emaus.
1: No i mam nadzieję, że tak oceniacie muzykę w Radiu Emaus. Eryk Kotys odpowiada za muzykę w Radiu Emaus obecnie. Bardzo dziękujemy, bo przed momentem Andrzej Zaucha, a tuż po nim pojawiła się tutaj grupa U2, czyli Irlandczycy, których w zasadzie przedstawiać nie trzeba. A teraz będzie pan, który zaczynał jako perkusista. No i to naprawdę nie lada perkusista, wysokiej klasy perkusista, ale jednak śpiewać też potrafi i za chwilę to udowodni. Phil Collins oczywiście.

był Phil Collins, a teraz coś, czego nie może nam dzisiaj zabraknąć, w zasadzie wszystkim, każdego dnia. Dobrych myśli nam nie może nigdy zabraknąć. Sylwia Grzeszczak o tym na 4 minuty przed godziną 14.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
5: Po reklamie. Lato z radiem Emaus.

0: miesiącu w całej Polsce utonęło 61 osób, a tylko podczas ostatniego upalnego weekendu życie straciły 22 osoby. Ratownicy kilkakrotnie interweniowali także nad poznańskimi jeziorami, Strzeszyńskim, Rusałką i Kierskim. Tragedie najczęściej wynikają z alkoholu, zwrócił uwagę w porannej rozmowie Radia Emaus Marek Frąckowiak z Wielkopolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
1: Osoba przecenia swoje możliwości i wykonuje taką aktywność w wodzie, do której nie jest po prostu fizycznie przystosowana, i tutaj do tragedii jeden krok. Ponadto alkohol też zaburza równowagę i osoby naprawdę silne upojone alkoholem, które wejdą do wody, wystarczy, że tracą dno, zaczynają wpadać w panikę i mamy już taki proces, którego się nie da odwrócić bez pomocy ratownika, czyli tonięcie.
0: Ratownicy apelują o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą. Przypominają o korzystaniu z boi podczas pokonywania długich dystansów, zwracaniu uwagi na oznaczenia i wybieraniu wyłącznie strzeżonych kąpielisk.
2: Informacje z Poznania.
0: Trwa nabór do tegorocznej edycji Akademii Przyszłości w Poznaniu. To ogólnopolski program wspierający uczniów szkół podstawowych, którzy mają trudności z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami, są nieśmiali lub mają niską motywację do nauki. Wolontariusze spotykają się z nimi raz w tygodniu, pomagając im pokonywać te trudności. Jednocześnie sami również wiele się uczą. Tak było w przypadku wolontariuszki Agnieszki, która razem ze swoim podopiecznym nauczyła się przegrywać.
3: Ja ani wcześniej nie umiałam przegrywać w planszówki, ani on też kiepsko to znosił, więc jak graliśmy razem, no to na początku przez to, że widziałam, że u niego to jest problem, to starałam się dostosować poziom gier do tego, żeby on miał właśnie szansę się dopiero tego nauczyć.
0: W poprzedniej edycji programem objęto ponad 2000 dzieci. Aby zostać wolontariuszem, należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Akademii Przyszłości.
2: Informacje z Leszna.
0: Kolejne kamienice w Lesznie odzyskały swój dawny blask. 7 budynków należących do zasobów Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych przeszło kompleksową modernizację. Obecnie dla kolejnych 10 kamienic przygotowywana jest dokumentacja projektowa niezbędna do przeprowadzenia remontów. Następnych kilkanaście budynków będzie miało opracowane audyty remontowe i energetyczne, które pozwolą ubiegać się o kolejne dofinansowania. Równolegle realizowany jest miejski program dofinansowania remontów elewacji prywatnych kamienic. Obecnie prace prowadzone są m.in. przy kamienicach przy ulicy Łaziebnej, Rynek oraz 17 stycznia.
2: Informacje z kraju.
0: Polska jest nieprzystosowana na nadzorowanie rynku kryptowalut. Od dziś w całej wspólnocie zaczynają obowiązywać regulacje, które mają ucywilizować ten rynek. W Polsce nie ma jednak ustawy do stosowania tych unijnych przepisów, bo przygotowane przez rząd przepisy trzykrotnie wetował prezydent. Wiceprezes zarządu Quercus TFI Paweł Karczewski powiedział, że na razie klienci giełd kryptowalut nie będą mieli poważnych problemów, ale czekają ich utrudnienia techniczne.
4: Bo w pewnym momencie będzie tak jak z giełdą Binance, która nie uzyskała licencji MiCA, czyli tego nowego prawa europejskiego, no i wysyła klientom powiadomienia o tym, żeby przenosić swoje portfele na inne giełdy, które mają tą licencję, lub na bezpośrednio na portfele kryptowalut w systemie blockchain. Natomiast problem jest taki, że tej MiCA nie otrzymało wiele giełd, które są bezpieczne, które są popularne.
0: Paweł Karczewski dodaje, że firmy działające w obszarze kryptowalut przenoszą się z Polski za granicę. Konsekwencją dla polskich klientów może być brak ochrony, jeśli któraś giełda będzie miała problemy.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: Co dzieje się w pogodzie? Ja jestem bardzo zainteresowany, tym bardziej, że zrobiło się nieco chłodniej niż ostatnio. No i bardzo dobrze, ale też deszcz pada i to też bardzo dobrze. Teraz cieplej niż przed godziną, bo przed godziną 17 stopni na termometrach, a teraz 18 stopni na termometrach. Ale żeby nie było, to temperatura odczuwalna nadal 17 stopni Celsjusza. Deszcz pada podobno w Poznaniu. Ja za okno patrzę, nie widzę, może jakiś taki delikatny deszczyk gdzieś tam. No ale Poznań jest duży, więc gdzieś tam może padać, a u nas akurat obok redakcji w tym momencie nie. Jak będzie w ciągu dnia? Opady utrzymają się gdzieś do godziny 17:30. Potem już padać nie powinno, będzie dużo pochmurnego nieba zatem. Raczej bez przejaśnień. No i myślę, że na obserwację zachodzącego słońca o godzinie 21:18 to raczej szans w stolicy Wielkopolski dzisiaj nie ma. Natomiast jeśli ktoś chciałby obserwować jutro o poranku słońce, jak będzie wstawało o 4:35, to może to zrobić, ale też raczej szans na to nie ma. Bo o poranku też będą chmury i to będzie gruba warstwa chmur. Ale no wstać zawsze można. A może akurat jakieś tam okienko pogodowe się zrobi między tymi chmurami, jakaś przestrzeń i coś tam, jakiś promyk, dwa, może trzy promyki słońca się pokażą.

0: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, słuchacie Radia Emaus, nadajemy dla was z Poznania. Koleżanko, jakie masz plany dzisiaj na popołudnie, powiedz mi proszę. Oprócz tego, że do 17 będziemy tutaj razem na antenie.
1: No właśnie to chciałam powiedzieć, jestem w pracy.
0: Ale to po 17 świat dla ciebie nie istnieje?
1: W pracy jestem.
0: Rozumiem, dobrze, nie będę więcej pytał, rozumiem, że reszta jest milczeniem i niech tak zostanie. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, a teraz taka przerwa trochę na zabawy praktyczno-techniczne. Można sobie poukładać na przykład żurawika z origami. To będzie Mela Koteluk.

Lilia Łada nie wiedziała. Ja nie wiedziałem, ale proszę bardzo, Pharrell Williams wiedział i nikomu nie powiedział, ale za to Autostrada Wielkopolska przysłała informację, że koniec utrudnień spowodowanych pracami utrzymaniowymi na autostradzie A2 na 62 kilometrze w kierunku Warszawy. Koniec utrudnień spowodowanych pracami utrzymaniowymi. To jest informacja z Autostrady A2. No to super, czyli faktycznie jesteśmy szczęśliwi z tego powodu.

Przed momentem klasyka polskiego rocka to była grupa Lady Punk, a teraz już jeden z bardziej romantycznych utworów, jaki znam, chyba, no tak mi się wydaje, bo to taki utwór zagrany przepięknie, kojarzony z bardzo romantycznymi chwilami i myślę, że wielu z was teraz gdzieś pomknie w jakąś podróż retrospekcyjną. Oby tak było, bo to zawsze wspomnienia warto takie przywołać. Richard Marx, Right Here Waiting.

0: Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Wspominam o zbliżających się męskim graniu, zbliżającym się na poznańskiej Cytadeli. To 10-11 lipca, ale ten pan, który za chwilę się tutaj pojawi, też zaśpiewa niedługo na Cytadeli. Robbie Williams w ramach jednego z festiwali u nas wystąpi, wyobraźcie sobie.

0: To Melanie C. Mówiłem wcześniej, że Robbie Williams wystąpi na tegorocznym Bittersweet Festiwalu, a Melanie C. miała już okazję tego doświadczyć i na poznańskiej Cytadeli już swoje, no nie 5 minut, bo dużo więcej miała, także już też była kiedyś specjalnym gościem tego wyjątkowego festiwalu, który na poznańskiej Cytadeli się odbywa i w tym roku również.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
0: No i tego pana też chyba przedstawiać nie trzeba. Też w Poznaniu występował, ale chyba nie na Cytadeli. A może i na Cytadeli też, chyba tak, chyba też w ramach męskiego grania, ale na stadionie na pewno również.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: To, że Bóg cały czas czegoś od nas żąda, udręczy nas i zabierze nam nasze skarby, to najczęstsza pokusa i fałszywy obraz Boga, który odstręcza wiele osób od wiary. Szatan zawsze będzie nam pokazywał Boga jako rywala, konkurenta, zagrożenie i spętanie naszej wolności. W ten sposób rodzi się lęk przed Bogiem. I rzeczywiście cena wolności człowieka czasem bywa duża. Potopione świnie były pewnym skarbem, utrzymaniem. Coś trzeba zostawić, aby żyć wolnością. Czy w jakiejś sprawie nie ulegam fałszywemu obrazowi Boga?

Nastąpiło małe przekłamanie w tym, co śpiewał przed chwilą Igor Herbut, bo w Tokio jeszcze nie jest jutro, tam dopiero późny wieczór, po 21. A teraz Elton John u nas na antenie, a za 3,5 minuty, godzina 15.

0: Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 000 zł netto.

0: Leasinga Rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dwie sekundy po godzinie 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Śledztwo w sprawie braku tlenu w szpitalu covidowym częściowo umorzone. Będzie nowa droga do szpitala w Lesznie. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie wspierał polskie firmy, które wezmą udział w budowie portu Polska. Śledztwo w sprawie braku tlenu w dawnym

0: Postępowanie wciąż trwa w stosunku do 10 pacjentów. Zostało ono wyłączone do odrębnego śledztwa, które, jak informuje prokuratura, jest już na finiszu. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 30 marca 2021 roku. Wskutek braku tlenu medycznego najciężej chorych ewakuowano do innych placówek. Jednak nie wszyscy pacjenci przeżyli. Rok temu zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci jednej osoby oraz narażenia 9 kolejnych na utratę życia lub zdrowia usłyszał były pracownik techniczny szpitala Krzysztof E. Mężczyzna odpowiedzialny za logistykę tlenu medycznego nie przyznał się do winy. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: Leszczyński magistrat ogłosił przetarg na budowę nowej drogi do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego, dzięki której do kliniki będzie można dojechać z ronda Roszarnia. Budowa łącznika będzie realizowana w dwóch etapach, mówi Michał Wiśniewski z Urzędu Miasta w Lesznie.
2: Pierwszy to będzie przedłużenie ulicy Portugalskiej na odcinku od Cypryjskiej do Sygietyńskiego. W ramach tych prac powstanie zarówno nawierzchnia asfaltowa, jak i ścieżki pieszo-rowerowe, oświetlenie, będą też nasadzenia, ale w ramach zadania wykonane zostaną również elementy infrastruktury technicznej. Drugi etap zadania obejmie przebudowę ulicy Szpitalnej oraz dalszy odcinek ulicy Portugalskiej od Estkowskiego do Cypryjskiej.
1: Otwarcie ofert zaplanowano na 17 lipca. Realizacja tego zadania będzie współfinansowana przez leszczyński magistrat oraz samorząd województwa wielkopolskiego.
3: Informacje z regionu.
1: 4 i 5 lipca Rawicz zaprasza na Rawikon, Rawickie Dni Fantastyki, konwent łączący świat literatury, gier i filmów. W programie m.in. turnieje gier planszowych, strefa retro konsol, wioski tematyczne, cosplay, koncerty i kino plenerowe. Wydarzenie organizowane jest przez Rawicką Bibliotekę Publiczną, a w tym roku odbywa się pod hasłem O Zgrozo.
3: Informacje z kraju.
1: Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał porozumienie ze spółką odpowiedzialną za realizację Portu Polska. Celem jest promocja rodzimego biznesu i rozwój polskiej gospodarki. Prezes banku Mirosław Czekaj powiedział, że zainteresowane będą przede wszystkim firmy budowlane i informatyczne.
4: Tu będziemy mieli do czynienia z firmami działającymi bezpośrednio w branży budowlanej, branży konstrukcyjnej, z firmami, które działają w branżach związanych z infrastrukturą IT i branżach, które działają w wyposażeniach i organizacji tego rodzaju przedsięwzięć, jakim jest port, oraz które działają w branży związanej z budową kolei dużych prędkości.
1: Zdaniem prezesa spółki CPK Filipa Czernickiego znajdzie się też miejsce dla małych i średnich firm.
5: W szczycie będzie pracować według naszych wyliczeń około 16 tysięcy osób na placu budowy. Ci ludzie muszą gdzieś spać, muszą coś jeść, muszą się przemieszczać, muszą mieć też dostęp do jakiejś oferty handlowej, czy chociażby nawet jakiegoś spędzania wolnego czasu. Cały ten teren wokół lotniska już za chwilę będzie tętnić życiem i wszyscy, nawet najdrobniejsi przedsiębiorcy, handlowcy, sklepikarze będą mieli szansę rzeczywiście skorzystać na tej inwestycji.
1: Budowa Portu Polska będzie kosztować około 130 miliardów złotych. W ramach inwestycji powstanie lotnisko z węzłem kolejowym i drogami dojazdowymi. Planowane otwarcie inwestycji to koniec 2032 roku.
3: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
6: Zobaczyć tańczącą lilię Ładę. Bezcenne, bezcenne, muszę powiedzieć, a teraz w ogóle pada deszcz, więc gdyby zatańczyła w deszczu, no to by dopiero był widok, a deszcz w Poznaniu jest i będzie z nami do godziny 17.30. Muszę wam powiedzieć, że 18 stopni na termometrach, ale odczuwalna temperatura o 1 stopień niższa. Trochę mi drży głos, bo mam tutaj informacje takie niewerbalne od koleżanki redakcyjnej, no ale muszę wam powiedzieć, że jakość powietrza znakomita dzisiaj i nic tego nie zepsuje, a poza tym, jeśli chodzi o jakość ciśnienia, o wysokość ciśnienia atmosferycznego 1016 hektopaskali. Ciekawe jak z waszym ciśnieniem krwi teraz na przykład.

0: Gdybym był takim człowiekiem, który potrafi przełożyć twoje gesty na papier, to pewnie mógłbym to zapisać jako ja ci jeszcze pokażę, tak?
1: Tak mniej więcej o to chodziło.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Żeby to było takie proste, gdy ktoś nie ma okularów do czytania, a musi przeczytać, co jest napisane na obwolucie książki, którą chciałbym wam przytoczyć. To jest co prawda książka, którą ja już kiedyś tutaj rozdawałem, więc trochę może z głowy uda mi się powiedzieć na ten temat. Autorka, no tutaj nie będzie problemów, Elizabeth Gilbert napisała książkę Jedz, módl się, kochaj, a tę książkę wydało wydawnictwo Rebis. No i teraz tak, w tej pasjonującej podróży, w poszukiwaniu siebie, można znaleźć sens i radość życia. O tym jest ta książka. Jedz, módl się, kochaj, to jest o tym, co może się zdarzyć, kiedy bierzemy odpowiedzialność za własne zadowolenie z życia. No właśnie, czy jesteście zadowoleni z życia? Jak to zrobić, żeby w ogóle wydobywać z życia to, co daje nam zadowolenie, a nie skupiać się na rzeczach mało istotnych? O tym jest ta książka. A Elizabeth Gilbert, sama Elizabeth Gilbert, to autorka uwielbianego bestsellera Jedz, módl się, kochaj. Ponad 10 milionów egzemplarzy sprzedanych na świecie, ponad 400 tysięcy egzemplarzy wydanych w Polsce. Poza tym ta książka została sfilmowana. W roli głównej wystąpiła tam Julia Roberts. No i to naprawdę myślę, że bardzo ciekawa lektura. Jedz, módl się, kochaj. Elizabeth Gilbert. Wydało to wydawnictwo Rebis tę książkę. Pięknie wydana, w sztywnej okładce. Doskonała lektura na piękne takie dni, jakie teraz mamy, ale też na takie, kiedy nie za bardzo chce nam się wychodzić z domu, ale na przykład możemy siąść wygodnie w fotelu i sobie taką książkę przeczytać. Dwie zakładki dołączam do tego. Dwie zakładki Radia Emaus, dwie różne zakładki. Do tego jeszcze dorzucę może smycz Radia Emaus i to będzie bardzo dobry komplet dla zwycięzcy albo zwyciężczyni. Oczywiście osoba, która zwycięży, no to będzie ta osoba, która prawidłowo rozwiąże dzisiejszą zagadkę. 7148 7148 to jest numer telefonu, który wy macie do dyspozycji. Wysyłając SMS pod 7148 wpisujecie w treść wiadomości słowo zagadka, po słowie zagadka stawiacie kropkę, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie wpisujecie rozwiązanie, czyli słowo, które wynika z podpowiedzi, które za chwilę wam przytoczę. Koszt takiej wiadomości wysłanej pod 7148 to złotówka i podatek VAT, czyli dokładnie 1 zł i 23 grosze. A zatem zagadka, po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. A rozwiązaniem do zagadki jest słowo, które wynika z tych podpowiedzi. No i teraz mam taki dylemat, czy podać wszystkie podpowiedzi od razu, bo są 4 podpowiedzi póki co. Chyba, że jeszcze coś dopiszę. No ale na razie mam 4 podpowiedzi i mógłbym podać pierwsze 2. Może tak zrobię. One są częściowe, to nie będzie jeszcze nic całościowego tutaj przytoczone, ale myślę, że tak możemy spróbować. Na wstępie rozwiązania, więc nie jest mowa o całym rozwiązaniu, tylko o wstępie tego, co się w rozwiązaniu znajduje. Na wstępie rozwiązania stolica Czech, ale żeby nie było zbyt prosto, to ta stolica Czech w liczbie mnogiej i w formie dopełniacza. Na wstępie rozwiązania stolica Czech, ale żeby nie było zbyt prosto, to w liczbie mnogiej i w formie dopełniacza. No i teraz druga podpowiedź, na razie będą 2. W środku rozwiązania, a zatem ani na początku, ani na końcu, ale w środku rozwiązania, to co wiatr porywisty robi z trzciną. W środku rozwiązania to co wiatr porywisty robi z trzciną. On ją... No właśnie, i to macie w środku rozwiązania. 7148, złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które przychodzi wam do głowy, gdy słyszycie te podpowiedzi. Na razie znacie 2 podpowiedzi, bardzo mało danych póki co, no ale może już ktoś coś próbuje wydedukować. A zatem, na wstępie rozwiązania stolica Czech, ale żeby nie było zbyt prosto, to w liczbie mnogiej i w formie dopełniacza. I druga podpowiedź. W środku rozwiązania to, co wiatr porywisty robi z trzciną, on ją właśnie co robi? W środku rozwiązania to, co wiatr porywisty robi z trzciną. No zdecydowanie z drzewami postępuje inaczej, ale z trzciną właśnie to robi, co mamy w środku rozwiązania. 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które mam nadzieję, że uda wam się wydedukować. Za chwilę pojawią się dwie kolejne podpowiedzi i to będzie komplet, bo cztery podpowiedzi więcej dzisiaj nie przewiduję raczej. No chyba, żeby coś się zmieniło.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Konkurs popołudniowy.
1: No właśnie, jak tam z waszą dedukcją? Jak tam z łączeniem kropek dzisiaj u was, jeśli chodzi o warunki biometeo? Tu niestety biomet nie pomaga, ale to w zasadzie chyba nie ma znaczenia. Wystarczy trochę wysilić szare komórki i może to się dzisiaj uda. Do wygrania przypomnę książkę Jedz, módl się, kochaj, autorstwa Elizabeth Gilbert. Książkę wydało wydawnictwo Rebis. Do tego dwie zakładki Radia Emaus i jeszcze smycz Radia Emaus, żeby była pełnia szczęścia. No a teraz skupcie się, bo warto wydedukować dzisiaj, o co tutaj dzisiaj chodzi. 7148, pod tym numerem telefonu czekam na SMS-y od was. Koszt wiadomości wysłanej pod 7148 to złotówka i podatek VAT. Dokładnie 1 zł i 23 grosze. Tyle płacicie za SMS wysłany pod 7148. A w treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę. Później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. A jest to słowo, które na wstępie ma stolicę Czech, ale żeby nie było zbyt prosto, to ta stolica Czech w liczbie mnogiej i w formie dopełniacza. Natomiast w środku, dzisiejsze rozwiązanie w środku ma to, co wiatr porywisty robi z trzciną. On ją po prostu, no właśnie. I to w środku rozwiązania znajdziecie. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Ja powiedziałem, że teraz podam kolejne podpowiedzi. O, jakże kłamałem. Dopiero za chwilę podam.

Radio Emaus na dobre popołudnie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Konkurs popołudniowy.
1: No myślę, że zdecydowanie potrzeba więcej danych, jeśli chodzi o dzisiejszy konkurs. Przypomnę, że do wygrania książka Jedz, módl się, kochaj, autorstwa Elizabeth Gilbert i do tego dwie zakładki Radia Emaus i jeszcze smycz Radia Emaus. No i teraz mam takie przeczucie, że może się tak wydarzyć dzisiaj, że dwie osoby zostaną nagrodzone. Dwie osoby, które prawidłowo rozwiążą tęże zagadkę. Jako pierwsze oczywiście. 7148 7148 to jest numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y konkursowe od Was. Złotówkę i podatek VAT. Tyle kosztuje taki SMS, dokładnie 1 zł i 23 grosze. W treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. A jest to słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Dwie już znacie. Pierwsza podpowiedź, na wstępie rozwiązania, stolica Czech. Ale żeby nie było tak prosto, to w liczbie mnogiej i w formie dopełniacza. Na wstępie, stolica Czech, ale w liczbie mnogiej i w formie dopełniacza. Druga podpowiedź, w środku rozwiązania, a zatem nie patrzycie ani na początek, ani na koniec rozwiązania, tylko na środek rozwiązania. W środku rozwiązania znajdziecie to, co wiatr porywisty robi z trzciną. Co wiatr porywisty może robić z trzciną, to w środku rozwiązania znajdziecie. On ją po prostu, co robi ten wiatr? No właśnie. W środku rozwiązania to, co wiatr porywisty robi z trzciną, on ją, i to macie w środku rozwiązania. No i teraz uwaga, koniec dzisiejszego hasła. Teraz trochę o końcu powiem. Koniec dzisiejszego hasła. To nawet dwukrotny brak zgody. Koniec dzisiejszego hasła to nawet dwukrotny brak zgody. I co, jeszcze jedna podpowiedź? To może ta jeszcze jedna podpowiedź za chwilę. Najpierw wejdą panie na scenę i to nie będzie tylko Christina Aguilera, ale tam zdaje się, że będzie także Pink i nie tylko ona, więc niech zaśpiewają, a potem kolejne podpowiedzi. Where's all my soul, sisters?

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: No oczywiście, że musi się stać tak, żebyście mieli pełnię danych, więc teraz jeszcze jedna podpowiedź się pojawi, która mam nadzieję, że zwiększy waszą szansę na to, żeby prawidłowo rozwiązać zagadkę. 7148 7148 to jest numer telefonu, pod którym jeszcze przez chwilę będę czekał na SMS-y od was. Złotówkę i 23 grosze kosztuje taki SMS i ani grosika więcej. W treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. A jest to słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Na wstępie rozwiązania dzisiejszego, na wstępie, nie, to nie jest całe hasło, na wstępie rozwiązania stolica Czech, ale żeby nie było zbyt prosto, to w liczbie mnogiej i w formie dopełniacza. To już mówiłem, dlatego na wstępie rozwiązania macie stolicę Czech, ale w formie dopełniacza i w liczbie mnogiej. Kolejna podpowiedź, w środku rozwiązania, to co wiatr porywisty robi z trzciną. W środku rozwiązania, to co wiatr porywisty robi z trzciną, on ją po prostu, no właśnie, i to macie w środku rozwiązania. Zdecydowanie inaczej wiatr porywisty postępuje z drzewami. Koniec dzisiejszego hasła. Koniec dzisiejszego hasła to nawet dwukrotny brak zgody. Koniec dzisiejszego hasła to nawet dwukrotny brak zgody. No i uwaga, i teraz podpowiedź decydująca. Gdy chce się pić lub coś zrobić bardzo, to ono się pojawia. Gdy chce się pić lub coś zrobić bardzo, to ono się pojawia. 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Powodzenia!

0: Konkurs popołudniowy.
1: No to, moi drodzy, wywołujemy kogoś do tablicy, ale od razu powiem, że to nie będzie jedna osoba. Najpierw wywołuję Irminę i mam nadzieję, że po drugiej stronie jest ze mną Irmina. Halo, jesteś tam?
2: Dzień
1: dobry, Irmino. Ja wywołam drugą osobę, ale jak skończę rozmowę z tobą, bo akurat nie mam dzisiaj takiej możliwości, żeby dwie osoby od razu się na antenie pojawiły. Także wszyscy teraz są w napięciu, do kogo za chwilę zadzwonię, ale na razie zadzwoniłem do ciebie, moja droga. No i od razu zdradzę, co napisałaś w wiadomości. Napisałaś, że idziesz wabank dzisiaj. Tak, zaraz na początku, zaraz gdy jeszcze nie wszystkie podpowiedzi wybrzmiały, to napisałaś, że idziesz wabank, no to ja może tylko powiem tak. Na wstępie mamy dzisiaj stolicę Czech, ale żeby nie było tak prosto, to ona jest w liczbie mnogiej i w formie dopełniacza, czyli mamy co na wstępie?
2: Prag.
1: Prag, oczywiście. Kogo czego? Tych Prag. Gdyby Praga była nie jedna, no jest nie jedna, gdy weźmiemy pod uwagę dzielnicę na przykład Warszawy, no to tych Prag moglibyśmy sobie w liczbie mnogiej zrobić. Dobrze, czyli Prag jest na wstępie, a w środku mamy to, co wiatr porywisty robi z trzciną. On ją co po prostu robi?
2: On ją gnie.
1: On ją gnie, oczywiście. No może też inne rzeczy pewnie z nią robić, nie wyrywając jej, bo trzcina na to jest odporna, ale ją gnie, na pewno ją gnie. No więc tyle teraz. Odpowiedz, co jest rozwiązaniem zagadki? Jakie to słowo?
2: To jest pragnienie.
1: Jeszcze raz?
2: Pragnienie.
1: Pragnienie, oczywiście. Chodzi o pragnienie, dlatego mówię, żebyś już odpowiedziała, bo za chwilę jeszcze wypytam jeszcze jedną osobę tymi podpowiedziami częściowymi, chociaż już znamy odpowiedź całkowitą. Moja droga, wygrywasz książkę Jedz, módl się, kochaj, Elizabeth Gilbert. Książkę wydało wydawnictwo Rebis. Świetna lektura, naprawdę. Myślę, że na wakacje idealna. Dwie zakładki do tego i jeszcze smyczy Radia Emaus, żeby pełnia szczęścia była. Mam nadzieję, że się cieszysz.
2: Jeszcze bardzo dziękuję i właśnie pracuję, ja muszę się, będę miała kilka dni wolnego.
1: No to cudownie, widzisz jak to po prostu jest Wilk City i Manchester City, jak czasami zwykłem mówić. Moja droga, to w takim razie przekazuję tobie głos, możesz kogoś pozdrowić jeszcze u nas na antenie, proszę bardzo.
2: To ja pozwolę sobie pozwolić, którzy czekają na
1: urlop. Jeszcze raz możesz powtórzyć, bo trochę tak nie...
2: Wszystkich, którzy jeszcze czekają na swój urlop.
1: Wszystkich, którzy jeszcze czekają na swój urlop, a przypomnę, że pozdrawiała Irmina. Irmino, serdeczne pozdrowienia również dla ciebie. Za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, a ja już dzwonię do jeszcze jednej osoby. Pozdrawiamy serdecznie.
2: Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego.

0: Konkurs popołudniowy.
1: No i teraz będzie bardzo ciekawa sytuacja, moi drodzy, bo zadzwoniłem się do Marii, która dzisiaj ma wygrać w konkursie. Tak, mam nadzieję, że wygra w konkursie, bo też bardzo szybko udzieliła prawidłowej odpowiedzi. Mario, jesteś tam? Halo?
2: Jestem.
1: Jesteś. No a Maria, wyobraźcie sobie, jest niepełnoletnia, ale no, żeby było to wszystko zgodnie z regulaminem, to obok Marii jest jeszcze Łukasz, tata Marii, tak? Jesteś tam, Łukaszu?
3: Jestem, dzień dobry.
1: Dzień dobry, czyli wy tak dzisiaj w duecie trochę, tak?
3: Tak, wakacyjnie spędzamy razem czas.
1: No dobrze, to moi drodzy, w takim razie przechodźmy do meritum, bo tu trzeba jeszcze powiedzieć. Koniec dzisiejszego hasła to nawet dwukrotny brak zgody. Dlaczego tak to mogłoby brzmieć? Bo dwukrotny brak zgody, czyli co mamy na końcu? Może Maria niech powie?
2: Nie, nie.
1: Nie, nie, oczywiście, mamy dwa razy nie. Nie, nie. No i to jest dwukrotny brak zgody, tak? Moglibyśmy to odczytać, prawda? Moglibyśmy. Moi drodzy, to teraz za chwilę powiem podpowiedź tę, gdy chce się pić lub coś zrobić bardzo, to ono się pojawia i teraz na 3-4 powiecie, co to takiego, dobrze? 3-4?
3: Pragnienie.
1: Dobrze, znakomicie. Oczywiście hasło już wybrzmiało wcześniej na naszej antenie, ale ponieważ wy bardzo szybko też odpowiedzieliście na dzisiejszą zagadkę, to również i do was trafia książka. Książka Jedz, módl się, kochaj, Elizabeth Gilbert, autorstwa Elizabeth Gilbert, wydana przez wydawnictwo Rebis, zakładka Radia Emaus, no i smycz Radia Emaus, ale skoro was jest dwoje, to ja myślę, że jak dołożę drugą smycz, to chyba będzie okej. Co myślicie na ten temat? Tak, dobrze. No to dobra, to w takim razie, żeby i tata miał smycz i żeby pomocniczka taty też miała smycz, to dwie smycze do tej torby wkładam. Moi drodzy, gratuluję wam serdecznie, przekazuję wam głos teraz i w ogóle, dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem? Gdzie my teraz jesteśmy?
2: My jesteśmy teraz w Poznaniu, ja wróciłam od babci.
1: Dobra, a babcia jak ma na imię?
2: Babcia ma na imię Kasia.
1: Kasia, babcia Kasia też nas słucha, czy nie?
2: Możliwe, że słucha. Ona słucha cały czas radia, więc nie wiem, z którego.
1: No dobrze, to może babcia Kasia też może nas słucha. No dobrze, to w takim razie Mario i Łukaszu, to kto pozdrawia pierwszy? Mario, ty pozdrawiłaś babcię, tak? Pozdrawiasz babcię?
2: Tak.
1: I kogo jeszcze chcesz pozdrowić?
2: Pozdrowić mamę i brata.
1: Dobra, a po imieniu ich pozdrowimy chyba, co?
2: Mama Zuzia i brat Tadzik.
1: Dobra, mama Zuzia i brat Tadzik pozdrowieni. No to teraz, Łukaszu, masz utrudnione zadanie, bo już żona została pozdrowiona, czyli Zuzia, tak?
3: Tak, tak, a ja w takim razie pozdrawiam wszystkie dzieci, które rozpoczęły wakacje.
1: No i cudownie, i pięknie to ująłeś, lepiej bym tego nie ujął. Maria i Łukasz dzisiaj wygrali w konkursie także i do was za chwilę mknie SMS. Ja tylko muszę pamiętać, żeby dołożyć jeszcze jedną smycz, żeby było sprawiedliwie, żeby jedno i drugie miało smycz. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam was serdecznie, no i do usłyszenia.
3: Dziękujemy.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Lubisz stokrotki?
1: Bardzo.
0: No to będzie piosenka teraz. Grupa Tilaf.
1: O, tytuł, dziękuję.
0: Tytuł Stokrotka. Co prawda nie pachnie, no ale możemy sobie wyobrazić zapach chyba.

0: 1 lipca, godzina 16, czas na kolejne dzisiaj informacje Radia Emaus. Lilia Łada już tu jest.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Wielkopolskie samorządy otrzymają pieniądze na pomoc czworonogom. Ministerstwo Zdrowia obiecuje łatwiejszą realizację recept. Międzynarodowe Targi Poznańskie ponownie zapraszają na winnowacje. Wielkopolskie samorządy otrzymają fundusze na rzecz pomocy czworonogom. Samorząd województwa rozdzielił pieniądze w ramach programu Wielkopolska przyjazna zwierzętom. Dotacje w wysokości 800 tysięcy złotych otrzymało 58 samorządów, takich jak Złotów, Piła czy Chodzież.
3: Główne to są zadania związane właśnie ze sterylizacją, kastracją, bo to jest podstawa, plus poprawa warunków bytowych, leczenie, dokarmianie zwierząt i ewentualnie też w kilku przypadkach jest także czipowanie. To jest takie wspólne nasze działanie, to takie podstawowe działania, które w

0: i Radia Emaus.
1: W wybranych aptekach będzie łatwiej zrealizować recepty, obiecuje Ministerstwo Zdrowia. Więcej na ten temat wie nasza reporterka Natalia Grudzień.
2: Ruszył nowy program, w ramach którego e-receptę można realizować w różnych aptekach, jeśli placówka udostępniła nową usługę. W całym kraju zgłosiło się do niego prawie 6,5 tysiąca aptek, czyli nieco ponad połowa wszystkich takich punktów w kraju. Od uruchomienia e-recepty w 2020 roku, wykupując kolejne opakowanie jednego leku, należało wrócić do tej samej apteki. Zmiany oznaczają w praktyce, że otwarcie recepty w danej aptece nie wiąże się z koniecznością powrotu do tej samej placówki, by do końca ją zrealizować. Pacjent będzie mógł wykupować leki sukcesywnie, co jest szczególnie istotne w przypadku preparatów trudno dostępnych lub drogich. Przystąpienie do programu jest dla aptek jednak dobrowolne. Na stronie pacjent.gov.pl ma się pojawić mapka z tymi aptekami, w których jest już dostępna nowa usługa. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
1: Już 17 lipca na placu PWK na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się Wielkopolski Festiwal Wina w Innowacje 2026. Na uczestników będzie czekało mnóstwo atrakcji, zapewnia prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy Maciej Krystowski.
3: Będą koncerty, będzie łączenie wina z potrawami wielkopolskimi, będzie okazja, żeby zagrać w brydża albo warcaby z kieliszkiem wina, będzie joga z winem, malowanie z winem, przeróżne atrakcje. Wszystko po to, żeby pokazać, że wino jest elementem szerszej kultury, że wino łączy się z naszym dziedzictwem kulinarnym, że można w ten sposób wspaniale spędzić czas, pozwolić sobie na chwilkę luksusu, jakim jest oderwanie od codziennego biegu.
1: Wstęp na wydarzenie jest wolny. Festiwal potrwa do 18 lipca.
0: Informacje z Watykanu.
1: Kolejna kobieta kieruje dykasterią Kurii Rzymskiej, informuje Watykan News. Papież Leon XIV mianował dotychczasową sekretarz dykasterii do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka siostrę Alessandrę Smerniri, prefektem tej instytucji. Będzie trzecią kobietą, która stanie na czele watykańskich dykasterii. Pierwszą została siostra Simona Brambilla, która w styczniu 2025 roku Franciszek mianował prefektem dykasterii do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Z kolei przed kilkoma tygodniami Leon XIV zadecydował, że od listopada dykasterią do spraw komunikacji pokieruje pierwsza świecka prefekt, obecna prezes i dyrektor operacyjna EWTN News, Maria Monserra Alvarado.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
4: Za naszym radiowym oknem bardzo deszczowo, muszę wam powiedzieć, i dobrze, i tak jakoś rzeźko się zrobiło. Nawet nie wiem, czy słyszeliście te krople deszczu, które o parapet nasz radiowy uderzają, a mamy otwarte okno. To tak, żeby było rzeźko w studiu. 18 stopni na termometrach i 17 stopni temperatury odczuwalnej. Czy to się będzie zmieniać? Tak, to się będzie zmieniać. Za chwilę już się zrobi 17 stopni, a temperatura odczuwalna spadnie do 16 stopni Celsjusza. No i im dalej w las, tym więcej grzybów, można by powiedzieć, a im dalej w ciągu dnia i nocy później, to będzie chłodniej. Najchłodniej będzie około godziny 5 nad ranem. Wtedy termometry w stolicy Wielkopolski pokażą 13 stopni Celsjusza, a od 5 znowu będzie się robiło cieplej. O 6 będzie 15, o 7 będzie 16 stopni, ale to już nie będą pewnie takie dni, jak mieliśmy ostatnio z tak wielkimi upałami. Oby tak nie było już. Ziemia też potrzebuje deszczu, a niekoniecznie upałów. Myślę, że ze mną się zgadzacie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Czyli tak na serio, to ty masz dzisiaj jeszcze bardzo dużo pracy, że nawet jak o 17 przedstawisz ostatni serwis informacyjny dzisiaj, to jeszcze w pracy zostajesz, bo masz dużo do zrobienia.
1: No oczywiście, my tu wszyscy zawsze mamy bardzo dużo pracy, naprawdę nie wiem, dlaczego cię to jeszcze dziwi.
0: Nie, mnie to nie dziwi, tylko to może jest zła organizacja pracy twoja.
1: Dobrze, no i teraz dobrze. Mi dowaliłeś. No i dobrze. Teraz
0: nic nie
1: mi
0: powiedziałem,
1: dowaliłeś.
0: Nic nie powiedziałem, to był żart w ogóle, to był tylko żart.
1: Nie był śmieszny?
0: No mnie nawet tak trochę rozśmieszył, powiem ci. Niekorzystne warunki biometeo dzisiaj, ale to może dlatego coś takiego się tutaj wydarzyło. Lilia Ładna.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Jest 1 lipca, więc czas wyruszyć na urlop. Jeżeli akurat tak się składa, że jeszcze nie możecie Państwo tego

0: Czekamy na Pomorze. Są oczywiście tacy, którzy twierdzą, że dzisiejszy święty wcale nad polskie morze nie udał się w celach rekreacyjnych, tylko misyjnych. Ale doprawdy trudno obronić tę tezę. W końcu wspominamy dzisiaj kogoś, kto z małymi wyjątkami całe swoje życie spędził w Królestwie Niemieckim. Święty Otton był bowiem biskupem w Bambergu i to biskupem sprawnym w kierowaniu diecezją, na której terenie stale przebywał. Czy więc ktoś taki, gdy decyduje się przyjechać na zaproszenie księcia Bolesława Krzywoustego na Pomorze i przebywa tam ledwie 8 miesięcy, czy ktoś taki może być traktowany inaczej niż urlopowicz? A do tego te wszystkie miejscowości, które w tym czasie odwiedził, czy to nie są miejsca wakacyjnie atrakcyjne? Szczecin, Uznam, Wolin, Kołobrzeg. Jedyną poważną przeszkodą w uznaniu pobytu świętego Ottona z Bambergu na Pomorzu w charakterze turysty jest fakt, że po jego podróży w każdej z tych i wielu innych nadmorskich miejscowości powstał kościół, w którym sakramentalnie służył mieszkańcom odtąd kapłan albo nawet i kilku. No i jeszcze mało turystyczne jest określenie dzisiejszego patrona mianem apostoła Pomorza, który 900 lat temu, zupełnie nie przejmując się pogodą, głosił tam dobrą nowinę i udzielał chrztu.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: z Radiem Emaus.
1: Z was, którzy spędzają z nami lato, no myślę, że będą zadowoleni. Po pierwsze, świetna muzyka, po drugie, świetne audycje. No, może tak nieładnie tak się chwalić i przechwalać tutaj i promować, ale dlaczego nie? Myślę, że spędzenie czasu z dobrym Radiem Emaus gwarantuje przynajmniej dobrą atmosferę w domu, no, albo przynajmniej dobrą podróż. Jeśli muzyka wam będzie odpowiadać i audycje będą wam odpowiadać, to w zasadzie czego chcieć więcej. Dobre Radio Emaus my się oczywiście polecamy na ten letni czas, a teraz u nas duet. Vito Bambino i Mrozu. Taka ekipa.

0: Chyba za mocno przyprawiłem tego grilla.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz,

0: oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Buongiorno!
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: No to myślę, że najwyższy czas, 16.30, na bliskie spotkanie z kulturą. To będzie serwis kulturalny i już go zaczynamy. O godzinie 17.00 już dzisiaj, czyli za niecałe już pół godziny, możecie się wybrać na wyjątkowy spacer. Zbiórka przy fontannie Prozerpiny przed ratuszem. No i co to będzie za spacer? To będzie spacer z Kazimierą Iłłakowiczówną po Starym Mieście. Część druga tego wydarzenia. To kolejna okazja do poznania biografii tej niezwykłej postaci. Poznańskie wiersze poetki będą pretekstem do zatrzymania się w kilku ważnych miejscach dla naszego miasta. Ta część spaceru rozpocznie się przed ratuszem. Po krótkiej przechadzce po płycie Starego Rynku skierujecie się w stronę ulicy Paderewskiego, by mijając hotel Bazar znaleźć się na alejach Marcinkowskiego, a ostatnim punktem spotkania dzisiejszego będzie Plac Wolności. Co tak naprawdę się wydarzy podczas tego spaceru z Iłłą, jak nazywa się to wydarzenie, spacer z Iłłą po Starym Mieście, chodzi oczywiście o Kazimierę Iłłakowiczównę, to przekonają się tylko ci, którzy w tym spacerze udział wezmą. Zbiórka przed ratuszem przy fontannie Prozerpiny o godzinie 17, oczywiście bezpłatna, to jest impreza. Scena letnia to jest bardzo ważna rzecz. Scena letnia Akademii Muzycznej. No i moi drodzy, piękne głosy, piękne melodie i no i trzeba się wsłuchać w te piękne głosy i piękne melodie. Będzie między innymi duet fortepianowy Szelma Duo, Aleksandra Szelimawa na fortepianie i Małgorzata Machowska też na fortepianie. W programie między innymi Wolfgang Amadeus Mozart, ale nie tylko on. Będzie także Paulina Zarembska na fortepianie i Sara Alusz będzie śpiewać, a słowo o muzyce wygłosi Teresa Brodniewicz, a tu w programie tego duetu Paulina Zarembska i Sara Alusz, między innymi Giuseppe Verdi i Georges Bizet. Będą fragmenty między innymi z opery Carmen, no ale nie tylko. Jeśli chcecie się zagłębić w te piękne głosy, piękne melodie, to dzisiaj scena letnia w Akademii Muzycznej o godzinie 18.00, początek tej imprezy. Ukartowani, cóż to takiego? Klubo-kawiarnia u Pana Gara przy ulicy Słowackiego 19/21 zaprasza dzisiaj na godzinę 19. Jeśli chcecie wiedzieć, czym są ukartowani, no to jest taki spektakl improwizowany. No i jeśli chcecie go przeżyć, to wystarczy się udać dzisiaj tam o godzinie 19 do klubo-kawiarni u Pana Gara przy ulicy Słowackiego 19/21. Na film chciałem Was jeszcze zaprosić i film, którego tytuł może się wydawać jakąś opowieścią o miłości, jakąś taką romantyczną opowieścią o miłości, ale nic bardziej mylnego. Tak, Mi Amor, dzisiaj o godzinie 21.15 w kinie Muza. No i cóż to jest za obraz? To jest film produkcji francuskiej z 2025 roku. No i tutaj to jest niestety thriller. Dla tych, którzy lubią opowieści romantyczne, to raczej tutaj romantycznie nie będzie. Romy, paryska DJ-ka u progu wielkiej kariery, przyjeżdża na Wyspy Kanaryjskie, by wystąpić podczas nocnej imprezy techno. Następnego ranka budzi się sama w pokoju hotelowym, a jej najlepsza przyjaciółka Chloe zniknęła bez śladu. Lokalna policja odpowiada obojętnością, a mieszkańcy odpowiadają milczeniem. Nikt nic nie mówi, nikt nic nie wie, nikt nic nie widział. Jedynym, który decyduje się pomóc, jest Vincent, właściciel klubu o mrocznej przeszłości, którego intencji nie sposób do końca odczytać. Poszukiwania prowadzą Romy od pozorów turystycznego raju ku jego niepokojącemu obliczu do podziemia ciemnych korytarzy i szemranych klubów. A więc thriller naprawdę wysokiej klasy, francuskiej produkcji z 2025 roku. Mi Amor, dzisiaj do zobaczenia w kinie Muza. Moi drodzy, to tylko kilka propozycji kulturalnych. Oczywiście Poznań kulturą stoi, więc jeśli chcecie, to czerpać, czerpać i czerpać możecie gdziekolwiek tylko do miejsc kultury się udacie.
3: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
4: A to niech będzie trochę takie wprowadzenie do tego, co dzisiaj po godzinie 18, bo po godzinie 18 dzisiaj u nas na antenie audycja Trzy Kolory, na którą serdecznie zapraszam. To będzie co prawda powtórka, ale jak zawsze będzie muzyka francuska, będzie słowo o Francji. Zapraszam, jak autor tej audycji.

0: Słyszysz ten szum?
1: Nie.
0: Jak to nie słyszysz? No przecież okno jest otwarte.
1: No ale nic nie szumi akurat.
0: Jak nic nie szumi? No przecież deszcz szumi za oknem z wiatrem razem wzięty.
1: Nie, kapie tylko troszeczkę. Nie. Przesadzasz.

0: Na zegarze godzina 17, czas na ostatnie dzisiaj informacje Radia Emaus.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Przetarg na remont fontanny w parku Wilson ogłoszony. W sobotę rozpoczyna się animator. Wielkopolska będzie mieć nowe schrony. Zabytkowa fontanna w poznańskim parku Wilsona odzyska dawny blask. Ten charakterystyczny obiekt ma niemal 100 lat i wymaga kompleksowej modernizacji. W związku z tym poznańskie inwestycje miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie tych prac, mówi Jacek Łakomy z poznańskich inwestycji miejskich.
3: Wykonawca prac przeprowadzi rozbiórkę zniszczonych elementów i ułoży nową nawierzchnię na ścianach, posadzce wewnątrz czaszy fontanny, a także w kanałach technologicznych. Planowana jest też naprawa i oczyszczenie istniejącego lastiku zgodnie z programem prac konserwatorskich.
2: Modernizacja będzie dofinansowana ze środków unijnych. Odnowioną fontannę mieszkańcy powinni zobaczyć w przyszłym roku.
1: Dnia.
2: Już w sobotę Poznań stanie się stolicą filmów animowanych. Zbliża się 19. edycja Międzynarodowego Festiwalu Animator. Tym razem odbędzie się pod hasłem To Be Human. Oglądając filmy, widzowie będą zastanawiać się nad człowieczeństwem, emocjami i relacjami. Jak zapowiada dyrektorka wydarzenia Joanna Piotrowiak, nie zabraknie również wątku sztucznej inteligencji.
4: AI jest już częścią filmu i nie przestanie nią być. Chociażby ten festiwal w Cannes to pokazał, jakie to jest istotne i chcemy się zajmować tymi tematami.
2: Ważnym elementem festiwalu jest konkurs, który otwiera zwycięzcom drogę do ubiegania się o nominację do Oscara.
4: Bardzo duże zainteresowanie, jeśli chodzi o konkurs.

0: Kluczy w Borku Wielkopolskim, gdzie schron ma powstać pod boiskiem szkolnym. Wicewojewoda Karolina Fabisz-Szulc zauważa, że gminy rozsądnie podchodzą do tych projektów.
1: My też widzimy dużo inwestycji, które polegają na remontach piwnic, szkół, jakichś innych miejsc znajdujących się na terenach gmin. Także to są główne też inwestycje, które gdzieś tam powiaty czy gminy od nas zabiegają, ale takie inwestycje, które rzeczywiście będą namacalne, również będą powstawały.
0: Urząd dysponuje jeszcze dodatkowymi środkami i ma nadzieję, że do końca roku uda się podpisać umowy z kolejnymi gminami. Łącznie w tym roku Wielkopolska otrzymała na realizację programu ochrony ludności i obrony cywilnej prawie 438 milionów złotych.
2: Informacje z kraju.
0: Białoruski reżim uwolnił 32 więźniów, w tym 28 politycznych. Dekret o amnestii podpisał dyktator Aleksandr Łukaszenka z okazji tak zwanego Dnia Niepodległości, czyli rocznicy wkroczenia Armii Czerwonej do Mińska 3 lipca 1944 roku. Białoruskie władze podają, że 28 objętych amnestią zostało skazanych za przestępstwa ekstremistyczne. Ekstremistami reżim w Mińsku nazywa działaczy demokratycznych, obrońców praw człowieka i przeciwników politycznych. Liderka białoruskiej opozycji Światłana Cichanouska poinformowała, że wiadomość o uwolnieniu 28 więźniów politycznych to przede wszystkim ulga dla ich bliskich, dla tych, którzy zostali rozdzieleni ze swoimi bliskimi i żyli nadzieją w chwili spotkania. Jednocześnie podkreśliła, że nie można zapominać o tych setkach więźniów politycznych, którzy wciąż przebywają w białoruskich więzieniach. Wszyscy muszą zostać uwolnieni. Czekamy na każdego z nich, napisała Cichanouska w mediach społecznościowych.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
3: 17 stopni teraz na termometrze w Poznaniu, ale 16 stopni to jest temperatura odczuwalna. No, a jutro, moi drodzy, o 10 stopni więcej będzie. 27 stopni jutro w ciągu dnia, ale nie przerażajcie się, przecież ostatnio było jeszcze cieplej, więc 27 stopni to w ogóle przejdziemy bez szwanku, tak mi się wydaje. Tym bardziej, że jutro porywisty wiatr będzie sięgał w ciągu dnia nawet 40 km na godzinę. No i oby to nie był taki nawiew gorącego powietrza, tylko oby to było takie orzeźwiające powietrze. Zobaczymy, jak tutaj w tej kwestii pogoda się spisze. Jeśli chodzi o warunki biometeo, to jutro niestety biometr będzie niekorzystny, podobnie jak dzisiaj w nocy, ale w nocy będzie chłodno. O właśnie, 10 stopni temperatury odczuwalnej, spora różnica. Natomiast jeśli chodzi o piątek, bo już widzę piątek, w piątek zachmurzenie umiarkowane, porywy wiatru sięgające nawet 60 km na godzinę, ciepło i sucho, a warunki biometeo w piątek obojętne. No jak mogą być w piątek obojętne? Przecież piątek, no każdy się cieszy, jak to mogą być obojętne? Nie rozumiem.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No to koleżanko, to jest ten moment, kiedy żegnamy się na antenie. Znaczy ty się żegnasz na pewno, bo dzisiaj cię już nie będzie można usłyszeć, prawda?
1: A co ty tak mną dyrygujesz? Ja bym się chciała zapytać.
0: To nie jest dyrygowanie, tylko to jest po prostu... Ja wiem, co ty masz za chwilę zrobić, że to już nie na antenie będzie. To będzie poza anteną, to będzie w naszym...
1: Dobrze, niech ci będzie, że to jest dobra organizacja pracy. No, tak jest, to już żegnam się.
0: Ale tego tym razem nie powiedziałem, że to tam coś jest nie tak z organizacją pracy. Wszystko jest w porządku. Lilia Łada, dziękujemy dzisiaj Lili za to wszystko, co tutaj się wydarzyło. To wszystko, co dobre, no bo przecież same dobre rzeczy. Jutro, Lilia, ty będziesz jutro tutaj, Lilio, z nami od godziny 12, tak?
1: A nawet wcześniej, przypilnuję cię.
0: A mnie przypilnujesz, to wyobraź sobie, że ja jutro będę rano tutaj, o godzinie 7 już na antenie.
1: Dlatego będę wcześniej.
0: A to ciekawe, to zobaczymy, ja to sprawdzę w takim razie. Arkadiusz Szymański, czyli ja, zostaję jeszcze, ale w zasadzie zostaję tylko duchem, bo za moment pojawi się Maciej Gładysz i audycja Dookoła Świata, to już po godzinie 17.10, a o 17.30 ja zapraszam na powtórkę programu. Przepraszam, o 17.30 będziemy w Bieszczadach. To będzie o Bieszczadach, trochę inaczej, a o godzinie 18.00 serwis Radia Watykańskiego i tuż po serwisie Radia Watykańskiego audycja Trzy Kolory, audycja z muzyką francuską o kulturze francuskiej. Serdecznie zapraszam w swoim imieniu i w imieniu kolegów.

0: Radio Emaus. Dobre radio. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. A dziś, zgodnie z zapowiedzią, kontynuujemy nasze zwiedzanie Tallina. Tydzień temu naszą przygodę ze stolicą Estonii rozpoczęliśmy od Starego Miasta i dziś jeszcze chwilę na Starym Mieście pozostajemy. Bo tak jak już wspomniałem, choć jest ono nieduże, to jednak pełno tu miejsc wartych odwiedzenia. A bez wątpienia jedną z wizytówek tego miejsca są średniowieczne mury miejskie, które okalają Stare Miasto. Najstarszą część z nich rozpoczęto budować około 1265 roku, a ich łączna długość wynosiła prawie 4 km, z czego prawie 2,5 km przypadało na Dolne Miasto, pozostała część natomiast na Górne Miasto. Niegdyś w murach znajdowało się aż 46 baszt i wieżyc obronnych, choć niektóre źródła mówią nawet o tym, że było ich 60. Przez mury do Dolnego Miasta prowadziło 6 bram i 2 bramy do Górnego Miasta. Do dziś przetrwały 22 baszty, niecałe 2 km murów i 2 bramy wjazdowe. Jedną z nich jest Brama Wiru. Dawniej była ona główną bramą wjazdową do średniowiecznego Tallina od strony wschodniej. Do dziś przetrwały jedynie 2 bliźniacze baszty. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Starego Miasta w Tallinie i budowla, która jest też fotografowana codziennie setki, a nawet tysiące razy. Brama stanowi też początek szerokiej i popularnej turystycznej Alei Wiru, która prowadzi wprost na plac ratuszowy. Obok działa sporo straganów z pamiątkami i restauracji. To miejsce upodobały sobie także tallińskie kwiaciarki. Najsłynniejszym obiektem w ramach murów miejskich jest bez wątpienia baszta Gruba Małgorzata. Została ona zbudowana w pierwszej połowie XVI wieku. Pochodzenie nazwy nie jest do końca jasne. Istnieją teorie, iż pochodzi od nazwy jednego z dział, które umieszczono w wieży. Inne natomiast mówią o kucharce o imieniu Margareta, która niegdyś w niej pracowała. Jedno trzeba przyznać, że na pewno nazwa nie jest przypadkowa. Wieża ma bowiem 20 metrów wysokości, 25 metrów średnicy, a grubość jej murów w niektórych miejscach dochodzi nawet do 5 metrów. W czasach, gdy powstawała, była doskonale widoczna od strony morza, a jej wielkość budziła respekt i podziw przybyszów. Przez wiele lat w jej murach funkcjonowało więzienie, a obecnie mieści się tu oddział estońskiego Muzeum Morza. Obok baszty znajduje się wielka brama nadbrzeża, jedna z dwóch zachowanych do dziś bram miejskich. Ciekawostką jest fakt, że na jej murach można zobaczyć pewien polski akcent, a mianowicie tablicę upamiętniającą załogę okrętu ORP Orzeł. Warto wspomnieć też o wieży Kick in the Cook. Jej nazwa wzięła się z języka dolnoniemieckiego i oznacza dosłownie zerknięcie do kuchni. Powstała ona w drugiej połowie XV wieku i była swego czasu najpotężniejszą wieżą obronną w państwach bałtyckich. Wysoka na 38 metrów, mająca średnicę 17 metrów i mury grube nawet na 4 metry, stanowiła część fortyfikacji miejskich Tallina. Dziś działa tu oddział Muzeum Miejskiego Tallina, które obejmuje również sąsiednie wieże i łączące je mury miejskie. W ramach zwiedzania Muzeum Kick in the Cook można zobaczyć też wieże Neitistorn, Tallitorn oraz Varavatorn. Są one połączone pasażem prowadzącym po murach miejskich. Można też zerknąć do podziemnych tuneli, które powstały w tym miejscu w XVII i XVIII wieku. Po zwiedzeniu Dolnego czas na Górne Miasto, choć muszę przyznać, że do Dolnego jeszcze na chwilę na pewno wrócimy. Górne Miasto to tak naprawdę wzgórze Tompea, zwane też wzgórzem katedralnym, a jego centralnym i najważniejszym punktem jest usytuowany na wapiennym klifie i górujący nad resztą miasta zamek Tompea. Jest to kamienna twierdza wybudowana przez Duńczyków w pierwszej połowie XIII wieku. W późniejszych latach zamek był wielokrotnie przebudowywany, a obecnie większość zabudowań pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku, czyli z czasów rosyjskich. Zamek Tompea to niezwykłe połączenie różnych stylów i epok. Najbardziej charakterystycznym elementem, a zarazem symbolem estońskiej suwerenności jest stara wieża Długi Herman, pochodząca z XIII wieku. Codziennie o świcie na maszt Długiego Hermana wciągana jest w akompaniamencie hymnu państwowego estońska flaga. Dla odmiany po zachodzie słońca flagę się opuszcza i tak każdego dnia przez cały rok. Wyjątkiem są tylko dwa dni w roku. Jest to 23 dzień czerwca, kiedy to przypada Dzień Zwycięstwa, oraz dzień później 24 czerwca, święto związane z Nocą Świętojańską. Zamek Tompea to dziś siedziba jednoizbowego estońskiego zgromadzenia państwowego. Pobliski neoklasycystyczny dom Sztenböka to z kolei siedziba rządu Estonii. Tallinn to jednak nie tylko piękne zabytki, ale również zachwycające widoki, dlatego będąc na wzgórzu Tompea, obowiązkowo trzeba odwiedzić dwa punkty widokowe, z których roztacza się przepiękna panorama na miasto z dolnym miastem na pierwszym planie, oddaloną linią nowoczesnych wieżowców i dopełniającą całość linią Bałtyku na horyzoncie. Pierwszy z punktów widokowych to platforma widokowa Patkuli, która jest najlepszym punktem widokowym do oglądania bajkowych murów miejskich, czerwonych dachów Starego Miasta, strzelistych wież, kościoła świętego Olafa i okolic portu. Drugi punkt widokowy to natomiast platforma Kotuosta. W południowej części wzgórza, tuż obok zamku Tompea, znajduje się natomiast sobór świętego Aleksandra Newskiego. Jest to główna rosyjska cerkiew prawosławna w Estonii. Wybudowano ją w latach 1894-1900, kiedy Estonia była jeszcze częścią cesarskiego Imperium Rosyjskiego. Sobór pierwotnie miał symbolizować potęgę Rosji i jej wszechogarniające wpływy zarówno religijne, jak i polityczne. Władze niepodległej Estonii rozważały z kolei rozbiórkę świątyni, ale ostatecznie po protestach prawosławnych mieszkańców kraju zgodziły się na jego dalsze funkcjonowanie. Cerkiew poświęcono protoplaście rodu książąt moskiewskich nowogrodzkiemu władcy Aleksandrowi Jarosławiczowi Newskiemu, który w 1240 roku pokonał Szwedów nad Newą, a dwa lata później poprowadził słynną bitwę na zamarzniętych wodach jeziora Peipsi, która powstrzymała natarcie niemieckich krzyżowców na wschód. Świątynia już z daleka wyróżnia się architekturą na tle innych budowli w mieście, bowiem sobór wieńczy 5 kopuł. Duża kopuła centralna i 4 mniejsze boczne. Jej wygląd nawiązuje do XVII-wiecznych cerkwi moskiewskich. Wewnątrz natomiast znajdują się 3 ołtarze, z których główny poprzedzony jest dwurzędowym ikonostasem, a boczne znajdują się za ikonostasami jednorzędowymi. Świątynia jest wyposażona w 11 dzwonów, a największy z nich waży aż 16 ton. No a skoro o kościołach mowa, to warto wspomnieć o kilku z nich, chociaż dziś pewnie uda mi się powiedzieć tylko o jednym, ale spokojnie, już teraz zapraszam na kolejny odcinek, bo do Tallina jeszcze na pewno wrócimy. Jedną z najbardziej charakterystycznych i najbardziej znanych świątyń w Tallinie jest kościół świętego Olafa. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1267 roku. W XV wieku został on przebudowany na bazylikę, natomiast w latach 1513-1523 do kościoła dobudowano kaplicę mariacką. 15 września 1524 roku do Tallina zawitała reformacja i od tamtego czasu kościół świętego Olafa stał się świątynią protestancką. Warto też wspomnieć, że pod wpływem ikonoklazmu, czyli ruchu religijnego sprzeciwiającego się kultowi obrazów i wizerunków, w świątyni zniszczono wiele zabytkowego wyposażenia, w tym wiele obrazów. Kościół kilkukrotnie też ucierpiał w wyniku pożarów. Co ciekawe, w XV i XVI wieku świątynia ta była najwyższym budynkiem na świecie. Legenda głosi, że na tak potężną bryłę kościoła zdecydowano się, aby jej ogrom przyciągał do miasta nowych kupców. Patronem świątyni jest święty Olaf II. Jest to król Norwegii w latach 1016-1028. Dawniej wieża kościelna mierzyła niemal 160 metrów i z daleka była widziana przez załogi płynących do Tallina statków. Dziś po przebudowie wieża ma 123 metry, a na jej szczycie działa punkt widokowy, z którego roztacza się piękny widok na całą okolicę. Jest to jednocześnie najwyższy punkt Starego Miasta w Tallinie. I wizytą w kościele świętego Olafa kończymy dzisiejszą przygodę z Tallinem, ale tak jak już wspomniałem, za tydzień do Tallina na pewno jeszcze wrócimy, bo pozostało nam jeszcze kilka ciekawych świątyń do odwiedzenia, a także kilka naprawdę niezwykłych miejsc, jakie stolica Estonii ma do zaoferowania. Dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję już Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: O Bieszczadach inaczej. Na audycję zaprasza dr Łukasz Bajda, historyk, przewodnik beskidzki, autor licznych publikacji poświęconych przeszłości i atrakcjom turystycznym województwa podkarpackiego, pracownik Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO.
1: Kiedy mówimy Bieszczady, wydaje się, że temat jest znany, że wiadomo, o jakim terenie mówimy. Czasem jednak, to już takie przysłowiowe zaliczanie Rzeszowa do Bieszczadów przez niektóre osoby z dalszych stron Polski budzi na pewno uśmiech tych, którzy u nas, czyli w Bieszczadach mieszkają, bo na pewno Rzeszowa nijak do Bieszczadów zaliczyć nie można, podobnie zresztą Przemyśla. I kiedy śledzi się, jakże liczne na portalach społecznościowych strony, grupy poświęcone Bieszczadom, to bardzo często tacy zwolennicy poprawności geograficznej poprawiają osoby, które wrzucą zdjęcie z wakacji nad Jeziorem Solińskim, czy z Leska, czy z Ustrzyk Dolnych, czy gdzieś tam z okolic znanego hotelu na Pogórzu Przemyskim, że jest to zdjęcie z Bieszczadów. No i ci zwolennicy poprawności geograficznej będą tutaj się wyzłośliwiać, że w Bieszczadach to ty nie byłeś, bo Bieszczady to są tam, gdzie Połoniny. Poniekąd słusznie, bo jeżeli byśmy się opierali tylko na ścisłym podziale geograficznym, to w najwęższym znaczeniu tego słowa Bieszczady Zachodnie, czyli te znajdujące się we współczesnych granicach państwa polskiego, bo mamy również Bieszczady Wschodnie na wschód od Sanu na terenie dzisiejszej Ukrainy, to Bieszczady Zachodnie, te po polskiej stronie, to zaledwie niewielki teren położony w trójkącie Doliny Sanu i Solinki, czyli tych dwóch rzek, które teraz spotykają się w Bieszczadzkim Morzu, w Jeziorze Solińskim, a kiedyś Solinka była dopływem Sanu, czyli w takim wąskim podziale to, co byśmy nazwali Bieszczadami, to jedynie tutaj taki trójkąt mający na zachodzie Cisną, a na wschodzie Ustrzyki Górne, ograniczony Doliną Sanu na wschodzie i Doliną rzeki Solinki na zachodzie. No i w ten sposób poza Bieszczadami znajdą się tak bardzo kojarzone z tymi górami miejscowości jak Lesko, jak Baligród, jak Ustrzyki Dolne, jak Lutowiska, jak Komańcza. A przecież, żeby spojrzeć na jakikolwiek program wycieczki w Bieszczady oferowany przez biura podróży, to te wymienione przeze mnie miejscowości w tych programach się znajdują. Więc tutaj dochodzimy do tej różnicy, jaka jest między podziałem geograficznym a podziałem turystycznym, bo Bieszczady jako region turystyczny są znacznie bardziej rozległe. I tak jak mamy obszar trzech powiatów tutaj z tego naszego południowo-wschodniego cypelka Polski, czyli patrząc od wschodu powiat bieszczadzki ze stolicą w Ustrzykach Dolnych, powiat leski ze stolicą w Lesku i powiat sanocki, to w dużym uproszczeniu prawie teren tych trzech powiatów można by uznać za te Bieszczady turystyczne. Przy czym, jeżeli znowu wrócimy do podziału geograficznego, to na tym obszarze mamy nie tylko Bieszczady, ale również góry sanocko-turczańskie, najbardziej zapomniane góry w Polsce, bo nawet jak jest korona gór Polski, to gór sanocko-turczańskich twórcy tej idei zdobywania najwyższych szczytów w poszczególnych polskich pasmach nie uwzględnili, a przecież góry sanocko-turczańskie jak najbardziej są, ale mam wrażenie, że obecnie tylko ci, co bardziej skrupulatni absolwenci geografii wiedzą o ich istnieniu, a przeciętny turysta, który wypoczywa czy to w Lesku, czy w Ustrzykach Dolnych, nie ma pojęcia o tym, że znajduje się w górach sanocko-turczańskich, które nazywane są też Bieszczadami Niskimi, a z przyczyn, można powiedzieć, marketingowych, ten epitet niskie Bieszczady jest pomijany i całość się nam zlewa z Bieszczadami. Ale wspomniałem o tym, że oprócz Bieszczadów właściwych, oprócz gór sanocko-turczańskich, jeszcze mamy trzecie pasmo górskie, którego fragment położony jest w orbicie tych turystycznych Bieszczadów. Jest to Beskid Niski. A do tego jeszcze dojdzie taka kraina słabo znana, słabo wymieniana, rzadko wymieniana, czyli Pogórze Bukowskie. Także proszę Państwa, tutaj ja nie jestem zwolennikiem tego trzymania się ram geograficznych w opowieści o Bieszczadach, bo z punktu widzenia czy to historii, kultury, przyrody, to między wschodnim a zachodnim, czy raczej północnym a południowym brzegiem Sanu, czy wschodnim, zachodnim brzegiem Solinki, wiele się nie różniło, czy nawet nic się nie różniło. Niektóre wsie były położone po obu brzegach tych rzek, więc w efekcie byśmy mieli takie zaskakujące rozwiązanie, że połowę wsi zaliczamy do Bieszczadów, a drugą połowę nie, więc wiadomo, warto znać podział geograficzny, ale z punktu widzenia turystów, z punktu widzenia opowieści o historii, nie jest on aż tak istotny. Ale proszę Państwa, Bieszczady to jest region, który ma swoje mity, ma swoje stereotypy i jeden z takich stereotypów jest określenie dzikie Bieszczady. Dzikie Bieszczady, czyli teren no właściwie przez człowieka nietknięty, ostoja wielkich drapieżników, o których tak teraz w emocjach często pisze się, nagrywa czy opowiada w mediach, ale nie zawsze tak było, że Bieszczady były słabo zaludnione, nie zawsze było tak, że tych zwierząt w Bieszczadach było dużo i nie zawsze tak wielki obszar pokryty był tutaj lasem. Bo proszę Państwa, w okresie międzywojennym do czasu przesiedleń z lat 40. w Bieszczadach mieszkało bez porównania więcej osób. Teraz jeżeli popatrzymy na ludność tylko powiatów bieszczadzkiego i leskiego, to jest 40 kilka tysięcy ludzi. Można powiedzieć, że sporo, tak w liczbach bezwzględnych, ale jak popatrzymy już na obszar, jaki ci ludzie zamieszkują, to tak wcale dużo nie jest, a przed wojną na tym samym terenie mieszkało ponad 120 tysięcy ludzi. Trzy razy więcej niż obecnie. Tu, proszę Państwa, zaludnienie, ja wiem, że liczby są nudne, ale warto do nich się odnieść. Zaludnienie przed wojną na terenie przedwojennego powiatu leskiego, który nieco większy był niż dzisiejsze razem wzięte powiat bieszczadzki i leski współczesny. Zaludnienie przed wojną, a konkretnie w 1921 roku, przekraczało 60 osób na kilometr kwadratowy. We współczesnym powiecie leskim jest nieco ponad 30 osób na kilometr kwadratowy, czyli o połowę mniejsze zaludnienie jak przed wojną. W powiecie bieszczadzkim 19 osób na kilometr kwadratowy, a gmina Lutowiska, której mam być przyjemność obywatelem, bo tam jestem zameldowany, tam mieszkają moi rodzice. Gmina Lutowiska w świetle najnowszych danych ma 4 osoby na kilometr kwadratowy. 4 osoby na kilometr kwadratowy, to widać, że rzeczywiście region jest bardzo słabo zaludniony, ale jeżeli jeszcze sięgniemy głębiej i popatrzymy na tereny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, jednego z największych w Polsce parków narodowych, największego w polskich górach, tam zaludnienie już jest poniżej osoby na kilometr kwadratowy. Także to jest naprawdę niewyobrażalne, jak to wszystko się zmieniło w wyniku tej trudnej historii. I to, że teraz mieszka tak mało ludzi, powojenne zalesienia czy sukcesja naturalna, która spowodowała, że w miejscach dawnych pól, dawnych pastwisk mamy teraz las, sprawiła, że zwierzęta miały dobre warunki do rozwoju. Ale trudno nazywać lasy bieszczadzkie tymi puszczami pierwotnymi. Trudno mówić o dzikich Bieszczadach. Ja się zawsze oburzam, kiedy ktoś mówi dzikie Bieszczady, bo Bieszczady nie są dzikie, ale Bieszczady są zdziczałe. I to tak niewielkie zaludnienie ma jeszcze jedną bardzo ciekawą, taki jeden bardzo ciekawy skutek. Otóż to, że mamy bardzo niewielkie zanieczyszczenie sztucznym światłem. I tutaj, kiedy ja to doświadczyłem, kiedy poszedłem na studia, takie osobiste doświadczenie mi się nasuwa, bo kiedy po raz pierwszy po miesiącu spędzonym w Lublinie przyjechałem do Lutowisk i popatrzyłem w niebo i zwróciłem uwagę, że ja widzę nad sobą gwiazdy. W mieście tego nie ma. W mieście niebo jest pomarańczowe. Pojedyncze najjaśniejsze punkty na niebie widać, ale tych miriadów gwiazd, które możemy zobaczyć w Bieszczadach podczas naszego pobytu, czy to w górach, czy na wywczasach, czy na, nie wiem, rajdzie turystycznym, naprawdę, wyjdźcie z tego namiotu, hotelu, pójdźcie na spacer i zobaczcie, co macie nad głową, bo to jest niezwykłe. Bieszczady mają jedno z najmniejszych zanieczyszczeń sztucznym światłem w Europie. I tutaj też jest popularyzacja obserwacji nocnego nieba, jest ta astroturystyka czy astrofotografia. To rzeczywiście jest w Bieszczadach coraz modniejsze. jak jest okres tych spadających gwiazd, jak niektórzy mówią, oczywiście chodzi o te deszcze meteorytów, to w Bieszczadach też jest świetne miejsce, żeby to fotografować, obserwować. Ja nawet byłem zaskoczony, bo kiedyś przyjechali do mnie znajomi, którzy właśnie interesowali się tą astrofotografią i ja się nie spodziewałem, że wtedy na każdym parkingu w Bieszczadach stoją dziesiątki samochodów i ludzie to obserwują, oglądają tam, gdzie właśnie tego zanieczyszczenia nie ma. I tutaj jeszcze kończąc, chciałbym wrócić do samej nazwy Bieszczady. Bo to nie jest tak, że od zawsze ten teren nazywany był Bieszczadami. W średniowieczu, czy w okresie staropolskim, w czasach królów elekcyjnych, mówiono o górach sanockich i górami sanockimi Bieszczady nazywano również w wieku XIX. Nazwa, i to jeszcze nie w liczbie mnogiej Bieszczady, ale w liczbie pojedynczej Bieszczad, pierwotnie oznaczała tylko grzbiet graniczny oddzielający ziemie polskie od węgierskich, bo tu też trzeba zaznaczyć, że te Węgry były bardziej rozległe, Słowacja nie była samodzielnym państwem i przez 8 stuleci Słowacja była częścią Królestwa Węgier, więc na Węgry mieliśmy wtedy bliżej. I tutaj, kiedy mówimy o tym Bieszczadzie czy Beskidzie Granicznym, bo ta nazwa jest zamienna, one dały nazwy późniejszym pasmom górskim poszczególnych Beskidów i późniejszym Bieszczadom. Ale jeszcze w XIX wieku nie mówiono o Bieszczadach jako o regionie, mówiono o górach sanockich. Historycznie, jak popatrzymy na źródła jeszcze z czasów średniowiecza, to o Bieszkodzie w takim zapisie przez Y Jan Długosz pisał w swoich kronikach, czyli mamy wiek XV, a z kolei w źródłach węgierskich, w jednym z węgierskich dokumentów z 1269 roku mamy takie określenie Beszed Alpes Polonie, czyli Bieszczad, Beszed, no tutaj nie wiadomo jak to do końca wymawiano wtedy, ale te góry polskie, czyli to co na północ od Węgier, czyli znowu mamy określenie w średniowieczu dla tej linii, którą teraz poprowadzony jest szlak graniczny, która oddziela Polskę od Węgier, gdzie jest granica po prostu, no nie Węgier już teraz, tylko od Słowacji, a kiedyś od Węgier, dopiero potem dała nazwę dla całego regionu. Także warto o tym pamiętać i kiedy ci szermierze poprawności geograficznej poprawiają wszystkich, to przecież dopiero od niedawna ta nazwa Bieszczady, ja mówię z perspektywy historycznej od niedawna, bo cóż jest 100 lat używania nazwy Bieszczady naprzeciw poprzednich stuleci, kiedy nikt o tym regionie Bieszczady nie mówił. To były Góry Sanockie, czyli górzysta południowa część historycznej ziemi sanockiej. Tej historycznej ziemi sanockiej, którą król Kazimierz Wielki w połowie XIV wieku po śmierci swojego kuzyna, władcy Rusi Halicko-Włodzimierskiej, przyłączył do Królestwa Polskiego, zresztą podobnie jak ziemię sąsiednią, ziemię przemyską. I tutaj jeszcze będzie, myślę, okazja opowiedzieć o zasiedleniu tych terenów, zasiedleniu Bieszczadów, a tymczasem, kiedy jedziemy w ten region, to naprawdę apeluję do wszystkich, żeby się nie przejmować tą geograficzną poprawnością, ale warto te granice znać. A jeżeli chodzi o Bieszczady, to co je wyróżnia, te Bieszczady w ścisłym tego słowa znaczeniu, to nikt wam nie powie, że w Bieszczadach nie byliście, kiedy wędrujecie po połoninach. I kiedy wrócicie do swojego domu, ktoś może was poprawić, kiedy powiecie, że wróciliście z Bieszczad, a ktoś inny, kiedy powiecie, że wróciliście z Bieszczadów. Jeżeli chodzi o poprawność językową, oba te dopełniacze nazwy Bieszczady są poprawne. Z punktu jednak widzenia takiej krajoznawczej elegancji, poprawności, to proszę zwrócić uwagę, że kiedy mówimy o górach Beskidach, to nikt nie ma wątpliwości, każdy mówi Beskidów. A skoro Bieszczady i Beskidy pochodzą od jednego źródłosłowu, tego oznaczającego, no, czy u Długosza ten Bieszkot, czy Beszed, wcześniej w węgierskich dokumentach, no to możemy przyjmować, że skoro mówimy Beskidy, Beskidów, to powinno się mówić Bieszczady, Bieszczadów. Chociaż tutaj, może tak trochę ze wstydem państwu wyznam, że ja sam, jak większość mieszkańców regionu, zawsze mówiłem, że jestem z Bieszczad. forma krótka dopełniacza. Dopiero kiedy w Lublinie poszedłem na kurs przewodnicki Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich, zaczęto mnie poprawiać, że nie powinienem mówić, że jestem z Bieszczad, tylko że z Bieszczadów. Na początku wojowałem, potem co nieco doczytałem i teraz, kiedy piszę, już zawsze mówię Bieszczadów, ale kiedy mówię, na czym pewnie państwo tutaj w trakcie audycji też mogą mnie przyłapać, ja raz mówię Bieszczad, raz mówię, że Bieszczadów. I kończąc tutaj jeszcze może anegdotę związaną z profesorem Jerzym Bralczykiem, który bardzo lubi nasz region, zresztą wydaje książki w leskim wydawnictwie i często bywa na takich imprezach czytelniczych w Bieszczadach. Został kiedyś zapytany, czy jego zdaniem, tutaj wybitnego językoznawcy, powinno się mówić Bieszczad czy Bieszczadów. On odpowiedział, że owszem, językowo obie formy są poprawne, ale on jako miłośnik tego regionu woli mówić Bieszczadów, bo dłużej się wymawia.
0: O Bieszczadach inaczej. Audycja powstała we współpracy z Bieszczadzkim Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO w Ustrzykach Dolnych.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Wekon w Szwajcarii bez mandatu papieskiego udzielono święceń biskupich czterem kapłanom Bractwa Świętego Piusa X. W Bazylice Watykańskiej odsłonięto tablicę z imionami wszystkich pochowanych w tej świątyni papieży. We Francji rośnie zapotrzebowanie na dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Choć dziś środa, to w Watykanie nie było audiencji ogólnej. Rozpoczął się okres wakacyjny. Audiencje środowe zostaną wznowione 5 sierpnia. Papież pozostaje jeszcze w Rzymie. Dziś miał szereg audiencji prywatnych. W przyszłą niedzielę, 5 lipca, modlitwę Anioł Pański odmówi z wiernymi już w Castel Gandolfo. Wekon w Szwajcarii, w głównej siedzibie Bractwa Świętego Piusa X, odbyła się uroczystość, podczas której biskupi de Galareta i Fele udzielili bez mandatu papieskiego święceń biskupich czterem kapłanom Bractwa. Stolica Apostolska ostrzegała, że będzie to akt schizmatycki. W uroczystości wzięły udział tysiące wiernych.
3: Na początku liturgii przełożony Bractwa ksiądz Davide Pagliarani wyjaśnił, że święcenia te odbywają się w całkowicie wyjątkowej sytuacji, ponieważ od czasu Soboru Watykańskiego II władze Kościoła wykazują postawę sprzeczną z wiarą i działają wbrew świętej tradycji. Jego zdaniem przekazanie łaski biskupstwa tym kapłanom jest niezwykle ważnym obowiązkiem. Uważamy, że ewentualne kary lub sankcje za ten akt nie mają dla nas żadnej wartości, dodał.
2: Przypomnijmy, że Leon XIV wystosował list do Bractwa Świętego Piusa X, w którym apelował o powstrzymanie się od święceń, ponieważ stanowią one akt schizmy. W portyku Bazyliki Watykańskiej umieszczono nową tablicę z nazwiskami wszystkich 149 papieży pochowanych w tej świątyni od początków chrześcijaństwa.
4: Nowa tablica zawiera imiona 149 papieży pochowanych

0: małżeństwa, współcześni narzeczeni są bardziej świadomi ryzyka porażki.
1: O nowym trendzie pisze tygodnik Famille Chrétienne. Podkreśla, że dla współczesnych narzeczonych potrzeba dobrego przygotowania do małżeństwa jest o wiele bardziej oczywista niż przed 30 laty. Tytułem przykładu francuski tygodnik pisze o dużej popularności, jaką cieszą się kursy prowadzone przez opactwo La Grasse. Stawia ono na wierność Ewangelii i nauczaniu Kościoła, a kursom patronuje święty Jan Paweł II, twórca teologii ciała. To wymagające nauczanie, ale właśnie dlatego ma tak silny wpływ na pary, uważa Marie Prune, jedna z uczestniczek.
0: Przypomnijmy, że cały cykl katechez Jana Pawła II o teologii ciała jest dostępny w YouTube z tłumaczeniem na język polski na polskim kanale Vatican News.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
3: Radio Emaus na dobre popołudnie

0: Radio Emaus. To jest powtórka. Trzy kolory. Zaprasza Arkadiusz Szymański.
1: Orange to po francusku pomarańczowy. Kolor pomarańczowy po prostu, ale

0: Orange to też pewne miejsce. Miejsce w Prowansji. Niewielkie miasteczko, które leży między Awinionem i Nim. To jest taki punkt, który będąc na Lazurowym Wybrzeżu, będąc w Prowansji, musicie koniecznie zobaczyć. Eryk Kotys audycję będzie dzisiaj realizował, Arkadiusz Szymański. Rozpoczynamy kolejną podróż na przestrzenie związane z Francją, z tym, co francuskie, z tym, co z językiem francuskim się wiąże. Rozpoczynamy kolejną audycję Trzy Kolory.
1: Trzy Kolory.
0: Jeśli wam powiem, że historia tego miejsca, a w zasadzie wyjątkowej budowli, którą możemy zobaczyć w Orange właśnie, sięga 2000 lat wstecz, no to myślę, że to już sam ten fakt zachęci was do tego, aby odwiedzić miasteczko Orange na Lazurowym Wybrzeżu. Teatr antyczny, bo o nim mowa, to rzymska budowla, która powstała ponad 2000 lat temu. Jest świetnie zachowany i doskonale obrazuje potęgę cesarstwa rzymskiego w czasach wtedy, kiedy władali oni Prowansją. Teatr antyczny w Orange to jest główna atrakcja tego miejsca, główna atrakcja tej części Prowansji. Jest najlepiej zachowanym obiektem tego typu w Europie. Można go oczywiście zwiedzać, on był przez wiele, wiele lat i nawet teraz jeszcze częściowo jest restaurowany, natomiast to nie przeszkadza absolutnie w niczym, aby zwiedzać go, aby gdzieś obserwować chociażby te przestrzenie, które nie są zakryte specjalnymi zabezpieczeniami związanymi z remontem. W niczym to nie przeszkadza, spokojnie teatr w Orange można zwiedzać. Został on wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dlaczego? No, to w zasadzie pytanie nie powinno w ogóle paść. Gdybyście zobaczyli ten teatr, ten rzymski teatr, to w ogóle nie zadalibyście takiego pytania. Jest to tak wyjątkowa budowla, tak wyjątkowy punkt zwiedzania na mapie Prowansji, że po prostu aż nie wypada pytać, dlaczego został umieszczony na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Rzymianie zbudowali go w czasach swojego panowania właśnie nad tym regionem, nad Prowansją i wykorzystali do tego bardzo strome zbocze, w którym wykuli większą część widowni tego teatru. W tym zboczu stromym, w tej skale wykuli tę część widowni. To wniesienie nazywa się Sainte-Eutrope i właśnie z tego wzniesienia zaczęto formować to, co dziś znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, czyli ten teatr antyczny w miejscowości Orange. Widownia wkomponowana w ścianę skały, tak jak już wam wspomniałem. Ogromna skała, która jest niejako wyżłobiona, wydłubana i tam mieści się widownia. Przed nią oczywiście jest scena. I akustyka tego miejsca, moi drodzy, to jest w ogóle coś, co no, nie da się tego opowiedzieć. To jest stworzone przez Rzymian ponad 2000 lat temu, a dzisiaj funkcjonuje doskonale. Doskonale, moi drodzy. Ten teatr miał pierwotnie pomieścić prawie 8000 widzów. 8000 widzów, czyli bardzo duża budowla, jak na owe czasy nawet. Nawet na dzisiejsze czasy 8000 widzów widownia, to już robi wrażenie. Oczywiście mamy większe jakieś miejsca, gdzie odbywają się rozmaite występy, festiwale, ale przyznacie sami, że na coś, co stworzono 2000 lat temu, 8000 widzów, całkiem sporo. Wystawiano tutaj m.in. sztuki mające zapewnić właśnie rozrywkę, mające zapewnić swoiste oderwanie się od codzienności mieszkańcom regionu, obywatelom tego miasta i też trochę odrywać ich od spraw związanych z polityką. Bo jednak polityka wiązała się bardzo mocno, tak jak i dzisiaj wiąże się z życiem codziennym. Natomiast tam miał być taki azyl, który by przenosił wszystkich widzów w całkiem inny świat, w całkiem inne przestrzenie, w całkiem inną rzeczywistość, która właśnie w tym wykutym w skale amfiteatrze, na tej widowni, gdybyście tam zasiedli, to naprawdę czujecie się jak w takiej przestrzeni kompletnie w ogóle przemieszczonej w inny wszechświat, w inne miejsce.

Warto wspomnieć o tym, że jeśli ktoś chciał się udać wtedy do tego miejsca, do tego amfiteatru, to wcale nie musiał być zamożny. To nie było dla bardzo bogatych stworzone miejsce. Tam mógł przyjść każdy. Mógł przyjść i bardzo bogaty człowiek, jak i żebrak. Mógł przyjść i przybysz z rozmaitego miejsca w regionie, w świecie, jak i ktoś, kto tam mieszkał na co dzień. Ale oczywiście były sektory wyznaczane dla poszczególnych warstw społecznych. Każdy mógł oglądać, no ale oczywiście żebrak nie mógł siedzieć koło kogoś zamożnego, tylko miał odpowiedni swój sektor na widowni wyznaczony. Nie było zatem mowy o tym, aby ktoś był dyskryminowany, jeśli chodzi o obserwowanie całego widowiska. Natomiast jeśli chodzi o dyskryminację co do miejsca, usytuowania na widowni, no to tu już można by trochę z tym polemizować. Teatr działał od pierwszego roku naszej ery do 391 roku. Wtedy to został zamknięty przez kościół ze względu na nieobyczajne zachowania, które również na tej scenie tego teatru się odbywały. Później był najazd Wizygotów i w czasie tego najazdu Wizygotów teatr trochę zmienił się, zmienił swoją rolę też, bo w średniowieczu pełnił rolę schronu dla okolicznej ludności. No, jak już wspominałem, sama widownia wykuta w skale, swoista zasłona przed najeźdźcą mogła być tak wykorzystywana i do tego też była właśnie przeznaczana w tamtym czasie. W 1825 roku teatr zaczęto restaurować. Chciano mu przywrócić dawną rolę, dawną funkcję, spowodować, żeby znowu przyciągał rzesze ludzi, nie po to, żeby się tam chronili, ale po to, żeby mogli obcować z kulturą tête-à-tête. Jeśli dzisiaj wybierzecie się do Orange, to warto wspomnieć o tym, że w tym właśnie miejscu, w tym antycznym teatrze organizowany jest corocznie festiwal operowy. Corégie d'Orange, tak się nazywa. Corégie d'Orange i to jest festiwal operowy, który naprawdę przyciąga wiele osób z całego świata, które chcą oglądać widowisko operowe w takiej właśnie scenerii, bo sceneria jest wyjątkowa, unikalna. Nigdzie na świecie nie ma takiego miejsca, gdzie można by przedstawienia operowe prezentować w takiej właśnie scenerii. Akustyka tego miejsca, otoczenie tego miejsca dodaje swoistego blasku temu miejscu. Dodaje na pewno splendoru temu teatrowi operowemu, w tym miejscu właśnie operowemu, bo podczas tego festiwalu opera tam króluje i zachwycać się nią można naprawdę w wyjątkowy sposób, w wyjątkowym miejscu. 2000 lat wstecz stworzono taki punkt, który dzisiaj nawet nam służy. Po tylu tysiącach lat możemy tam przybywać i oglądać spektakle operowe na przykład, ale nie tylko operowe, bo oczywiście tam odbywają się też inne spektakle teatralne, dla których wykorzystywana jest scena w tym właśnie antycznym teatrze. To niewątpliwie jest najważniejsza atrakcja miasta Orange, a po drugie, nie sposób przeoczyć tego punktu, dlatego że jest to tak ogromna budowla. Ta skała niemal wyrasta spod ziemi, no i nie sposób jej ominąć, nie sposób nie zastanowić się nawet nad tym, cóż to takiego jest, gdyby ktoś przyjechał tam i nie wiedział nawet, że funkcjonuje tam taki teatr antyczny, który sprzed 2000 lat tam jest, to nawet wtedy zadałby sobie pytanie, cóż to takiego jest w ogóle, co to wystaje z ziemi, cóż to jest za monumentalna budowla. Właśnie warto się wtedy tam udać i zobaczyć, jak pięknym, imponującym miejscem jest teatr antyczny w Orange.

Mówiąc o miejscowości Orange, nie należy zapominać o tym, że obok Marsylii jest to największe skupisko ludności pochodzenia arabskiego w tym właśnie miejscu, właśnie w Orange. I jest to jedno z najważniejszych miejsc, jeśli chodzi o ślady świetności Imperium Rzymskiego, które są naprawdę widoczne i dobrze zachowane. I to nie tylko ten teatr antyczny, ale równie efektowny chociażby łuk triumfalny, który tam też można zobaczyć. Jeśli chodzi o odległość tych dwóch miejsc, to nie jest jakaś duża przestrzeń. Można na długości 4 km zobaczyć te dwa obiekty. Z jednej strony łuk triumfalny, z drugiej strony ta skała wyżłobiona z widownią, z antycznym teatrem sprzed 2000 lat i to wszystko na przestrzeni 4 km mniej więcej oglądać możemy. Polecam jednak zwiedzać Orange nie samochodem. Udać się tam z jakąś wycieczką? Może tak, bo wtedy gdzieś autokar jest zaparkowany na obrzeżach. Jeśli chodzi o zaparkowanie samochodu, to tam może być kłopot. To jest jednak skupisko bardzo wielu budynków, uliczki są bardzo wąskie. Tam naprawdę nie jest łatwo poruszać się samochodem i raczej odradzam wyjazd w tamtą stronę samochodem. Można tam dojechać oczywiście do Orange komunikacją podmiejską i dostać się tam chociażby z nim, czy chociażby z Avignon. Spokojnie połączenia tego typu znajdziecie. Orange jest na tyle atrakcyjnym miejscem regionu, że naprawdę nie ma problemu z dojechaniem tam jakąś komunikacją regionalną. Natomiast odradzam raczej przejeżdżanie tam własnym samochodem, ponieważ to może stworzyć wam swoiste trudności, jeśli chodzi o nie tylko przemieszczanie się po samym Orange, ale też poruszaniu się wokół tego miejsca, dlatego że no, nie jest to tak skomunikowane dobrze drogowo miejsce, aby ten rodzaj transportu tam wybierać. Łuk triumfalny, o którym wspominałem wam, to jest łuk Tyberiusza. To jest łuk Tyberiusza, który został wzniesiony tam właśnie w Orange na pamiątkę zwycięstwa Tyberiusza nad Galami i Germanami. On jest też dostępny dla publiczności. Łuk stoi na rondzie, ale wokół tego ronda no, nie ma ruchu samochodowego. Jest on bardzo ograniczony. I gdy będziecie w Orange, to oprócz oczywiście łuku triumfalnego Tyberiusza, jak i owego amfiteatru, teatru, o którym antycznego, o którym wam wspominałem, koniecznie musicie zakosztować tych charakterystycznych dla tej miejscowości regionalnych specjałów. Jakiś wejść sobie w te małe uliczki, powchodzić sobie do rozmaitych kafejek, sklepików, które dopełnią wam ten nastrój tego miejsca. Tam są targowiska, tam możecie nabyć produkty regionalne, nawet od takich drobnych przedsiębiorców, drobnych jakichś hodowców. To są przedmioty, to są produkty, których nie kupicie w sklepie, w jakiejś wielkiej sieciówce. To są bezpośrednio od producentów, od hodowców sprzedawane produkty. I myślę, że to dodaje im tej rangi. Więc warto, będąc w Orange, oprócz zwiedzenia zabytków, przejść się też tymi uliczkami, poodwiedzać te targowiska, zatrzymać się przy jakichś straganach, pokosztować tych rzeczy, bo oczywiście można je skosztować od serów poprzez rozmaite produkty owocowe, chociażby z tamtego regionu. To też jest dużą atrakcją. Ale też warzywa. No, coś niesamowitego. Jeśli lubicie kuchnię prowansalską, to na pewno tam dopełniając swoją lodówkę, dopełniając swoją spiżarnię, możecie znaleźć bardzo wiele atrakcyjnych perełek, które wam wzbogacą dania, które będziecie później po powrocie z Francji komponować.

Będąc oczywiście w Prowansji, nie ominiecie pól lawendowych, ale warto wiedzieć, kiedy lawenda kwitnie. Jeśli chodzi o kwitnięcie, to ono jest podzielone na pewne etapy w ciągu lata. Około 15 lipca kwitnie lawenda w innym rejonie. Około 25 lipca znajdziemy ją w innych miejscach Prowansji. Po 10 sierpnia również znajdziemy kwitnące pola lawendowe, ale już w innych częściach Prowansji. Także warto zapoznać się z takim kalendarzem kwitnienia, terminów kwitnienia lawendy, bo wtedy będziecie mogli się przemieszczać dokładnie tak, jak lawenda kwitnie i nie przerywać tej idylli, która wiąże się z tymi obrazami, z tym zapachem kwitnącej lawendy, a że Prowansja się z tym wiąże, no to nie ulega żadnej wątpliwości i warto nie przegapić tych terminów kwitnienia kwiatów lawendy, ponieważ ona naprawdę dodaje bardzo wiele temu regionowi właśnie. Orange. To miasto jest charakterystyczne między innymi ze względu na swoją nazwę, moi drodzy. Orange, tak jak już wam mówiłem, to kolor pomarańczowy w języku francuskim. Nazywane było to miejsce także Aurenia. No i to miasto na południu Francji nie tylko z Francją się wiąże, ponieważ jeśli chodzi o takie państwo jak Holandia, niejednokrotnie pewnie widzieliście zawodników holenderskich, piłkarzy szczególnie, którzy na różnych międzynarodowych imprezach występują w pomarańczowych strojach. Dlaczego? Ano dlatego, że władcy Holandii, którzy sprawują tam po dzień dzisiejszy, panują tam po dzień dzisiejszy, pochodzą z dynastii orańskiej właśnie, z księstwa Oranii. I to z tego księstwa się wywodzą. Dynastia orańska pochodzi właśnie z tego regionu, z regionu Orange. Co ważne, księstwo Oranii to było lenno króla Francji. Początkowo hrabstwo, a od 1171 roku właśnie księstwo. Rządzone było przez przedstawicieli różnych rodów, nazywani byli książętami orańskimi i stąd też księstwo orańskie. Dynastia orańska Nassau, tak to się wymawia, oni między XVI a XVII wiekiem byli namiestnikami różnych prowincji niderlandzkich właśnie, czyli tych holenderskich. W 1702 roku wygasła starsza linia orańska owego rodu na Wilhelmie III. I w 1712 roku Ludwik XIV uznał Oranię jako lenno francuskie i mianował wtedy władcą Oranii Ludwika Armanda II, księcia Conti. W wyniku pokoju utrechckiego otrzymała Francja Oranię właśnie, a tytuł przypadł królowi Prus Fryderykowi Wilhelmowi I. No należy jednak wspomnieć o tym, że przedstawiciele rodu orańskiego zachowali owe tytuły władców orańskich. No i od 1702 roku, począwszy od Jana Wilhelma Friso, zachowali tytularną godność księcia Oranii. Gdy powstało księstwo Niderlandów, Królestwo Niderlandów, tytuł księcia Oranii stał się godnością nadawaną właśnie następcy tronu w Holandii właśnie. Dziś zatem, gdy będziecie widzieli jakichś przedstawicieli Holendrów podczas zawodów międzynarodowych, to już nie będziecie zadawać sobie pytania, dlaczego oni występują w pomarańczowych strojach. No, Holendrzy właśnie dlatego występują w pomarańczowych strojach, że to wszystko się wiąże z księstwem Oranii, z królestwem Oranii, z tą miejscowością Orange, która znajduje się we Francji, a z kolorem pomarańczowym jak najbardziej się kojarzy. Więc teraz już będziecie pamiętać.

pomijając już fakt, że jesteście między Montpellier a Niceą, między Marsylią a Cannes, jesteście w takim regionie, który jest bardzo atrakcyjny nie tylko z uwagi na tę prowincjonalną część Prowansji, ale też na tę atrakcyjną część miejską Prowansji. Jadąc do Nicei, jadąc do Cannes, jadąc do Marsylii, zwiedzacie zabytki, które są na samym wybrzeżu. Możecie dotykać historii. Możecie też dotykać oczywiście takiego splendoru związanego chociażby z gwiazdami, które przechadzały się po promenadzie w Cannes, gdzie zostawiły swoje odciski dłoni. Tam oczywiście przechadzając się Aleją Gwiazd w Cannes, możecie to wszystko zobaczyć, dotknąć, zrobić sobie przy tym zdjęcie, utrwalić to gdzieś na pamiątkę w swoich materiałach cyfrowych. To później będziecie odgrzebywać gdzieś po przyjeździe do kraju i będziecie mogli wspominać sobie, że byliście w takim miejscu i takie pamiątki stamtąd też przywieźliście. Oczywiście, jeśli udacie się do Prowansji w czasie festiwalu, który jest w Cannes, no to dodatkowo możecie się liczyć z tym, że gdzieś być może spotkacie jakąś gwiazdę filmu, jakiegoś reżysera, czy jakiegoś aktora, czy aktorkę, bo oni oczywiście tam przebywają. Ten czerwony dywan jest rozwijany przed Pałacem Festiwalowym w Cannes. Sam Pałac Festiwalowy w Cannes, on nie robi takiego wrażenia poza samym festiwalem, bo poza festiwalem wygląda jak taki budynek wyjęty. Ja już tu kiedyś go porównywałem na antenie naszego radia, na antenie audycji Trzy Kolory. Porównywałem go do takiego ustawienia chociażby budynku BWA na terenie Starego Rynku w Poznaniu. No mniej więcej tak to jest, tak to wygląda. To jest moje autorskie porównanie, ale tak mi się wydaje, że nie za bardzo jest wkomponowany w tę całą architekturę wybrzeża Cannes, ten pałac festiwalowy trochę nie pasuje do tego miejsca, ale w momencie, kiedy odbywa się tam festiwal, on jest odpowiednio przystrojany, jest odpowiednio iluminowany, więc wieczorem to już w ogóle robi niesamowite wrażenie. No ale też Nicea, sama Nicea, moi drodzy, jak przejdziecie się promenadą Anglików w Nicei, no to jest to wyjątkowe doświadczenie. Idziecie sobie na brzegu morza, jednocześnie obserwujecie fasady niesamowitych hoteli, które tam w Nicei się znajdują. Nad głową co chwilę, co parę, nawet nie minut, nawet sekund bym powiedział, ląduje jakiś samolot pasażerski, ponieważ tam właśnie nad promenadą Anglików jest podejście do lądowania dla samolotów, które lądują w Nicei. No i gdy udacie się na wzgórze w Nicei, będziecie mogli sobie też poobserwować z góry całą tę promenadę, całe to wybrzeże i to jest naprawdę doświadczenie, no, nieporównywalne z niczym, naprawdę z niczym. Do Prowansji was zachęcam. Odwiedźcie ten region Francji, jeśli tam nie byliście. Pomijam kuchnia, pomijam zabytki. To jest miejsce, które samym nastrojem, samym klimatem może już zachwycać. Więc jeśli dodacie do tego jeszcze i kuchnię, i zabytki, które tam się znajdują, i atrakcje w poszczególnych częściach roku, które tam występują, czy to w Nicei, karnawał w Nicei, porównywalny z karnawałem w Wenecji. O karnawale nicejskim niewiele osób wie nawet, że tam też taka impreza się odbywa. Tak, Nicea też słynie karnawałem. Słynie z karnawału i z tych karnawałowych strojów, z karnawałowego przepychu i też tym możecie się tam zachwycać. Cannes, no nie ulega wątpliwości, że Cannes oczywiście wiąże się ze stolicą filmu i z tym, co w czasie festiwalu tam się odbywa. To w ogóle, no nie ulega żadnej wątpliwości, że nawet nie trzeba o tym mówić, bo każdy o tym wie. Marsylia, wspominałem wam wielokrotnie o Marsylii. O tej ciemnej stronie Marsylii, czyli o przestępczości związanej z tymi zakamarkami Marsylii portowymi, starym portem, ale sam stary port też zasługuje na uwagę. To jest też takie miejsce, które warto odwiedzić, no bo ono swoją zabudową i swoją historią po prostu wprowadza nas w niesamowite klimaty i możemy się oderwać od tego, co jest dzisiaj i przenieść się w czasie w bardzo odległe czasy wstecz.

jeśli będziecie zwiedzać Lazurowe Wybrzeże, jeśli być może będziecie podróżować od strony Włoch na Lazurowe Wybrzeże, od strony Morza Liguryjskiego, gdzieś dojeżdżać w stronę Francji, naprawdę polecam tę trasę, bo to jest, ona sama w sobie jest atrakcyjna. Zwiedzanie poszczególnych tych miejscowości, tak jak już wspominałem, nawet zaczynając od Genui, która jest bardzo atrakcyjnym punktem na mapie wybrzeża basenu Morza Śródziemnego. Jadąc dalej w stronę właśnie Francji, przejeżdżając przez Sanremo, przejeżdżając przez Monaco, przejeżdżając przez Menton, dojeżdżacie do punktów, które są same w sobie bardzo atrakcyjne. I na każdym kroku napotykacie na coś, co jest perełką, co jest atrakcją samą w sobie. Więc jeśli będziecie mieli okazję tam się udać, to naprawdę nie odpuśćcie tego. To jest naprawdę bardzo interesująca podróż, bardzo ciekawa, która ma w sobie tyle różnych pierwiastków, które mogą wam dodać czegoś do waszej podróży, do waszego zwiedzania Europy i zwiedzania Francji, że naprawdę nie warto z tego rezygnować. Koniecznie, jeśli będziecie tylko mogli, skosztujcie tego. Skosztujcie Prowansji i poczujcie ją. Poczujcie po prostu Prowansję. Eryk Kotys, Arkadiusz Szymański. Na dzisiaj to już wszystko. To kolejna audycja z cyklu Trzy Kolory i kolejny raz przechadzaliśmy się po Francji, tym razem po Lazurowym Wybrzeżu, ponownie po Prowansji. Prowansja to jest taki region, do którego na pewno jeszcze nie raz wrócimy, więc myślę, że warto tutaj wracać, bo to bardzo atrakcyjne miejsce.

kolory. To była powtórka. Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 19, w którym obieży świat, bierze nazbyt do serca sprawy swego pana i co z tego wynika. Hongkong jest małą wyspą, którą traktat w Nankinie, podpisany po wojnie 1842 roku, oddał w ręce angielskie. Wyspa Hongkong leży przy ujściu rzeki Canton. Od portugalskiego miasta Macau, rozciągającego się na drugim brzegu, dzieli ją zaledwie 60 mil. Hongkong zwyciężył Macau we współzawodnictwie handlowym i obecnie główny nurt transportu towarów chińskich płynie przez miasto angielskie. Obieży świat, wetknąwszy ręce w kieszenie, udał się do portu Victoria, przypatrując się po drodze palankinom, ożeglowanym wózkom, które wciąż jeszcze cieszą się w państwie smoka powodzeniem i przelewającej się ulicami fali tłumu, złożonego z Chińczyków, Japończyków i Białych. Wreszcie znalazł się w porcie Victoria. U ujścia rzeki mrowiły się nieprzeliczone statki pod banderami wszystkich narodowości – angielskie, francuskie, amerykańskie, chińskie dżonki i sampany. Morze wyglądało z daleka jak falująca, różnobarwna łąka. Od czasu do czasu obieży świat spostrzegał żółto ubranych krajowców, którzy, jak zauważył, wszyscy byli w podeszłym wieku. Zaszedł do golarza, aby przekonać się, jak wygląda golenie brody według modły chińskiej. Miejscowy Figaro, który mówił po angielsku, pouczył swego klienta, że zauważeni przezeń starcy przekroczyli już 80 rok życia, co im daje przywilej noszenia barwy żółtej, będącej barwą cesarza. Lokajowi wydało się to wszystko bardzo ucieszne, choć sam nie wiedział dlaczego. Ogolony udał się na nabrzeże, przy którym stał zasumowany karnatyk. I tu ujrzał przechadzającego się po molo inspektora Fixa. Obieży świata nie zdziwiło wcale to spotkanie. Za to na obliczu detektywa spostrzegł wyraz głębokiego niezadowolenia. Aha, mruknął służący. Widać, sprawy biorą kiepski obrót dla panów dżentelmenów z klubu Reforma. I z miłym uśmiechem zbliżył się do Fixa, udając, że wcale nie dostrzega jego wściekłej miny. Agent miał rzeczywiście dość powodów po temu, by kląć fatalnego pecha, który go prześladował. Znowu nie było nakazu aresztowania. Papier dążył oczywiście w ślad za detektywem, ale mógł go dogonić tylko wtedy, gdyby Fix zatrzymał się przez kilka dni.

Bez czego statek podniesie kotwicę tego jeszcze wieczoru o godzinie 8, a nie nazajutrz rano, jak to było zapowiedziane. Świetnie się składa, odparł obierzy świat. To będzie na rękę memu panu, lecę go uprzedzić. W tym momencie Fix podjął ryzykowną decyzję. Postanowił wszystko wyjawić obierzy światowi. Może to się okaże jedynym środkiem zatrzymania pana Foga na kilka dni w Hongkongu. Po wyjściu z biura podróży zaprosił swego towarzysza do szynku na kieliszek. Obierzy świat miał jeszcze sporo czasu i przystał na propozycję. Znaleźli w pobliżu tawernę o zachęcającym wyglądzie i weszli do środka. Była to przestronna izba, przyzwoicie umeblowana. W głębi stały zwykłe szerokie nary, okryte poduszkami. Na narach leżało pokotem kilku uśpionych ludzi. Około 30 czy 40 osób siedziało przy małych, wyplatanych z trzciny stolikach. Jedni wysuszali kwarty piwa angielskiego Ale albo Porteru, inni konwie słodkiej wódki i ginu. Większość paliła długie gliniane fajki nabite opium zaprawionym olejkiem różanym. Od czasu do czasu któryś z palaczy tracił przytomność i walił się pod stół. Wówczas zjawiali się kelnerzy. Jeden brał jego mościa za głowę, drugi zaś za nogi i rzucali go na wielkie łoże pospołu z innymi. Już około 20 ludzi leżało obok siebie w krańcowym otępieniu. Fix i obierzy świat pojęli, że znajdują się w palarni opium, odwiedzanej przez wszelkiego rodzaju nieszczęśliwców, ogłupiałych, wychudłych, doprowadzonych do zupełnego upodlenia. Na ich to ostateczną zgubę chciwa zysku Anglia sprzedaje corocznie za 260 milionów franków tego złowieszczego towaru, który nazywa się opium. Haniebny to zysk, zebrany z najbardziej ponurego z ludzkich nałogów. Na próżno rząd chiński wydawał surowe przepisy zapobiegające rozszerzeniu się tej namiętności. Palenie opium było zrazu obyczajem klasy bogaczy, z czasem zaraziło biedotę i dziś już nic nie może przeciwdziałać spustoszeniu, jakie ten nauk czyni. W państwie środka pali się opium wszędzie i bez względu na porę. Kobiety zarówno jak mężczyźni oddają się tej zgubnej namiętności i raz nawykłszy do glinianej fajeczki, nie są w stanie porzucić jej bez narażenia się na straszliwe skurcze żołądka. Nałogowy palacz może wypalić do 8 fajek dziennie, ale po 5 latach umiera. Do jednej z tych złowrogich palarni weszli Fix i obierzy świat z zamiarem przepłukania sobie gardła. Obierzy świat nie miał pieniędzy, ale zgodził się chętnie na grzeczne zaprosiny detektywa, obiecując rewanż przy najbliższej okazji. Zażądali dwóch butelek Porto i lokaj zabrał się do nich gorliwie. Gdy tymczasem agent, okazujący więcej wstrzemięźliwości, obserwował spod oka swego kompana. Kawędzono o tym, owym, a przede wszystkim unoszono się nad pysznym pomysłem, który miał Fix, lokując się na Karnatiku. Roztrząsano sprawę wcześniejszego wyruszenia parowca i gdy w obu butelkach zaświeciło dno, obierzy świat ruszył się zza stołu z zamiarem uprzedzenia o tym swego pana. Ale Fix go powstrzymał. Jeszcze słówko, rzekł. O co chodzi, panie Fix? Chcę pomówić z panem o czymś bardzo ważnym. O czymś bardzo ważnym? Powtórzył obierzy świat, wysączając ostatnie krople wina, które zostały na dnie kieliszka. Pogadamy o tym jutro. Teraz już nie mam czasu. Siadaj pan, powiedział Fix. Chodzi tu o pańskiego pryncypała. Wyraz twarzy Fixa wydał się obierzy światowi dziwny. Usiadł. Co takiego ma pan mi do powiedzenia? Fix oparł mu rękę na ramieniu i rzekł zniżonym głosem. Odgadł pan zapewne, kim jestem. Co? Uśmiechnął się obierzy świat. Otóż chcę teraz wszystko wyznać. Rychło w czas. Teraz, gdy i tak wszystko wiem. Sprytnyś pan, ale nie za bardzo. No mniejsza z tym, gadaj pan. Tylko pozwolę sobie zauważyć, że ci panowie na darmo pieniądze wyrzucają. Wyrzucają? Odparł pan Fix. Gadaj pan zdrów, zaraz widać, że nie zna pan sumy, o którą chodzi. Znam ją, a jakże 20 000 funtów. 55 000, rzekł Fix, ściskając tamtego za rękę. Rety, podskoczył obierzy świat. Czyżby jaśnie pan ryzykował aż tyle? 55 000 funtów? Ha, tym bardziej nie ma minuty do stracenia, dorzucił, podnosząc się z miejsca. 55 000 funtów, powtórzył Fix i kazał przynieść butelkę wódki, zmuszając obierzy świata do siedzenia. W razie powodzenia dostanę 2000 nagrody. Otóż dam panu 500 funtów, jeśli mi pan pomoże. Zgoda? Pomóc panu? Zawołał obierzy świat i szeroko otworzył oczy. Tak jest. Pomóc mi w zatrzymaniu imć pana Foga na kilka dni w Hongkongu. Hola, panie, przebrała się miarka.
Nie dość na tym, że

0: wężysz na tropie mego pana jak ogar, że obrażasz go, podając w wątpliwości jego uczciwość, jeszcze chciałbyś mu kłody rzucać pod nogi, byle tylko dogodzić swoim mocodawcom? Ja bym się na pańskim miejscu ze wstydu spalił, panie Fix. A tu co znowu? Co pan chcesz przez to powiedzieć? Że to jest świństwo? To właśnie chcę panu powiedzieć. Tak chcieć złupić skórę z pana Foga, pieniądze mu z kieszeni wyciągnąć. Jakbyś pan zgadł, o to właśnie chodzi. Ależ to pułapka, krzyknął obieży świat, podniecając się coraz bardziej pod wpływem wódki, której Fix wciąż mu dolewał i którą sam, o tym nie wiedząc, raz po raz wychylał. Rozbój na równej drodze. I to się nazywają koledzy, dżentelmeni. Fix przestał rozumieć, o co chodzi. Koledzy, wrzeszczał oburzony sługa, członkowie klubu Reforma. Ale zapamiętaj pan sobie, mój pan jest człowiekiem nieposzlakowanym i jeżeli zrobi zakład, to chce go wygrać bez krętactwa. Ale za kogo właściwie mnie pan bierze? Spytał nagle Fix, utkwiwszy wzrok w obieży świata. Za kogożby do licha? Za szpicla owych panów z klubu Reforma, którego najęto, aby kontrolował trasę mego chlebodawcy, co uważam za niesłychane świństwo. Tak niesłychane, że nawet pary z ust memu panu o tym nie puściłem, choć pańską grę przejrzałem nie od dziś. Więc on nic nie wie, pochwycił żywo Fix. Nic, odparł lokaj, wychylając jeszcze jeden kieliszek. Inspektor przesunął ręką po czole. Nie wiedział, co teraz mówić, jak się zachować. Omyłka obieży świata nie zakrawała na podstęp, ale to czyniło położenie jeszcze trudniejszym. Widać było, że poczciwiec mówi w dobrej wierze i że nie jest wspólnikiem swego pana, jak można było zrazu przypuszczać. A więc, pomyślał agent, jeżeli nie jest wspólnikiem, pomoże mi. I po raz drugi zdobył się na krok stanowczy. Zresztą już nie było czasu na wahanie. Pana Foga za wszelką cenę należało zatrzymać w Hongkongu. Niech pan posłucha, ozwał się Fix z powagą. I to uważnie. Nie jestem tym, za kogo mnie pan bierze, to znaczy nie jestem najemnikiem członków klubu Reforma. Terefere, obieży świat, obrzucił go szyderczym wzrokiem. Jestem inspektorem policji, któremu dyrekcja główna w Londynie powierzyła zadanie specjalne. Pan? Inspektorem policji? Tak jest i zaraz tego dowiodę. Oto zlecenie na moje nazwisko. Powiedziawszy to, Fix wyjął z portfela papier podpisany przez szefa głównej dyrekcji policji i pokazał go lokajowi. Przytłoczony, zdumiony obieży świat nie mógł słowa wyjąkać. Tymczasem Fix ciągnął. Rzekomy zakład tego pańskiego Foga jest tylko pretekstem, na który daliście się nabrać pan i owi koledzy z klubu Reforma. Fogowi zależało na tym, abyście z nim nieświadomie współdziałali w przestępstwie. Ale czemuż to? Zawołał obieży świat. Niech pan posłucha. 28 września dokonano w Banku Angielskim kradzieży 55 tysięcy funtów. Kradzież przypisuje się osobnikowi, którego rysopis zdołano ustalić. Pokażę panu ów rysopis. Kropla w krople pański Fog. Nie, tego już za wiele, wykrzyknął obieży świat i uderzył w stół pięścią podobną do bochenka chleba. Mój pan jest najzacniejszym człowiekiem na świecie. Cóż pan może o tym wiedzieć, odrzekł Fix. Pan go wcale nie zna. Zaczął pan służbę w dniu odjazdu. Odjazd był, jak wiadomo, niezwykle gwałtowny, a pretekst niedorzeczny. Wyjechaliście bez bagażu, ale za to z grubym plikiem banknotów. Czy w dalszym ciągu utrzymuje pan, że to uczciwy człowiek? Tak, tak, uczciwy, powtarzał machinalnie biedny sługa. Chyba nie ma pan ochoty być aresztowanym jako jego wspólnik. Obieży świat złapał się za głowę. Zmienił się nie do poznania. Nie śmiał podnieść oczu na detektywa. Zbawca pani Audy? Człowiek tak szlachetny i odważny? Złodziejem? W głowie się nie mieściło, a jednak tyle poszlak obciążało tego człowieka. Obieży świat nie wierzył, nie chciał wierzyć w winę swego pana. Odezwał się z wysiłkiem. Więc czego pan chce ode mnie? Zaraz to wyjaśnię, odparł Fix. Jechałem za panem Fogiem aż tutaj, wciąż nie mogąc otrzymać nakazu aresztowania, o który zwróciłem się do Londynu. Trzeba więc, aby pan mi pomógł w przytrzymaniu Foga w Hongkongu. Abym ja? A wówczas podzielę się z panem nagrodą 2000 funtów obiecaną mi przez Bank Angielski. Nigdy! Wyrzucił obieży świat, usiłując się dźwignąć i opadając z powrotem. Czuł, że opuszczają go siły i rozum. Z trudem zaczął bełkotać. Panie Fix, Nawet gdyby wszystko, co pan mówi, było prawdą, nawet gdyby on był złoczyńcą, za którym pan goni, co jest wierutnym łgarstwem, ja jestem u niego na służbie. Poznałem jego dobroć i szlachetność. Ja mam zdradzić takiego pana? Nie. Nigdy, nawet za całe złoto świata. Rozumie pan? Odmawia pan? Odmawiam. Zapomnijmy więc, o czym mówiłem, i pijmy. Tak, pijmy. Obieży świata ogarniało coraz większe zamroczenie. Fix zrozumiał, że za wszelką cenę musi go rozłączyć z jego panem i postanowił lokaja wykończyć. Na stole leżały fajki napełnione opium. Jedną z nich agent wsunął obieży światowi w palce. Ten podniósł ją do ust, zapalił, zaciągnął się parokrotnie i jego głowa bezwładnie opadła na stół. No, nareszcie, rzekł do siebie Fix. Imś pan Fogg nie dowie się na czas o odejściu Carnaticu. A jeśli nawet odpłynie, to w każdym razie bez tego przeklętego Francuza. I wyszedł, zapłaciwszy rachunek.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: But you're just a boy.
1: Lato z Radiem Emaus.
2: Różaniec śpiewany. Tajemnice chwalebne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. To jest powtórka. Między nami mówiąc.
1: Dzień dobry, tutaj audycja Między nami mówiąc, a przed mikrofonami
2: Gabrysia Banaszak
1: i Stasiu Brysz. I tak jak często w naszej audycji poruszamy kwestie społeczne i tak samo będzie dzisiaj. Będziemy właśnie rozmawiać o takich kwestiach społecznych, o takich kwestiach wolontariackich, o tym oddaniu się drugiemu człowiekowi. A dzisiaj z nami w studiu jest Karolina Kołodziejczyk-Nowakowska, czyli wicedyrektorka Fundacji LARSZ w Poznaniu. Cześć, dzień dobry.
3: Cześć, cześć Gabrysiu, cześć Stasiu. Witam Państwa serdecznie.
1: I właśnie może tak na początku, no bo jeszcze przed audycją tutaj chwilkę, jak rozmawialiśmy, powiedziałaś o tym, że niestety jeszcze nie wszyscy na świecie wiedzą, czym jest LARSZ. Więc jakbyś mogła tak w kilku słowach opowiedzieć, ja już tutaj coś powiedziałem o tym wolontariacie, o tym oddaniu drugiemu człowiekowi. Myślę, że właśnie no w tych waszych domach LARSZ to oddanie jest takie dosyć, no to jest najważniejszą rzeczą, która buduje waszą wspólnotę.
3: Tak, Fundacja LARSZ jest taką organizacją, taką wspólnotą, która prowadzi domy o charakterze rodzinnym dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ale takie domy niezwykłe, gdyż bardzo zależy nam na tym, żeby to były miejsca, gdzie dorosłe osoby z niepełnosprawnościami były samodzielne, samostanowiące i żeby miały takie same szanse do życia jak my wszyscy, więc w żadnym razie nie są tam pacjentami podopiecznymi, są gospodarzami w swoim własnym domu, który jest ich domem na całe życie. I takich domów w Poznaniu Fundacja LARSZ prowadzi dwa. Takie domy Fundacja prowadzi dwa. A w ogóle w Polsce mamy 7 takich wspólnot w 7 różnych miastach, a na świecie jest tych wspólnot ponad 160 w bardzo wielu zakątkach ziemi.
2: A skąd w ogóle nazwa tej fundacji, bo podejrzewam, że pochodzi z języka francuskiego, ale w tłumaczeniu oznacza arkę.
3: Tak. Pochodzi ta nazwa z języka francuskiego, dlatego że pierwsze wspólnoty powstawały właśnie we Francji w latach 60. ubiegłego wieku. I tak jak mówisz, Gabrysiu, oznacza to arka. No jest to naszym zamysłem poprzez tą nazwę pokazać, jak ważnym jest każdy człowiek bez względu na różnice, które nas różnią. I tak jak w tej arce z każdego gatunku po 2 osobników było ocalonych przed potopem, tak samo my chcemy, aby tak samo różnego rodzaju ludzie byli ważni i warci ocalenia bez względu na to, czy mają niepełnosprawność, czy jej nie mają. I tak faktycznie, też symbolicznie, naszym logo jest taka łódka, w której siedzą 3 postaci. I pierwotnie było to pomyślane tak, że jedną postacią jest osoba z niepełnosprawnością, drugą postacią jest jej asystent i trzecią postacią jest Jezus, który to wszystko spina razem. No i tak ta łódka sobie płynie i tak wzajemnie razem się wspieramy w tym rejsie życia.
2: No, myślę, że to piękna w ogóle inicjatywa i też nazwa odnosząca się do tego, jak działacie. Ale tak w sumie chciałam zapytać o twoje początki, no bo teraz już jesteś wicedyrektorką tej fundacji, ale no kiedyś ta przygoda musiała się zacząć. Jak to wyglądało u ciebie?
3: U mnie ta przygoda w LARSZ zaczęła się w momencie, kiedy po 14 latach pracy w korporacji dowiedziałam się o istnieniu w

0: ogóle takiego miejsca jak Larsz. A będąc też pedagogiem specjalnym z wykształcenia i mając kiedyś taki pomysł na swoje życie właśnie, żeby się oddać drugiemu człowiekowi, który na chwilkę tak przystopował właśnie w momencie, kiedy robiłam karierę korporacyjną. Więc właśnie kiedy dowiedziałam się o istnieniu tej wspólnoty, to ta decyzja była szalona, spontaniczna i natychmiastowa, że rzucam to życie, które mam dotychczas. I zamieszkałam jako taki asystent, który mieszka razem, dzieli codzienne życie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, czyli ich dom stał się moim domem i mieszkaliśmy wszyscy razem, dzieląc codzienność.
1: Właśnie jak wspomniałaś o tym dzieleniu codzienności, to w sumie myślę, że możemy przejść do takiego typowego dnia właśnie takiego asystenta, który dzieli tą obowiązki jakieś takie zawodowe z tym życiem w takim domu. Jak to wygląda?
0: Zdecydowanie jest to dokładnie tak samo jak w domu rodzinnym, aczkolwiek znacznie większym i w kontekście domu, budynku i w kontekście rodziny, która tam mieszka. Zazwyczaj takie domy są miejscem zamieszkania dla kilku osób z niepełnosprawnością, bo też zależy nam na tym, żeby ten charakter był kameralny, żeby było tak naprawdę jak w domu, żeby nie była to placówka, gdzie tych ludzi jest bardzo dużo, tylko że są to miejsca, w których no właśnie mieszka kilka osób z niepełnosprawnością, każdy ma swój pokój, każdy decyduje o tym, jak ten dom wygląda, jak on funkcjonuje, więc osoby też z niepełnosprawnością są włączane w decyzje dotyczące domu i jakby życia, które się w domu toczy. No i zazwyczaj funkcjonowanie domu też jest tak jak w dużej rodzinie, która musi być takim sprawnym mechanizmem od samego rana, bo od poniedziałku do piątku większość jeszcze z naszych mieszkańców jeździ do warsztatów terapii zajęciowej na zewnątrz, więc są te szybkie, napięte poranki, żeby każdy się wyszykował do wyjścia, zjadł śniadanie, przygotował sobie kawę, spakował, ubrał, wyszedł i te kolejki do łazienek, tam jakby

0: do ekspresu, czyli tak jak w każdym normalnym domu, takie napięcie porankowe. No a popołudnia i weekendy to są takie czasy, kiedy dużo czasu poświęcamy na jakąś realizację pasji, zainteresowań osób z niepełnosprawnościami i na budowaniu relacji między nami, czyli lubimy razem, nie wiem, wychodzić do kina, grać w gry planszowe, jak jest ciepło, to wyjść, uprawiać jakieś sporty na zewnątrz. Jeden z naszych domów też znajduje się w okolicach lasu Żurawińca, więc lubimy chodzić tam na spacery, albo pójść się rzucać śnieżkami, albo szyszkami, w zależności od pory roku, a teraz poślizgać na chodniku, bo nawet nie trzeba teraz lodowiska, żeby można było się ślizgać. Więc no, nasze życie po prostu wygląda tak jak takiej dużej, wieloosobowej rodziny.
1: A po początki Larsz w Poznaniu to są lata 90., prawda?
0: Tak, pierwszy dom Larsz w Poznaniu zaczął działalność w 1994 roku. Czyli ja jeszcze wtedy chodziłam do przedszkola. I wtedy zamieszkali pierwsi mieszkańcy w pierwszym domu w Poznaniu. I ciekawostką jest to, że dwie z tych czterech osób, które zamieszkały wtedy, mieszkają dotychczas. Czyli to jest już od 31 lat ich dom. No i pozostanie do końca ich życia. Także to jest też takie piękne, że oni to jakby czują i to manifestują, że jak przychodzi ktoś nowy, to oni opowiadają, że to jest mój dom, że ja pamiętam, jak on był budowany, ja tu decydowałem, jak tu będzie. Więc czasami też mając jakieś doświadczenia, kontaktu z osobami mieszkającymi gdzieś w placówkach albo zmieniającymi często właśnie te miejsca, w których mieszkają, no to piękne jest właśnie widzieć to, jak bardzo jest to dla nich ta świadomość tego domu, że są u siebie, że mają tą stabilizację, że wiedzą, że nie będą musieli za chwilę wszystkiego zmieniać, poznawać nowych ludzi, tylko że faktycznie są cały czas w jednym miejscu, ten dom jest ich domem i że są ludzie, z którymi oni mają relacje takie już na stałe, przyjacielskie wręcz, bo też te relacje między nami nie są takimi klasycznymi, że opiekun podopieczny albo asystent i podopieczny, tylko jesteśmy po prostu dla siebie przyjaciółmi i wspieramy się wzajemnie. Wbrew pozorom nie tylko asystenci, osoby z niepełnosprawnością, ale to działa na zasadzie wymiany, więc często też to my asystenci korzystamy z tego wsparcia od osób z niepełnosprawnościami i bardzo dużo się od nich uczymy.
2: Tak sobie myślę, że to jest na pewno wzajemna taka relacja i wzajemnie gdzieś tam od siebie czerpiecie. Ja w ogóle też kończę właśnie studia z pedagogiki specjalnej, także ten temat też jest mi jakoś szczególnie bliski. Ale zastanawiam się, bo powiedziałaś, że część tych osób z niepełnosprawnościami już na przykład jest od tych 30 lat w jednym domu. To w jakim wieku są te osoby tak zazwyczaj?
0: No, rozstrzał jest dosyć spory, bo najmłodszy mieszkaniec nie ma jeszcze 40 lat. On zresztą jest z nami najkrócej. No, a najstarsze osoby już są koło 70, nasze emerytki. Więc faktycznie wspólnota jest bardzo różnorodna pod względem wieku. No, co jest też bardzo fajne i bardzo rozwojowe, no bo z jednej strony mamy tych, którzy są tym trzonem i oni wiedzą, o co tu chodzi, pamiętają, no ale już są tacy wiekowi i mają mniej energii do robienia niektórych rzeczy. No i są ci nowsi, młodsi, którzy właśnie tą energię wprowadzają, że im się chce wymyślać jakieś ciekawe zajęcia. Są tacy bardziej otwarci, żeby właśnie aktywnie spędzać ten czas, realizować te swoje zainteresowania, więc no rozpiętość wiekowa jest duża, zarówno wśród mieszkańców, jak i wśród asystentów. Nie? I co też daje fajną taką przestrzeń do takich bardzo różnorodnych relacji pomiędzy nami wszystkimi, że właśnie ta grupa nie jest taka jednolita, że tam wszyscy jesteśmy równolatkami i podobne doświadczenia, sytuacje życiowe, tylko że jesteśmy zupełnie różni i bardzo wieloma rzeczami się możemy między sobą dzięki temu wymieniać.
1: Jak już tutaj wspomnieliśmy, że Larsz w Poznaniu, te wasze domy funkcjonują od ponad 30 lat, no to naturalnie, jakby patrząc, niektórzy z mieszkańców odchodzą. I jak wy przeżywacie taki moment, jak ktoś już, jak wiecie, że już go więcej nie zobaczycie?
0: No to są bardzo trudne momenty. No działa to dokładnie tak, kiedy odchodzi jakaś bliska osoba z rodziny.

0: wszyscy, no, przechodzimy żałobę tak naprawdę i tutaj poza samym faktem stracenia jakiejś ważnej, bliskiej osoby jest też ta druga strona, że to był ktoś ważny dla naszych mieszkańców i że my też jako asystenci i przyjaciele tej osoby przeżywamy sami tą żałobę, to jeszcze tutaj naszym zadaniem jest towarzyszenie w tej żałobie mieszkańcom, którzy właściwie są sobie wzajemnie najbliżsi, bo oni przez te wszystkie lata ze sobą mieszkają razem i naprawdę są sobie bliscy i też niektórzy z nich są takimi właściwie trzonami tej wspólnoty, że oni sami sobie wzajemnie też czasami asystują, że czasami jest tak, że tylko oni nawzajem potrafią siebie w jakichś sytuacjach rozładować, uspokoić, znają te wszystkie patenty na siebie nawzajem, więc jak ktoś z nich odchodzi, to jest naprawdę bardzo trudny moment dla całej wspólnoty. Ale też faktem jest, że to jest jakaś tam kolej życia, że każdego z nas to kiedyś spotka, więc w jakiś sposób staramy się to akceptować i z tym żyć. No a z kolei jak już ta żałoba minie, jak wszyscy się z tym w jakiś sposób uporamy, no to z kolei jest ta radość, że możemy przyjąć kolejnego nowego domownika, kolejnej osobie dać dobre, pełne życie, kolejnej rodzinie możemy zdjąć tak naprawdę z głowy to myślenie o tym, co się stanie z moim dzieckiem, kiedy mnie już nie będzie, albo kiedy nie będę miał już zdrowia do tego, żeby się nim zajmować. No to właśnie też z tego trudnego doświadczenia, z tej żałoby też się tworzy później coś pięknego, co jakby, że to dobro się niesie dalej i kolejne osoby dostają wsparcie.
1: No właśnie powiedziałaś też, zahaczyłaś o ten temat rodzin osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ten wasz kontakt? Większość z tych domowników właśnie z niepełnosprawnościami są odwiedzani przez tą swoją rodzinę, czy zdarza się tak, że wy jesteście tą jedyną ich rodziną?
0: No z racji przede wszystkim na wiek, ta sytuacja też jest bardzo zróżnicowana. Są faktycznie mieszkańcy, którzy te rodziny mają i mają je tutaj blisko w Poznaniu. Czasami są to rodzice, aczkolwiek jeśli, no z racji na wiek naszych mieszkańców, jeśli są to rodzice, to już dosyć wiekowi, więc też już ich stan zdrowia czasami nie pozwala na to, żeby mogli się odwiedzać wzajemnie, ale też staramy się to zorganizować tak, żeby właśnie i ci rodzice mogli ich odwiedzać w domu i żeby oni odwiedzali swoich rodziców w domu. Mamy też taki zwyczaj, że zawsze w święta ci mieszkańcy, którzy chcą, którzy są zapraszani, właśnie odwiedzają swoje rodziny, zapraszają ich na swoje imprezy urodzinowe, imieninowe, na rocznicę bycia w Larsz, więc ten kontakt staramy się utrzymać. Są oczywiście rodzeństwa też, natomiast jest spora część domowników, którzy też z racji na wiek właśnie, no już takich bliskich osób nie mają, bo na przykład byli jedynakami, albo mamy takie rodzeństwo, dwie siostry, które obie mieszkają u nas w domach Larsz i one obie są z niepełnosprawnością, nie mają innego rodzeństwa, rodzice już obydwoje odeszli, więc tak naprawdę dla nich w tym momencie Larsz jest jedyną rodziną. To też takie piękne, że z racji na to, że część z nich zgodnie z prawem jest ubezwłasnowolniona, to też w momencie odejścia rodziców część z naszych asystentów zostaje prawnymi opiekunami i to też jakby z woli rodziców, którzy jeszcze zanim odeszli, jakby wyrazili taką prośbę, że chcieliby, żeby konkretna osoba później się opiekowała ich dziećmi, więc staramy się, żeby ten kontakt był, bo to też jest bardzo ważne dla mieszkańców, żeby oni społecznie cały czas funkcjonowali. No i to są też ich bliscy ludzie, więc to jest ważne, żeby też mieli kogoś poza wspólnotą, żeby się też nie zamknąć w tym swoim gronie, tylko żeby każdy miał jakieś tam życie na zewnątrz domu, na zewnątrz wspólnoty.
2: Mhm. O życiu wspólnoty Larsz, o życiu, które jest w domach Larsz w Poznaniu, będziemy jeszcze rozmawiać, a teraz krótka przerwa muzyczna i w tej przerwie wysłuchamy utworu zespołu Raz, Dwa, Trzy w Wielkim Mieście, a my już za kilka minut wrócimy do naszej rozmowy z Karoliną Kołodziejczyk-Nowakowską właśnie o domach Larsz w Wielkim Mieście.

0: Między nami mówiąc. I wracamy do Was po krótkiej przerwie. Dzisiaj w audycji Między nami mówiąc rozmawiamy z Karoliną Kołodziejczyk-Nowakowską, czyli wicedyrektorką Fundacji L'Arche w Poznaniu. Trochę już przed przerwą powiedzieliśmy o funkcjonowaniu domu, o tym, jak to wygląda codziennie. Ja też chciałam zapytać o to, jak wygląda podział obowiązków w waszym domu, bo podejrzewam, że no pewnie gdzieś tam większość tych bardziej skomplikowanych, powiedzmy, zadań wykonujecie wy jako asystenci, ale myślę, że na pewno domownicy z niepełnosprawnościami nie zostają bez żadnych zadań i bez obowiązków. To jak to wygląda u was?
1: Tak jak wspomniałam przed przerwą, jedną z naszych takich podstawowych misji jest to, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły być na tyle samodzielne i samostanowiące, na ile są w stanie. Więc absolutnie staramy się nie wyręczać ich w żadnych czynnościach domowych. Dajemy im przestrzeń do tego, żeby byli gospodarzami w swoim domu, więc wszystkie takie zajęcia jak sprzątanie, gotowanie, zakupy, pranie. Jak najwięcej staramy się angażować mieszkańców, żeby robili to samodzielnie albo z naszym wsparciem. Oczywiście są takie czynności, których oni nie są w stanie samodzielnie wykonywać, więc wtedy my jesteśmy obok właśnie po to, żeby ich wspierać. Ale właśnie naszą główną myślą jest to, żeby mogli oni się w swoim domu czuć właśnie jako dorośli ludzie, bo też niestety dużo przebywając w środowisku osób z niepełnosprawnościami, często obserwujemy, że jest taka tendencja do traktowania osób z niepełnosprawnością intelektualną zwłaszcza, trochę jak dzieci, więc my się staramy właśnie przełamać ten stereotyp i pokazywać, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrafią być samodzielne, że mają bardzo duże możliwości w codziennym życiu, w prowadzeniu domu, w funkcjonowaniu społecznym, w pracy, więc staramy się dawać im tą przestrzeń do samodzielności, co oczywiście też okazuje się niełatwe. No my już z czasem nabieramy takie przekonanie i takie nawyki, natomiast czasami jak obserwujemy nowych wolontariuszy, którzy przychodzą i tak bardzo chcą właśnie dać siebie, że chcieliby wszystko robić oczywiście z dobrego serca i z dobrych chęci, no to wtedy my właśnie im tam ich tam troszeczkę stopujemy i pokazujemy właśnie, żeby tą przestrzeń do samodzielności też pozostawili naszym mieszkańcom.
2: Wspomniałaś o nowych wolontariuszach i w sumie myślę, że to trochę otworzyło furtkę do kolejnego tematu, czyli właśnie do tego, jak można się zaangażować. Może właśnie tak na początku w jakimś takim mniejszym zakresie, no bo wiadomo, że można być wolontariuszem, można być też asystentem. Jak można się zaangażować przy pomocy w domu L'Arche?
1: Jako L'Arche wierzymy w to, że każdy człowiek ma coś do dania. No i że w związku z tym, że wszyscy jesteśmy zupełnie różni, to każdy w innej przestrzeni ma jakiś talent, którym może się podzielić. Więc każdy jest zawsze serdecznie zaproszony do tego, żeby zostać u nas wolontariuszem. No i wtedy indywidualnie właśnie z taką osobą, która by chciała u nas świadczyć wolontariat, decydujemy właśnie, w której przestrzeni by się chciał zaangażować. I są tacy ludzie, którzy są po prostu zupełnie w 100% relacyjni i oni bardzo lubią spędzać czas i budować te relacje z naszymi mieszkańcami, zabierać ich na spacery, grać w planszówki i generalnie po prostu być. A są tacy ludzie, którzy są może bardziej introwertywni, ale za to uwielbiają sprzątać, gotować albo coś potrafią majsterkować, naprawiać, coś porobić w ogrodzie. I tacy też są serdecznie zaproszeni, żeby się podzielić tym, co potrafią zrobić. Bo w takich wielkich domach zamieszkałych przez tylu ludzi stale jest coś do zrobienia i każdy talent i każda umiejętność jest potrzebna, więc tak, wolontariusze są dla nas ogromną siłą napędową naszych domów. No i można się zaangażować w formie takiej czasowo krótkiej, w sensie można przychodzić na przykład regularnie, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, w zależności od tego, jakie kto ma możliwości czasowe, o dowolnej porze dnia, do południa, po południu, w weekendy i w ten sposób nas wspierać jako wolontariusz, ale również serdecznie zapraszamy i poszukujemy takich osób, które by chciały w naszych domach zamieszkać i tą codzienność, o której rozmawiamy w tych naszych domach razem z innymi asystentami i osobami z niepełnosprawnością dzielić. Mamy jeszcze sporo wolnych pokoi w domach, a my lubimy, jak jest pełno i nie ma pustych przestrzeni, dlatego właśnie szukamy osób, które mogłyby do nas dołączyć, bo im nas jest więcej, tym nam jest weselej i tym te obowiązki można dzielić przez większą ilość osób, więc poszukujemy, zapraszamy i jesteśmy otwarci na to, żeby kolejne osoby zaprosić, żeby z nami zamieszkały w naszych domach.
0: To jest bardzo ważna prośba na pewno, ale właśnie tak drążąc trochę ten temat, no bo to na pewno nie jest takie bardzo łatwe, żeby zamieszkać po prostu na początku z obcymi ludźmi, później gdzieś tam oni się stają naszymi współlokatorami i na pewno bliskimi, też sądząc po tym, co wcześniej opowiadałaś, ale właśnie jakbyś może trochę powiedziała o tych takich twoich początkach, bo wierzę, że na pewno skoro nadal działasz, to większość jest tych pozytywnych takich zachowań, cech, relacji, które się zawiązały. Jak to wygląda?
1: No faktycznie jest tak, że jest to mocno związane z tym, jaki temperament, jaką osobowość ma potencjalny kandydat i jaką ma otwartość na innych ludzi i jak funkcjonuje w większych grupach, bo faktycznie no ja się odnalazłam natychmiastowo. Ja też przez wiele lat na różnych etapach mojego życia, czy to studenckiego, później zawodowego w różnych miastach, już miałam doświadczenie właśnie mieszkania z kimś, z jakimś współlokatorem bądź z kilkorgiem współlokatorów, więc ja byłam do takiej sytuacji przyzwyczajona, więc to akurat nie było dla mnie nowością. Natomiast faktycznie jest to sytuacja dosyć wyzwaniowa na samym początku, bo faktycznie tych ludzi jest dużo, te domy są duże i też nie ukrywając, mieszkańcy, osoby z niepełnosprawnościami, którzy właśnie mają to poczucie, że to jest taki ich dom i taka przestrzeń dla nich bardzo ważna, którą chronią o którą się starają w jakiś sposób mocno dbać. Też dla nich przyjęcie nowej osoby nie zawsze jest łatwe, no bo faktycznie to jest jakiś tam proces też później docierania się charakterów, temperamentów, jakichś stylów życia na przykład, że tam skowronek z nocnym markiem, to trudno się jest dogadać czasami i ktoś kogoś budzi, a ktoś inny z kolei komuś nie daje zasnąć. Więc tak, no są to bardzo ciekawe procesy grupowe, które się tam dzieją. No i drugą rzeczą też jest to, że ta rotacja tych asystentów no też jest wyzwaniem dla naszych mieszkańców, bo oni czasami faktycznie z kimś budują bardzo mocną więź. Zdarza się niejednokrotnie, że ten asystent później się wyprowadza, bo właśnie zmienia formę życia, albo wyprowadza się do innego miasta, zakłada rodzinę i wyprowadza się z domu larsz. No to wiadomo, że to jest przeżycie za każdym razem, kiedy ktoś dzieli z nim codzienność przez kilka lat, a on teraz się wyprowadza. Zazwyczaj nie znika zupełnie, bo faktycznie jak już się zaangażujesz w larsz, to trudno jest tak zupełnie zniknąć, więc gdzieś tam zostają, natomiast to nie jest już to takie bycie codziennie razem. Więc faktycznie te momenty zmiany, kiedy ktoś się wyprowadza, przychodzi ktoś nowy, są dużym wyzwaniem dla wszystkich, bo to zawsze też zmienia dynamikę w domu, nowa osoba, która na początku jest trochę zagadką, ale ma to dużo też plusów. nasze domy mają bardzo piękne, duże ogrody, w których można latem sobie odpocząć, poopalać się, albo jak ktoś lubi robić różne rzeczy w ogródku, to można właśnie sobie jakieś sadzonki posadzić, kwiaty i dbać o ten ogród. Dla mnie na przykład trochę zabawne, ale dla mnie wspaniałe było to, że ja marzyłam, żeby mieszkać w domu w ogóle, bo całe życie mieszkałam w bloku, zarówno jako dzieciak i później przez różne etapy mojego życia. Jest taki duży dom z ogrodem, a jeszcze z kilkoma łazienkami, gdzie można sobie wybrać, a dzisiaj w takiej wannie, a jutro w takiej i w ogóle, że wanna, bo ostatnie kilka mieszkań, w jakich mieszkałam, to był prysznic, więc dla mnie to było po prostu wspaniałe doświadczenie i w końcu się doczekałam tej wanny. No tak jak mówiłam, jeden z naszych domów jest przy lesie, więc też takie sąsiedztwo i mieszkanie zaraz obok lasu w takim pięknym, dużym domu jest bardzo, bardzo wartościowe. No i co ja zawsze mówię, próbując zachęcić to w kontekście obowiązków domowych, no jasne, że jest duży dom i dużo ludzi, więc obowiązków jest dużo, no ale są one dzielone przez tych wszystkich ludzi, nie? Więc masz dyżur gotowania obiadu dwa razy w tygodniu, ale ciepły, smaczny obiad masz przez 7 dni w tygodniu. Albo sprzątasz wspólne przestrzenie raz w tygodniu, a posprzątane masz codziennie. Więc to jest taka fajna sytuacja w kontekście tych pozytywów, że właśnie współdzielisz to, więc ta odpowiedzialność za wszystko jest wspólna. No i też te momenty, gdzie właśnie świętujemy, są jakieś święta, urodziny, albo właśnie ktoś jest chory, ktoś ma jakieś trudności, no to ta ogromna ilość wspierających ludzi wokół też jest bardzo, bardzo cenna i nigdy tak naprawdę z jakąś trudnością nie jesteś sam i to też jest bardzo wartościowe.
2: Tak się zastanawiam, no bo wiadomo, że niektórzy z mieszkańców waszych domów mają większe wymagania. Większą uwagę trzeba skupić, trochę więcej opieki poświęcić i w kontekście właśnie osób, które wspierają, które przychodzą, które są wolontariuszami, które mieszkają w tym domu. Jak wygląda taki model dnia, mam na myśli podział właśnie między tymi obowiązkami domowymi, a takim czasem dla siebie. Jak to u was wygląda? Czy to może po prostu naturalnie jakoś się w ciągu dnia tak po prostu wychodzi?
1: W ramach zachowania balansu życiowego, bo wiemy, że to jest bardzo ważne też, w jakiej kondycji są asystenci, no to po prostu jest układany grafik, czyli odgórnie jest przewidziana jakaś ilość godzin, którą asystent pracuje danego dnia, a cały pozostały czas jest jego wolnym, więc on sam decyduje, czy chce brać udział w życiu wspólnoty i pomimo, że nie ma zaplanowanych godzin w grafiku bycia na domu, ale chce na przykład sobie zjeść kolację tutaj ze współlokatorami, albo obejrzeć jakiś film, coś porobić razem, no to jasne, jest to jego dom, więc w każdej chwili może się dołączyć, natomiast nie ma gdzieś tam takiego wymagania, więc jeżeli potrzebuje sobie odpocząć, spędzić czas u siebie w pokoju, albo właśnie gdzieś sobie wyjść, to jak najbardziej ten czas jest jego wolnym. No czyli znowu wracamy do tego, że tak jak w rodzinie są takie momenty, gdzie jesteśmy wszyscy razem, jemy razem obiad, spędzamy razem czas, gramy w jakąś grę, a później każdy gdzieś tam przystępuje do swoich zajęć, gdzieś wychodzi, spotyka się z przyjaciółmi, załatwia jakieś swoje sprawy, więc dokładnie tak właśnie wygląda codzienność asystenta, że jest ten czas, który spędzają wszyscy razem i jest ten czas, gdzie każdy ma taki moment, żeby odpocząć, nabrać sił i zrobić coś dla siebie.
2: Generalnie rozmawialiśmy, trochę się skupiliśmy na tym aspekcie wspólnotowym, ale dom jako dom, no to też jest, no też po prostu budynek. I z tego co wiem, to ten budynek też masz jakieś swoje potrzeby, też wymaga konserwacji i wiem, że wy się zmagacie teraz z taką potrzebą.
1: Zgadza się. No w związku z tym, że wspólnota jest już od ponad 30 lat tutaj w Poznaniu, no to też te domy mają ponad 30 lat, a niektóre i więcej, gdyż fundacja nie była ich pierwszym właścicielem, więc mają one swoje wymagania. W chwili obecnej w jednym z domów doświadczamy cieknącego dachu i prawda też jest taka, troszkę w formie anegdoty, że jak 30 lat temu ten dom był budowany od zera, to pan, który właśnie budował ten dach, powiedział, że no tak 20 lat wytrzyma na pewno. Więc tak już jest 10 do przodu i daje radę, natomiast faktycznie no tegorocznej jesieni już zdarzały się takie sytuacje, że po takich bardziej intensywnych deszczach doświadczaliśmy tego, że właśnie są przecieki i w pokojach mieszkańców, gdzieś na w przestrzeniach wspólnych, w salonie i zaprosiliśmy takiego pana dekarza, żeby to pooglądał, zobaczył, co tam się dzieje, jakoś wycenił, ile by kosztowały takie naprawy. No i okazało się, że właściwie już dalsze remonty i takie zalepianie na teraz i już poszczególnych części już nie ma sensu i trzeba go wymienić zupełnie od nowa. I wycenił to na 170 tysięcy złotych w jednym domu. Jesteśmy świadomi, że kolejne dwa domy też będą tego potrzebować, natomiast jeszcze nie tak pilnie, bo tam jeszcze nic nie cieknie na głowę. Więc w tym roku priorytetem jest dla nas ten jeden dom. I jest o tyle pozytywnie, że w tym momencie od kilku miesięcy prowadzimy zbiórkę i udało nam się już zebrać ponad 60 tysięcy złotych, więc już zbliżamy się do połowy wymaganej kwoty, co jest w ogóle niesamowite, bo jeszcze te parę miesięcy temu, jaką otwieraliśmy, to myślimy, matko, 170 tysięcy to jest taka kwota, że to w ogóle... Jak się uda za 10 lat, to będzie dobrze, natomiast no tutaj ludzie nas zaskakują, otwartość ludzi i jakieś ich dobre serca po prostu są niesamowite, że już jesteśmy prawie w połowie. No natomiast to dalej jest połowa jednak, więc kontynuujemy też zbiórkę i zachęcamy wszystkich, którzy by chcieli nam zapewnić suchy dach do wspierania nas, żebyśmy mogli powstrzymać tą wodę zalewającą arkę, bo właśnie tak ostatnio z kimś rozmawialiśmy i się śmiałam, że jednak wolelibyśmy nie sprawdzać, czy ta arka dobrze pływa. Jesteśmy o tym przekonani, ale wolelibyśmy tego nie sprawdzać, więc prosimy serdecznie wszystkich, którzy by chcieli w jakiś sposób nas wesprzeć o to, żeby się dorzucili. Właśnie ta siła skali, każda złotówka jedna do drugiej dołożona później robi tą dużą, ten duży efekt. A doświadczenie pokazuje, że naprawdę dobroć ludzkich serc potrafi robić niesamowite rzeczy, bo też w zeszłym roku stanęliśmy przed takim wyzwaniem, że bardzo potrzebowaliśmy samochodu, gdyż nasz jeden jedyny już częściej bywał u mechanika niż u nas w użyciu. No i też poprosiliśmy ludzi o wsparcie, żebyśmy mogli kupić nowy samochód. No i dzięki właśnie wsparciu dobrych ludzi i też dofinansowaniu od PFRON-u udało nam się kupić ten samochód i pod koniec zeszłego roku właśnie przyjechał do nas i już nam służy. Piękny, czerwony, duży samochód, dostosowany dla osób poruszających się na wózkach, bezpieczny. I właśnie ta wiara gdzieś tam nas niesie i to nam też takiej odwagi daje, żeby właśnie prosić ludzi, bo już doświadczyliśmy tego, że wiele razy to nam bardzo pomogło i dlatego też i dziś mamy w sobie taką nadzieję, żeby prosić o ten suchy dach.
0: I my też zachęcamy do wsparcia i do wpłacania każdej jednej złotówki, bo myślę, że może ona wiele zmienić. No ale właśnie, czy macie jakieś social media, na których można was zaobserwować, znaleźć?
1: Jak najbardziej. Mamy bardzo prężnie działającego Facebooka i Instagrama. Faktycznie tam bardzo dużo dzielimy się tym, jak wygląda nasze życie codzienne. No właśnie, i zarówno w kontekście szukania różnych informacji o nas, ale też troszeczkę podglądnięcia właśnie, jak wygląda to nasze codzienne życie, jakby ktoś się zastanawiał nad tym, że może chciałby właśnie być takim asystentem albo wolontariuszem, to bardzo dużo można właśnie tam w tych mediach zobaczyć, jak wygląda nasze życie, czym się zajmujemy, co jest dla nas ważne. I powiem wam, że naprawdę to są takie mega radosne, kolorowe obrazki, które bardzo czasami jak oglądam, to aż chce mi się być właśnie w którymś z domów, chociaż jestem zupełnie gdzie indziej i zajmuję się czymś innym. Więc tak, mamy Facebooka. Adres jest facebook.pl/larhepoznan.
2: No właśnie, bo to się niełatwe. Nie pisze się przez szy.
1: Nie pisze się przez szy. Przez CH. Ale myślę, że jak wpiszecie też w wyszukiwarkę, to jak Larsz Poznań, to jak najbardziej was zaprowadzi i do strony internetowej naszej, tutaj lokalnej, i do Facebooka, do Instagrama. Więc zachęcamy serdecznie. Tam też się znajduje dużo informacji odnośnie wydarzeń, które organizujemy, bo są to i wieczory otwarte z muzykowaniem, czasami takie spotkania dla wolontariuszy. Raz do roku organizujemy taką dużą imprezę, która jest mistrzostwami, integracyjnymi mistrzostwami Polski w piłce nożnej, gdzie występują z całej Polski takie drużyny osób z niepełnosprawnością i ich asystentów. Tutaj przy współpracy i współfinansowaniu przez miasto Poznań i też przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Taka dosyć innowacyjna impreza, której tutaj jeszcze w naszym kraju nie było, więc tak się rozpędzamy i co roku, jak to się nasi sponsorzy śmieją, idziemy dalej, bo na początku były tutaj poznańskie, później były wielkopolskie, ogólnopolskie, no i tutaj teraz niektórzy mają zakusy, żeby były świata za rok. Zobaczymy może. Więc tak, informacje o tych wszystkich wydarzeniach, kiedy, gdzie, w którym domu, można znaleźć właśnie też u nas na mediach, także można nas nawet właśnie podczas takich otwartych wydarzeń odwiedzać, żeby sobie podejrzeć też, jak wygląda to życie wspólnoty, co to są za ludzie, co to są za miejsca, więc zachęcam do szukania, do obserwowania naszych mediów.
0: I my też zachęcamy was, drodzy słuchacze. Myślę sobie, że jak się zobaczy, to na pewno jest też taka większa może potrzeba serca, żeby jakoś w jakiś sposób wesprzeć. Także na pewno zachęcamy, żeby iść i rozgłaszać wiedzę o fundacji w świecie. A my dziękujemy za tą dzisiejszą audycję i za te piękne słowa, które powiedziałaś, Karolina. Naszym gościem była właśnie wicedyrektorka Fundacji Larsz w Poznaniu, Karolina Kołodziejczyk-Nowakowska, a przed mikrofonami
2: Stasiu Bresz
0: i Gabrysia Banaszak. I już na sam koniec zapraszamy was na piosenkę Sielanka o domu. Jest to piosenka Wolnej Grupy Bukowiny i właśnie mówi o takim domu pełnym uśmiechu, otwartym na wędrowców, także serdecznie zapraszamy, a my słyszymy się w następnych odcinkach w każdą środę o 20:00.
2: Do usłyszenia.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. Dziś w programie wrócimy jeszcze do uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła, patronów Poznańskiej Katedry i Miasta Stołecznego Poznania. Będzie też o akcji Caritas Budujemy Bezpieczeństwo oraz o poznańskiej pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Te i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Patronowie Poznania przypominają, że najgłębszym fundamentem życia społecznego jest prawda o człowieku, ale też i o Bogu. Bardzo byśmy chcieli odczytywać piękny i dumny Poznań jako księgę, która uczy historii patriotyzmu, solidarności, odważnej i wrażliwej wiary oraz miłości do ojczyzny, tej małej, sąsiedzkiej oraz tej wielkiej, sięgającej od Bałtyku po góry, mówił arcybiskup Wiesław Śmigiel w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Metropolita Szczecińsko-Kamiński przewodniczył mszy świętej z okazji uroczystości patronalnej Katedry Miasta Poznania. W Eucharystii uczestniczyli m.in. arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański, arcybiskup Stanisław Gondecki, poznańscy biskupi pomocniczy, a także władze miasta z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem i przewodniczącym Rady Miasta Poznania Grzegorzem Ganowiczem.
2: Bardzo byśmy chcieli tak właśnie odbierać i czytać piękny i dumny Poznań jako księgę, która uczy historii patriotyzmu, solidarności, odważnej i wrażliwej wiary oraz miłości do ojczyzny, tej małej, sąsiedzkiej oraz tej wielkiej, sięgającej od Bałtyku po górę, od Szczecina przez Poznań aż do Zakopanego i Białegostoku. Moi drodzy, jakże w tym momencie nie wspomnieć o rocznicy, którą wczoraj Poznań obchodził bardzo uroczyście. 70 lat temu to tutaj ludzie wyszli na ulicę, aby walczyć, aby upomnieć się nie tylko o chleb i nie tylko o wolność, ale również o Boga. Przecież wśród wielu haseł, które wówczas się pojawiały, było również takie, aby katecheza była w szkole, aby człowiek był wolny w wyznawaniu swojej wiary. Za to też jesteśmy wdzięczni i to też jest ważna karta historii miasta. Nie sposób mówić o Poznaniu bez przypominania jego chrześcijańskich początków, bo to tutaj znajdują się korzenie polskiej państwowości i kościoła. Ostrów Tumski nie jest jedynie zabytkiem, ale miejscem pamięci o duchowych fundamentach Polski. I nie chodzi o nostalgię za przeszłością, która często bywa idealizowana. My mamy taką tendencję, że wszystko to, co było, co już się wydarzyło, jest lepsze od tego, co jest, a na pewno lepsze od tego, co będzie. Chodzi jednak o świadomość, że drzewo bez korzeni usycha. Święty Jan Paweł II tutaj w Poznaniu mówił, że naród istnieje z kultury i dla kultury. Można dodać, kultura trwa wtedy, gdy pamięta o swoich źródłach. Dzisiaj często mówi się o nowoczesności, czyli otwarciu na zdobycze ludzkiego umysłu, który przecież jest darem od Pana Boga. Ale prawdziwa nowoczesność nie polega na odcinaniu się od korzeni, ale jest twórczym rozwijaniem dziedzictwa, które otrzymaliśmy. Dzisiejsza liturgia przypomina, że obaj apostołowie oddali życie za Chrystusa. Piotr został ukrzyżowany, Paweł poniósł śmierć przez ścięcie mieczem. Byli bohaterami dlatego, że pozostali

wierni. Współczesny świat potrzebuje właśnie takiej odwagi, aby mówić prawdę i według niej żyć. Odwagi służby dobru wspólnemu oraz uczciwości wtedy, gdy łatwiej i wygodniej pójść na kompromis lub nawet skłamać. Przypomnijmy, że herb Poznania ukazuje bramę miasta, nad którą stoją święci Piotr i Paweł, jakby mówili każdemu pokoleniu: nie wystarczy budować, udoskonalać mury miasta, ale trzeba jeszcze, a może przede wszystkim, budować serca ludzi i dbać o wiarę. Prośmy dziś patronów Poznania, aby wypraszali mieszkańcom całej archidiecezji dar jedności, mądrości i odpowiedzialności. Niech wspierają wszystkich, którzy służą dobru wspólnemu, rodziny, nauczycieli, duchownych, przedsiębiorców, samorządowców, ludzi kultury, nauki, służby mundurowe i wszystkich wolontariuszy.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Podczas uroczystości metropolita poznański dokonał obrzędu pobłogosławienia nowego sztandaru miasta Poznania, który został przekazany Straży Miejskiej. Sztandar zdobi herb miasta Poznania z postaciami świętych apostołów Piotra i Pawła oraz hasło Stołeczne Miasto Poznań i Taka chwała Pana, jaka praca nasza. Z drugiej strony znajdują się postaci pierwszych władców Mieszka I i Bolesława Chrobrego, zwieńczone napisem Tu zaczęły się dzieje narodu, państwa i kościoła. Doroczna uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła jest w naszej archidiecezji okazją do szczególnej modlitwy, powiedział arcybiskup Zbigniew Zieliński.
2: Doroczna uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła jest w naszej archidiecezji w Poznaniu okazją do szczególnej modlitwy. W niej łączymy się w duchu wdzięczności za dar tej bazyliki archikatedralnej, dziękując Panu Bogu za wszystko, co w sobie uosabia, będąc matką kościołów archidiecezji poznańskiej. Tutaj także modlimy się co roku za nasze miasto Poznań, zarówno archikatedrze, jak i miastu ci dwaj święci apostołowie patronują. Przywołujemy więc w duchu wdzięczności wszystko to, co staje się w naszym sercu powodem do dziękczynienia za dar otrzymanych łask, za tę świątynię i wszystko, co w niej się przez wieki dokonało, a także nasze miasto, dziękując za wszelkie dobro, które staje się udziałem jego mieszkańców. W naszej modlitwie obecne jest także wołanie o dar Bożego błogosławieństwa dla naszego Kościoła, a także dla naszego miasta, by umacniał to, co dobre, Bóg swoją łaskawością, a to, co złe, kruszył i przemieniał na dobro. Dziękuję dzisiaj za możliwość współuczestniczenia w obchodach poznańskiego czerwca, zważywszy, że była to okrągła rocznica, i za wspólne przywoływanie tak cennych treści tego pierwszego wolnościowego powojennego zrywu. Świadomość tego dziedzictwa dzisiaj jeszcze bardziej skłania nas do modlitwy o dobrą teraźniejszość i przyszłość dla naszego miasta. Niech wierność, wdzięczność za dar, za łaskę wiary, za wdzięczność za dar Kościoła, który nas gromadzi w swym wnętrzu, a także za dar tej społeczności, którą jest miasto Poznań, ożywia naszą modlitwę i sprawi, że będzie ona bogata w trwałe owoce.
3: Poświęcony dziś sztandar niech przypomina, że prawdziwa wielkość miasta mierzy się nie liczbą mieszkańców, choć to też jest ważne, lecz wielkością ducha ludzi, którzy je tworzą. Święci apostołowie Piotrze i Pawle, patronowie Poznania, módlcie się za nami.
2: Módlmy się. Boże Panie historii i narodów, pobłogosław ten sztandar miasta Poznania. Niech będzie znakiem wielowiekowego dziedzictwa naszego miasta. Niech przypomina o początkach naszego narodu i państwa, które związałeś z dziełem Mieszka I i Bolesława Chrobrego oraz o chrześcijańskich korzeniach Polski, których świadkiem jest Poznań. Spraw, Panie, aby nasza praca pomnażała Twoją chwałę i umacniała mieszkańców stolicy Wielkopolski w odpowiedzialności i trosce o wspólne dobro. Niech ten sztandar jednoczy nas w miłości do ojczyzny, szacunku do historii i wiernej służbie przyszłym pokoleniom. Wszechmogący Boże, za przyczyną świętych apostołów Piotra i Pawła udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają, i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Życzę, by czas wakacyjny był czasem nie tylko odpoczynku, ale odradzania się, powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda w życzeniach z okazji zakończenia roku szkolnego 2025-26. Przewodniczący Episkopatu wyraził także nadzieję, że wakacje będą sprzyjały pogłębieniu wiedzy zdobytej w szkolnych ławkach dzięki nowym doświadczeniom oraz staną się źródłem wielu pięknych i budujących przeżyć.
4: Zmierza ku końcowi miesiąc czerwiec, a więc zbliżają się wakacje. Dlatego myślę, że Jest to czas upragniony, zwłaszcza przez studentów, przez uczniów, ale też przez wszystkich wykładowców, nauczycieli, katechetów, nauczycieli religii. Dlatego chciałbym bardzo serdecznie wszystkim życzyć dużo słońca, dużo radości, dużo czasu wolnego po to, żeby dobrze wypocząć, żeby przeżyć piękne przygody, poznawać świat, poznawać piękne miejsca, bo tych i w Polsce, i za granicą jest bardzo dużo. I dlatego, żeby też ubogacać swoją wiedzę zdobywaną w ławkach szkolnych, tymi doświadczeniami już w terenie. Dlatego życzę, by ten czas wakacyjny był naprawdę czasem nie tylko odpoczynku, ale odradzania się, budowania tej wiedzy, pogłębienia tej wiedzy i pięknych, budujących doświadczeń. Wszystkim nauczycielom bardzo, bardzo dziękuję za ten trud włożony przez cały rok, by przekazać to, co najpiękniejsze, to, co najbardziej buduje człowieka, a więc nie tylko naukę, ale dobre przykłady, dobre świadectwa życia i to wszystko, co stanowiło treść wychowania naprawdę w wartościach. Życzę wszystkim jeszcze raz dobrych, udanych, pięknych wakacji.
1: Tlenek węgla nie ma wakacji, informują wielkopolscy strażacy. Należy pamiętać, że niebezpieczeństwo zatrucia czadem występuje przez cały rok. W okresie letnim źródłem zagrożenia mogą być przede wszystkim gazowe podgrzewacze wody, kotły, kuchenki, kominki oraz inne urządzenia, w których zachodzi proces spalania. Dlatego w ramach programu Budujemy Bezpieczeństwo Caritas Archidiecezji Poznańskiej rozdaje czujki najbardziej potrzebującym, mówi Maria Książkiewicz z poznańskiej Caritas.
5: W programie Budujemy Bezpieczeństwo udało nam się wydać już około 1200 czujek. One są dedykowane szczególnie dla osób starszych, dla osób, które żyją w trudniejszej sytuacji życiowej i nie jest, i priorytetem nie jest dla nich taki zakup. Jeżeli mają wydać te około 100 zł, to pewnie to pójdzie na bardziej na jedzenie, na jakieś takie bardziej priorytetowe wydatki. Dlatego bardzo nam zależy, żeby one trafiały do ludzi i też nie robimy tego. Robimy to na zasadzie czasami wydawania, ale staramy się, żeby było to zawsze powiązane z edukacją, żeby też każdy, kto tę czujkę ma, umieścił ją we właściwym miejscu, żeby ona rzeczywiście działała, żeby była włączona, żeby to nie było tylko odebrany sprzęt, który po prostu trafi gdzieś na dno szuflady i zapewniała bezpieczeństwo osobom starszym, rodzinom wielodzietnym. Myślę, że szczególnie wśród takich osób, w których jest jakaś trudniejsza sytuacja kryzysowa, jeżeli czujka nie jest priorytetowym wydatkiem, to na pewno nie jest to wymiana pieca gazowego, który jest rzeczywiście niebezpieczny w domu. Stare sprzęty, mieszkanie w budynkach, które być może nie są dobezpieczone. Bardzo nam zależy, żeby jednak to bezpieczeństwo tam zapewnić, tym bardziej, że jest to też profilaktyka, bo jeżeli dzieje się taki jakiś poważny wybuch, chociażby dzisiaj w nocy też byli nasi przedstawiciele, byliśmy w kontakcie z Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania, byliśmy przy pożarze, przy tym wybuchu gazu przy ulicy Husarskiej, gdzie też dostarczaliśmy wodę, sprawdzaliśmy, czy możemy jakoś pomóc. Zależy nam, żeby jak najmniej osób musiało doświadczyć takiej nocy, jak właśnie ta dzisiejsza, tak jak było na Kraszewskiego, czy przy ulicy Krańcowej, żeby nie trzeba było dojść do tego punktu. Wystarczy mieć tę czujkę i rzeczywiście ona jest skuteczna.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Pod hasłem Wypłyń na głębie wyruszy w tym roku 92. poznańska pierwsza pielgrzymka na Jasną Górę. Jako pierwsi tradycyjnie już 3 lipca. Na trasę wyruszą pątnice z Czarnkowa. W kolejnych dniach dołączą do nich grupy z Opalenicy, Buku Nowego, Tomyśle, Poznania i Leszna. A wszyscy pielgrzymi dotrą na Jasną Górę 15 lipca. Więcej na ten temat już za chwilę w rozmowie z księdzem Rafałem Walidem, kierownikiem poznańskiej pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę.
2: Czekamy na pielgrzymów. Część z nich już zapisała się przez internet, bo stworzyliśmy już od kilku lat taką możliwość i z tych zapisów korzysta zazwyczaj część ludzi. Około 500 osób mamy zapisanych. I do 30 czerwca te zapisy trwają, z czego bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam do skorzystania. Natomiast pozostali, tak jak to zgodnie ze zwyczajem, zapisują się w dniu rozpoczęcia pielgrzymki, czy wtedy, kiedy dołączają, i wtedy też będzie możliwość w biurze grupy zapisać się na pielgrzymkę.
1: Jak to w ogóle jest z tym pielgrzymowaniem? Czy w dzisiejszych czasach są jeszcze chętni? Są osoby, które chcą poświęcić swój wolny czas i często w niełatwych warunkach, także tych atmosferycznych, pokonać te 300 kilometrów, by iść na Jasną Górę?
2: Zeszłoroczny wynik udziału pielgrzymów, czyli 1280 osób, myślę, że pokazuje, że jak najbardziej, bo to jest dosyć spora grupa tych, którzy przeszli tą trasę w różnych wymiarach, bo niektórzy przeszli całość, niektórzy tylko część, ale wzięli udział, tak jak im możliwości czasowe i kondycyjne pozwalały wziąć udział. Są też pielgrzymi duchowi, którzy nas wspierają modlitwą. W tym roku to będzie parafia w Naramowicach. Myślę, że do tego jeszcze nawiążemy. Natomiast ja powiem, bo mam takie doświadczenie spotkań ogólnopolskich kierowników pierwszych pielgrzymek z danej diecezji. W tym roku była to pielgrzymka w Rzeszowie. I muszę powiedzieć, że jakby się zebrało z całej Polski ilość tych pielgrzymów, którzy biorą udział w tych pielgrzymkach diecezjalnych, to jest bardzo spora grupa. Są diecezje, gdzie bierze ich po 600, 500 osób, 300, 200, bo to czasami są bardzo dalekie odległości, na przykład ze Szczecina czy z Gdańska. Ale są też pielgrzymi, którzy mają trochę mniejszą trasę do pokonania i tam jest nieraz i kilka tysięcy. Z Radomia, to jest największa grupa z Polski, która wyrusza. W zeszłym roku wziął udział 7200 pielgrzymów. To pokazuje, że ta grupa pielgrzymujących z różnych diecezji, mimo że zróżnicowana, to jednak jest dosyć spora.
1: Większość pielgrzymek wyrusza w sierpniu. Poznań pod tym względem trochę się wyróżnia, bo my już w lipcu, i to, co też chyba wyróżnia naszą pielgrzymkę, to fakt, że bardzo często i większość osób nocuje potem po rodzinach.
2: Tak, jest to bardzo, bardzo sympatyczny zwyczaj, który staramy się podtrzymywać. Więc tak, na pewno my jako pielgrzymka poznańska docieramy na Jasną Górę w związku z odpustem Matki Bożej Szkapleżnej, bo jakby tym punktem szczytowym jest właśnie odpust Matki Bożej Szkapleżnej, który przypada 16 lipca. I podobnie my wchodzimy 15 lipca i podobnie wchodzi pielgrzymka rano przed nami, pielgrzymka z diecezji przemyskiej. I w tym samym czasie też jest pielgrzymka z Piotrkowa Trybunalskiego. Sprzyja to oczywiście temu, że skoro jest mniejsze natężenie w miejscowościach, to ten zwyczaj, ta tradycja, że nocujemy po domach, jest łatwiejsza, bo wtedy pielgrzymi gospodarze mają tylko pielgrzymów z naszej diecezji. I rzeczywiście trzeba powiedzieć, że ta gościnność jest, pomimo tego, że mamy doświadczenie pandemii, gdzie ten zwyczaj pielgrzymowania był troszeczkę naruszony. Jednocześnie też wiadomo, dzisiaj ten czas zabiegania, zaangażowania zawodowego sprawia, że ludzie są bardziej zaangażowani, aktywni, ale nie ma problemów, jeśli chodzi o rozlokowanie pielgrzymów. Awaryjnie w Kłobucku, gdzie tych pielgrzymów jest więcej i w sierpniu przez Kłobuc przychodzi mnóstwo pielgrzymów, tam mamy zarezerwowane szkoły i pielgrzymi będą mogli z nich skorzystać.
1: Skoro już przy tej trasie jesteśmy i przy specyfice poznańskiej pielgrzymki, no to powiedzmy w kilku słowach, co przed nami w zasadzie, co przed pątnikami teraz w najbliższych dniach będzie, jeśli chodzi o trasę, przemarsz, jak to wszystko wygląda.
2: Pielgrzymka to przede wszystkim rekolekcje w drodze, czas łaski, czas otwarcia na doświadczenie Pana Boga i wspólnoty, z którą idziemy, bo nie idziemy sami, idziemy w grupach, ich jest 12. I to czas codziennej mszy świętej, słuchania Słowa Bożego, czas modlitwy, czas wsłuchiwania się w konferencje, ale to też i śpiew, i taniec, i radość, i doświadczenie wspólnoty, bo powstają piękne więzi pielgrzymkowe, które trwają latami, a nieraz i małżeństwa z pielgrzymki wychodzą, bo poznają swoją drugą połówkę właśnie podczas pielgrzymki. To czas, kiedy przemierzamy kilometry, a więc pewien wysiłek konkretny, bo tak mniej więcej około 30 kilometrach dziennie w nogach. Ale ten czas jest, jak już wspomniałem, urozmaicony tym wszystkim, co już wspomniałem. A na trasie też i poczęstunki, bo wielu ludzi jest gościnnych i w domach, na noclegach, gdzie czekają gospodarze, ale też po drodze są i poczęstunki, i placki, i kanapki, i zupki. I jednocześnie też takie doświadczenie tej ludzkiej życzliwości, która pomaga tą trasę przejść.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Lato z Radiem Emaus.

druga, a zatem to najwyższy czas, by rozpocząć muzyczny kalejdoskop na antenie Radia Emaus. Ja nazywam się Daniel Badecki, kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam na kolejne muzyczne spotkanie. Dobry wieczór. A dzisiaj będziemy łączyć ze sobą świat muzyki poważnej, klasycznej, a właściwie tematy pochodzące z muzyki klasycznej, muzyki poważnej, ze światem jazzowym, big bandowym, a nawet dotykającym rytmów latino. Jak to można zrobić i jak to robili wspaniali artyści, kompozytorzy, którzy parają się aranżacją, jak to pięknie potrafi brzmieć, o tym przekonamy się podczas kilkudziesięciu najbliższych minut, ale też pojawią się akcenty lipcowe, będzie też propozycja płytowa z mojej strony. Pojawią się też inne kompozycje, utwory, które nawiązują do lata, pasują do tej pory roku, którą wspólnie przeżywamy. I takim utworem, kompozycją z pewnością jest S. To utwór autorstwa Stevie'ego Wondera, pochodzący z albumu Songs in the Key of Life. Ten album pojawił się tydzień temu i postanowiłem dzisiaj również do niego nawiązać. Natomiast chciałbym zaprezentować wam fantastyczną aranżację tego utworu autorstwa Drew Zaremby, cieszącego się światową reputacją, wielokrotnie nagradzanego kompozytora, aranżera, zwłaszcza kompozytora jazzowego, który komponował i aranżował chociażby dla BBC Orchestra, dla WDR i NDR Big Band, dla Orkiestry Symfonicznej w Dallas, dla Metropole Orchestra i dla wielu innych składów orkiestrowych, big bandowych. Jest wykładowcą na co dzień na Uniwersytecie Północnym w Colorado. Tam wykłada kompozycję jazzową. Zresztą jego aranżacje pojawią się wiele razy. To nie będzie pierwsze spotkanie z jego umysłem artystycznym, kompozytorskim. A teraz zostawiam was na początek z piosenką S autorstwa Stevie'ego Wondera w aranżacji Drew Zaremby. Wykonuje Drew Zaremba Big Band.

Teraz czas na kompozycję, która jest może mniej naładowana energetycznie, aniżeli piosenka S Stevie'ego Wondera, i też będzie to związane z mniejszą obsadą. Natomiast utwór ten jest nie mniej piękny. Summer Sketch, czyli letni szkic. To kompozycja, której autorem jest pianista Russ Freeman, który był członkiem kwartetu jazzowego Chetta Bakera. I właśnie za chwilę usłyszymy ten letni szkic. Utwór łączy w sobie spokojną melodię z melancholijnym, przepięknym, ciepłym brzmieniem trąbki, za które to brzmienie oczywiście odpowiadał Chet Baker. No to cóż, zostawiam was z formacją Chetta Bakera w kompozycji Russa Freemana Summer Sketch.

To był letni szkic autorstwa Russa Freemana w wykonaniu formacji kwartetu Chetta Bakera. Utwór ten po raz pierwszy zarejestrowano w Los Angeles 6 listopada 1956 roku, czyli jest to utwór, kompozycja, która niedługo będzie obchodziła swoje 70. urodziny. A teraz czas na główny temat dzisiejszej audycji, mianowicie jak zaaranżowano bardzo popularne tematy z muzyki poważnej. Zaczniemy od walca Desdur, opus 64, numer 1 Fryderyka Chopina. Jest to jeden z chyba z najbardziej popularnych walców, jeśli chodzi o twórczość Fryderyka Chopina, i najkrótszy, ale z pewnością nie trwający minutę, ponieważ taki przydomek zyskał ten walc. A co zainspirowało Fryderyka Chopina? Widok kręcącego się w kółko małego pieska. Zwierzak miał na imię Marquis i należał do partnerki Chopina, powieściopisarki George Sand. Walc minutowy był pierwotnie znany jako walc małego psa w hołdzie dla szalonych wybryków markiza. Z pewnością po pierwszych sekundach tego walca rozpoznacie go z pewnością. A teraz posłuchacie go w przepięknej aranżacji Druza Ręby, który już dzisiaj się pojawił przy okazji aranżacji piosenki S Stevie'ego Wondera. Teraz posłuchamy aranżacji właśnie tego tematu z walca opus 64, numer 1 w tonacji Desdur. A autorem tejże aranżacji jest Druza Ręba i wykona tę aranżację Druza Ręba Big Band.

Teraz czas na drugi przykład, temat z muzyki poważnej, muzyki klasycznej, bardzo popularny, który został zaaranżowany tym razem również przez Drusa Rembe. Chodzi o drugą część 94. symfonii Józefa Haydna w tonacji G-dur. Przytomek tej symfonii to niespodzianka. Premiera symfonii odbyła się 23 marca 1792 roku w Londynie i ta symfonia należy do cyklu 12 tak zwanych symfonii londyńskich, które zresztą symfonie już w naszej audycji się pojawiały. Na pewno pojawiła się symfonia londyńska, ta ostatnia, czyli 104, a także symfonia Cud, The Miracle, czyli 96, ta związana z cudem polegającym na tym, że spadł podczas wykonania tej symfonii żyrandol spadł na publiczność i nikt nie zginął, nikomu nic się nie stało i wtedy ktoś z publiczności krzyknął cud. Z pewnością te dwie się pojawiły. Dzisiaj czas na trzecią, chociaż w takiej niecodziennej aranżacji, wykonaniu właśnie autorstwa Drusa Remby na Big Band. No ale o co chodzi z tą niespodzianką? Ona pojawia się w drugiej części z czterech tej symfonii, czyli w części wolnej, czyli Andante. Rozpoczyna się ta część spokojnym, bardzo prostym tematem, wykonywanym przez instrumenty smyczkowe. Po kilku taktach następuje nagły, bardzo głośny akord całej orkiestry, który to akord nie jest na raz, więc tym bardziej zaskakuje słuchaczy. I z tego to powodu ta symfonia zyskała ten przydomek niespodzianka. Jak Drusa Remba postanowił zaaranżować ten jeden z najsłynniejszych tematów, motywów z twórczości Józefa Haydna, przekonacie się o tym właśnie teraz. Drusa Remba Big Band, którzy prezentują drugą część symfonii 94 Józefa Haydna. Niespodzianka, ta druga część to Andante.

A teraz czas na kolejny przykład pięknego zaaranżowania, ubrania w nowe szaty, cudownego przykładu, motywu pochodzącego z muzyki poważnej. Czas na Pergynta, czyli dramat autorstwa Henryka Ibsena. Natomiast do tego dramatu muzykę skomponował Edward Grieg. I oprócz muzyki, która towarzyszy temu dramatowi, Edward Grieg postanowił stworzyć dwie suity orkiestrowe. Zresztą te suity się pojawiały w naszej audycji, natomiast nie pojawiały się te suity w tak pięknej aranżacji, ciekawej, jazzującej, a właściwie dotykającej rytmów latino. A tak będzie w tym przypadku. Z jakich motywów, części możemy kojarzyć muzykę Edwarda Grieg'a do dramatu Pergynt? No chociażby z takich fragmentów jak W grocie króla gór, Taniec Anitry czy pieśń Solveigi, ale przede wszystkim z poranka. Poranek Edwarda Grieg'a, tak zwany, popularnie tak się go określa, to chyba najbardziej znany temat z twórczości Edwarda Grieg'a i właśnie on został zaaranżowany przez innego norweskiego artystę, bo tak się właśnie składa, że Sverre Indris Joner, pianista, aranżer jazzowy, postanowił wziąć na warsztat również ten przykład z muzyki klasycznej i zaaranżować go w rytm salsy. Jak to udało się pożenić, kolokwialnie mówiąc, przekonacie się właśnie teraz, a w tym połączeniu tych dwóch pozornie różnych światów pomogli muzycy Hove Doen Social Club, a także norweskiej orkiestry radiowej.

porankiem Edwarda Grieg'a w aranżacji Svena Indrisa Jonera, a także w wykonaniu Norweskiej Orkiestry Radiowej, a także Hovedoen Social Club. Kończymy ten segment dotyczący aranżowania popularnych tematów z muzyki poważnej w sposób jazzujący, a nawet dotykający chociażby takich klimatów jak salsa. Natomiast nie kończymy dzisiejszej audycji. Czas na moją polecajkę płytową, chociażby na okres wakacji urlopowy, który przed nami. Natomiast jest to polecajka, która dotyka tego wszystkiego, co działo się przez ostatnie minuty. Chodzi o album z twórczością Nikołaja Kapustina. To jest rosyjski kompozytor, który pisał muzykę nierosyjską w zupełności. Nikołaj Kapustin pojawiał się w muzycznym kalejdoskopie. Przypomnę krótko sylwetkę tego kompozytora rosyjskiego, który ukończył moskiewskie konserwatorium muzyczne jako pianista. I to zresztą u legendarnego pedagoga Aleksandra Goldenweisera. I to też naznaczyło jego styl kompozytorski, jeśli chodzi o partie fortepianu, które to partie nie są proste. Nie każdy będzie w stanie pianista, w tym pianista jazzowy, wygrać to wszystko, co zaproponował w swoich partyturach Nikołaj Kapustin. Co więcej, mimo tego, że Nikołaj Kapustin jest kompozytorem jazzowym, niewątpliwie, to w swoich kompozycjach dotykał form klasycznych. To znaczy on formował swoje kompozycje w bardzo klasyczny sposób, dotykając form znanych z epoki klasycyzmu przede wszystkim. To też wskazuje to, że jego dzieła są opusowane. To znaczy Nikołaj Kapustin nadawał swoim kompozycjom numery opusowe. To też jest jakiś sygnał nawiązania do tradycji, jak również to, że jego partytury są bardzo precyzyjnie zapisane, co nie jest takie oczywiste dla kompozycji jazzowych. Jest taki pianista, bardzo znany, bardzo popularny, ceniony, Frank Dupré, który nagrał już kilka albumów z twórczością Nikołaja Kapustina i dzisiaj chciałbym zaproponować wam jeden z nich. Na tym albumie znalazło się kilka kompozycji, które są większe. Są to dzieła takie, można by powiedzieć, quasi symfoniczne nawet, można by było powiedzieć. I zresztą tak album się nazywa, Kapustin Orchestral Works. I na tym albumie znajdują się takie utwory jak koncert fortepianowy numer 4, czwarty koncert fortepianowy opus 56, koncert podwójny na skrzypce i fortepian opus 105, a także kameralna symfonia opus 57. I zresztą właśnie posłuchamy sobie trzeciej części symfonii kameralnej opus 57, czyli tokaty. Frankowi Dupré towarzyszy oczywiście Wirtemberska Orkiestra Kameralna z Heilbronu pod dyrekcją Keisa Scalione. Zasłuchajmy się zatem w twórczości Nikołaja Kapustina.

wysłuchaliśmy przed chwilą Toccaty, czyli ostatniej części Symfonii Kameralnej op. 57 Nikołaja Kapustina w wykonaniu Franka Dupré, a także Wirtemberskiej Orkiestry Kameralnej z Heilbronu pod dyrekcją Keisa Scaglione. Jest to fragment całego albumu Nikołaj Kapustin Orchestral Works, do którego serdecznie, gorąco zachęcam, byście sięgnęli w całości i zasłuchali się w tym pięknym połączeniu muzyki symfonicznej i jazzowej. A teraz przed nami Piotr Czajkowski i jego Pory roku. To opus 37a, jeśli chodzi o twórczość Piotra Czajkowskiego. To cykl miniatur fortepianowych, w których to Piotr Czajkowski opisuje muzycznie, opowiada o każdym z kolejnych miesięcy. I tak mamy styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, no i mamy lipiec. I za chwilę przekonamy się, jak brzmiał lipiec w głowie Piotra Czajkowskiego, a ten lipiec zaprezentuje nam Yunhan Lim.

powoli zmierzamy do końca naszej dzisiejszej muzycznej podróży w ten pierwszy lipcowy wieczór. A na koniec zostawiłem przepiękną piosenkę Niny Simon, July Tree. To niezwykle subtelna, liryczna piosenka Niny Simon, wydana w 1965 roku na albumie I Put a Spell on You. Autorkami tekstu są Eve Merriam, a także Irma Jurist. Utwór opowiada o dojrzewaniu prawdziwej miłości, wykorzystując obrazy kolejnych pór roku jako metaforę rozwoju uczucia. Miłość zostaje przedstawiona jako ziarno zasiane jesienią, ukryte pod zimowym śniegiem, kiełkujące wiosną i w pełni rozkwitające latem na tytułowym lipcowym drzewie. Przesłaniem piosenki jest zatem to, że prawdziwa miłość potrzebuje czasu, cierpliwości i odpowiednich warunków, aby mogła się w pełni rozwinąć. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za waszą uwagę i cóż, życzę wam wszystkiego dobrego na wakacje i my słyszymy się jak co tydzień w naszych audycjach. Mam nadzieję, że będziecie z nami, z Radiem Emaus. Życzę wam dobrego wieczoru, dobrej nocy i do usłyszenia. Dobranoc.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Lato z Radiem Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z homilii w czasie mszy świętej w dniu Evangelium Vitae. W całej Ewangelii widzimy, jak Jezus przez gesty i słowa wnosi życie Boże, które przemienia. Takie jest doświadczenie kobiety, która namaszcza wonnym olejkiem stopy Pana. Czuje się zrozumiana, kochana i odpowiada gestem miłości. Pozwala, by dotknęło ją miłosierdzie Boga i uzyskuje przebaczenie, rozpoczyna nowe życie. Bóg żyjący jest miłosierny.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wekon w Szwajcarii bez mandatu papieskiego udzielono święceń biskupich czterem kapłanom Bractwa Świętego Piusa X. W Bazylice Watykańskiej odsłonięto tablicę z imionami wszystkich pochowanych w tej świątyni papieży. We Francji rośnie zapotrzebowanie na dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Choć dziś środa, to w Watykanie nie było audiencji ogólnej. Rozpoczął się okres wakacyjny. Audiencje środowe zostaną wznowione 5 sierpnia. Papież pozostaje jeszcze w Rzymie. Dziś miał szereg audiencji prywatnych. W przyszłą niedzielę, 5 lipca, modlitwę Anioł Pański odmówi z wiernymi już w Castel Gandolfo. Wekon w Szwajcarii, w głównej siedzibie Bractwa Świętego Piusa X, odbyła się uroczystość, podczas której biskupi de Galarete i Felle udzielili bez mandatu papieskiego święceń biskupich czterem kapłanom Bractwa. Stolica Apostolska ostrzegała, że będzie to akt schizmatycki. W uroczystości wzięły udział tysiące wiernych.
2: Na początku liturgii przełożony Bractwa ksiądz Davide Pagliarani wyjaśnił, że święcenia te odbywają się w całkowicie wyjątkowej sytuacji, ponieważ od czasu Soboru Watykańskiego II władze Kościoła wykazują postawę sprzeczną z wiarą i działają wbrew świętej tradycji. Jego zdaniem przekazanie łaski biskupstwa tym kapłanom jest niezwykle ważnym obowiązkiem. Uważamy, że ewentualne kary lub sankcje za ten akt nie mają dla nas żadnej wartości, dodał.
1: Przypomnijmy, że Leon XIV wystosował list do Bractwa Świętego Piusa X, w którym apelował o powstrzymanie się od święceń, ponieważ stanowią one akt schizmy. W portyku Bazyliki Watykańskiej umieszczono nową tablicę z nazwiskami wszystkich 149 papieży pochowanych w tej świątyni od początków chrześcijaństwa.
3: Nowa tablica zawiera imiona 149 papieży pochowanych w świątyni, od świętego Piotra do Benedykta XVI, który zmarł w roku 2022. Spośród nich jedynie po 51 zachował się do dziś sarkofag lub jakikolwiek inny pomnik nagrobny. Nowa tablica wykonana jest z marmuru karrarejskiego i stanowi replikę tablicy znajdującej się w korytarzu zakrystii.
1: We Francji rośnie zapotrzebowanie na dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Młodzi nie zadowalają się tym, co proponuje im parafia, chcą czegoś więcej. W obliczu rosnącej liczby separacji i wniosków o unieważnienie małżeństwa, współcześni narzeczeni są bardziej świadomi ryzyka porażki.
2: O nowym trendzie pisze tygodnik Famille Chrétienne. Podkreśla, że dla współczesnych narzeczonych potrzeba dobrego przygotowania do małżeństwa jest o wiele bardziej oczywista niż przed 30 laty. Tytułem przykładu francuski tygodnik pisze o dużej popularności, jaką cieszą się kursy prowadzone przez opactwo La Grasse. Stawia ono na wierność Ewangelii i nauczaniu Kościoła, a kursom patronuje święty Jan Paweł II, twórca teologii ciała. To wymagające nauczanie, ale właśnie dlatego ma tak silny wpływ na pary, uważa Marie Prune, jedna z uczestniczek.
1: Przypomnijmy, że cały cykl kateches Jana Pawła II o teologii ciała jest dostępny w YouTube z tłumaczeniem na język polski na polskim kanale Vatican News.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: lato z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: on bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.
2: Bywa, że to nie ciało zawodzi, lecz poczucie winy odbierające chęć do życia. Jezus widzi ten niewidoczny ciężar i zaczyna od przywrócenia spokoju. Prawdziwy paraliż często wynika z lęku przed przeszłością, a nie z barier fizycznych. Przebaczenie działa jak zdjęcie ciężkiego plecaka, pozwalając w końcu wstać i ruszyć przed siebie. Wolność daje energię, by znów działać z nadzieją. Każdy nowy krok wymaga zrzucenia tego, co trzyma w miejscu. Pomyśl, którego słowa wypowiedzianego w gniewie do bliskiej osoby wciąż nie potrafię sobie darować.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 20, w którym pan Fix nawiązuje bezpośrednie stosunki z panem Fogiem. Kiedy działy się te rzeczy, mogące mieć tak zgubne następstwa dla pana Foga, ten spacerował właśnie po ulicach miasta w towarzystwie pani Audy. Piękna wdowa zgodziła się udać z nim razem do Europy, musiał więc pomyśleć o wszystkim, co było niezbędne w tak długiej podróży. Gdy Anglik, tak jak on, rusza naokoło świata jedynie z małą torbą w ręku, jeszcze to uchodzi. Natomiast kobieta nie może odbywać tak dalekiej drogi w podobnych warunkach. Trzeba było zaopatrzyć ją w odpowiednie stroje i we wszystkie rzeczy niezbędne w podróży. Pan Fox z właściwą sobie flegmą wywiązał się z zadania, a na sprzeciwy i perswazję młodej damy odpowiadał niezmiennie: to leży w interesie mojej podróży, to wynika z mego programu. Uporawszy się z zakupami, wrócili do hotelu i zasiedli do suto zastawionego stołu. Po posiłku pani Auda poczuła się nieco zmęczona i udała się do swego pokoju, uścisnąwszy przedtem po angielsku dłoń swego nieprzeniknionego opiekuna. Co do czcigodnego dżentelmena, ten poświęcił cały wieczór na studiowanie Timesa i Illustrated London News. Gdyby był człowiekiem zdolnym dziwić się czemukolwiek, byłby zapewne zdumiony nieobecnością obieży świata w porze spoczynku. Wiedząc jednak, że statek do Yokohamy nie odjeżdża przed jutrem, nie zaprzątał sobie tym głowy. Ale i nazajutrz obieży świat nie zjawił się na odgłos dzwonka. Nikt się nie dowie, co pomyślał dżentelmen. Przekonawszy się, że jego służący jeszcze nie wrócił do hotelu, pan Fogg sam spakował torbę podróżną, kazał powiadomić panią Audę i posłał na miasto po palankin. Była godzina 8, a przypływ morza, z którego Karnatyk miał skorzystać, przewidywano na 9:30. Przed hotelem stanął palankin, pani Auda i pan Fogg wsiedli do tego wygodnego wehikułu, bagaż umieszczono na ręcznym wózku. W 30 minut potem podróżni znaleźli się na molu, gdzie ich poinformowano, że Karnatyk odpłynął poprzedniego dnia wieczorem. Pan Fogg spodziewał się zastać tutaj i parowiec, i lokaja, a musiał się obejść bez jednego i drugiego. Ale na obliczu jego nie ukazała się najmniejsza oznaka niezadowolenia i gdy pani Auda spojrzała nań z niepokojem, ograniczył się do uwagi: to wypadek bez znaczenia, proszę pani, nic więcej. W tym momencie jakiś człowiek, który przyglądał się dżentelmenowi od pewnego czasu, zbliżył się doń i uchylił kapelusza. Był to pan Fix. Czy nie jest pan przypadkiem jednym z pasażerów Rangunu? Przybyłem tu tak jak ja wczoraj? Tak, panie, odpowiedział chłodno Fogg, ale nie mam zaszczytu. Proszę mi wybaczyć, ale sądziłem, że zastanę tu pańskiego służącego. Czy może pan wie, gdzie on jest? Żywo spytała młoda hinduska. Jak to? Udał zdziwienie detektyw Fix. Czy nie ma go tutaj razem z państwem? Nie, rzekła pani Auda. Nie ma go od wczoraj. Czyżby wszedł bez nas na pokład Karnatiku? Bez państwa? Mówił inspektor. Proszę wybaczyć moją ciekawość. Państwo zamierzali odpłynąć tym parostatkiem? Tak. To tak samo jak ja. Jestem prawdziwie zmartwiony tym niepowodzeniem. Okazuje się, że Karnatik, skończywszy naprawę, opuścił Hongkong o 12 godzin wcześniej, niż było przewidziane. Teraz musimy czekać na następny statek cały tydzień. Wymawiając te słowa cały tydzień, Fix poczuł, że serce w nim rośnie z uciechy. Cały tydzień. Fogg zatrzymany w Hongkongu przez 8 dni. Tymczasem nakaz aresztowania nadejdzie niezawodnie. Widać, los uśmiechnął się wreszcie do strudzonego sługi sprawiedliwości. Ale w tym momencie znowu dostał pałką w łeb. Pan Fogg odezwał się spokojnie. W porcie oprócz Karnatiku są jeszcze inne statki. To rzekłszy, podał ramię pani Audzie i skierował się ku dokom w poszukiwaniu odpływającego statku. Fix, przytłoczony tym, co usłyszał, postępował machinalnie za nim. Zdawało się, że jakaś niewidzialna nić przywiązała go do tego człowieka. Tymczasem szczęście, które tak wiernie dotąd służyło dżentelmenowi, widocznie go opuściło. W ciągu 3 godzin pan Phyllis przemierzał port w różnych kierunkach, zdecydowany, jeśli zajdzie potrzeba, wynająć statek, który by go dowiózł do Yokohamy. Ale wszędzie widział statki, które ładowano czy wyładowywano, a nie było ani jednego, który mógłby zaraz podnieść kotwicę. Fix zaczął oddychać swobodniej. Lecz pan Phyllis nie poddawał się zniechęceniu. Rozmyślał właśnie, czy nie należałoby przenieść poszukiwań na teren pobliskiego Makału, gdy naraz u wejścia do portu zaczepił go ukłonem jakiś marynarz. — Wielmożny pan szuka statku? — Czy macie statek gotowy do drogi? — spytał Fogg. — Tak jest, wielmożny panie. Pilotażowy numer 43, najlepszy z całej flotyli. — Czy szybki? — 8 do 10 mil. — Chciałby pan zobaczyć? — Tak. — Wielmożny pan będzie zadowolony. — Czy chodzi o spacer po morzu? Nie, o podróż. Podróż? Czy podejmujecie się popłynąć do Yokohamy? Marynarz zamachał gwałtownie rękami i wytrzeszczył oczy. Wielmożny pan raczy żartować. Nie, spóźniłem się na Karnatik, a 14 muszę się znaleźć w Yokohamie, aby zdążyć na parostatek do San Francisco. Bardzo żałuję, ale to niemożliwe, odpowiedział pilot. Zapłacę 100 funtów dziennie, a oprócz tego 200 funtów nagrody, jeśli przybędziemy na czas. Pan mówi poważnie? Najzupełniej. Pilot odszedł na bok i spoglądał na morze. Pokusa niezwykłego zarobku walczyła w nim z obawą przed tak daleką podróżą. Fix przeżywał męczarnie. Tymczasem pan Fogg zwrócił się do swojej towarzyszki. Czy pani będzie się bała? Z panem niczego, odparła pani Auda. Pilot znów zbliżył się do dżentelmena, obracając w rękach czapkę. A więc, pilocie? Zagadnął pan Fogg. Wielmożny panie, odparł marynarz. Nie mogę narażać swoich ludzi, ani siebie, ani również pana na tak daleką przeprawę na stateczku ledwie 20-tonowym i to jeszcze o tej porze roku. Zresztą do Yokohamy nie moglibyśmy dotrzeć na czas, bo to od Hongkongu 1650 mil. Tylko 1600. Wszystko jedno. Fix odetchnął głęboko. Ale, dorzucił pilot, może by się znalazł jakiś inny sposób załatwienia tej sprawy. Fix wstrzymał oddech. Jaki? Spytał Phyllis Fogg. Popłynąć do Nagasaki, na samą południe Japonii, to znaczy 1100 mil stąd, a jeszcze lepiej do Szanghaju, 800 mil od Hongkongu. W tym wypadku nie oddalilibyśmy się zbytnio od wybrzeży chińskich, co byłoby korzystne i z tego względu, że mamy tam prądy płynące na północ. Pilocie, odrzekł Phyllis Fogg, ja muszę wsiąść na statek amerykański w Yokohamie, a nie w Szanghaju czy Nagasaki. Dlaczego by nie? Parostatek do San Francisco nie odpływa z Yokohamy. Owszem, zawija tam, jak również do Nagasaki, ale portem macierzystym jest Szanghaj. Jesteście pewni tego, co mówicie? Jestem pewny. Kiedy parostatek opuszcza Szanghaj? 11 o 7 wieczór. Mamy, słowem, 4 dni czasu. 4 dni to 96 godzin, a więc przy średniej szybkości 8 mil na godzinę, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, jeżeli wiatr południowo-wschodni wytrzyma, jeżeli morze będzie spokojne, jakoś damy sobie radę z tymi 800 milami do Szanghaju. Kiedy będziecie gotowi? Za godzinę. Tyle, żeby zrobić zapasy i przygotować statek do drogi. Załatwione. Czy jesteście właścicielem statku? Tak, jestem John Bansby, właściciel Tankadery. Chcecie zadatek? No, jeśli to wielmożnemu panu nie zrobi różnicy, proszę, oto 200 funtów zaliczki. Po czym Fogg zwrócił się do Fixa. Gdyby pan zechciał skorzystać, właśnie chciałem pana prosić o wyświadczenie mi tej uprzejmości, rezolutnie odparł agent. Zgoda, za pół godziny będziemy na pokładzie. Ale cóż się stanie z tamtym biednym chłopcem? Wtrąciła pani Auda, bardzo przejęta losem obieży świata. Uczynię dla niego wszystko, co się da uczynić, odpowiedział gentleman. I podczas gdy Fix, zdenerwowany i rozgorączkowany, dusząc się z wściekłości, kierował swoje kroki ku statkowi pilota, pan Phyllis i pani Auda udali się do biur policji Hongkongu. Zostawili tam rysopis obieży świata i pewną ilość pieniędzy, wystarczającą na to, aby go odesłać z powrotem. W konsulacie francuskim dokonali tej samej formalności. Następnie palankin skierował się ku hotelowi. Zabrano bagaże i wkrótce podróżni znaleźli się w awanporcie. Wybiła godzina 3. Statek pilotażowy numer 43 czekał gotów do wypłynięcia na pełne morze. Zapasy były już uzupełnione, a załoga stała na pokładzie. Tankadera, mały zwinny szkunerek marslowy o wyporności 20 ton, miała delikatny dziób, zgrabne kształty i była mocno wydłużona w linii wodnej. Rzec by można jacht regatowy. Błyszczała miedzianymi okuciami, pokład jej lśnił bielą kości słoniowej, wszystko świadczyło, że jej właścicielowi, Johnowi Bansbiemu, zależy na utrzymaniu jej w doskonałym stanie. Dwa maszty skłaniały się lekko ku tyłowi. Mając marsel, grot i fok, sztafok i topsle, mogła Tankadera wspaniale żeglować, zwłaszcza przy wietrze tylnym. Szybkość statku musiała być zadziwiająca. W samej rzeczy zdobył on już niejedną nagrodę w zawodach pilotów. Załoga składała się z właściciela, Johna Bansbiego i czterech marynarzy. Wszyscy stare wygi morskie, przyzwyczajeni do wychodzenia w morze statkom naprzeciw, przy każdej pogodzie i na wylot znający okoliczne wody. Szyper, barczysty człowiek, lat około 45, opalony na czarno, o twarzy energicznej i bystrych oczach, pewny siebie i solidny, u najbardziej lękliwych musiał budzić zaufanie. Pan Fok wraz ze swą towarzyszką weszli na pokład. Detektyw był tam już od pewnego czasu. Zejściem na rufie zstąpili do kwadratowej, niewielkiej, ale schludnej messy. Ściany jej obiegała miękko obita ława, a po środku stał stół oświetlony lampą. Proszę wybaczyć, że tylko tyle mogę panu ofiarować, rzekł pan Fok do Fixa, który bez słowa odpowiedział mu ukłonem. Detektyw odczuwał pewne zawstydzenie wobec tych dowodów uprzejmości ze strony pana Foga. Trzeba przyznać, myślał, że łajdak jest niezwykle uprzejmy, ale w każdym razie to łajdak. O 3:10 postawiono żagle. Na gaflu załopotała bandera Wielkiej Brytanii. Pasażerowie wylegli na pokład. Po raz ostatni, w nadziei, że ujrzą tam nadbiegającego obieży świata, pan Fok i piękna hinduska zwrócili swój wzrok na molo. Fix, nie bez obawy, także spoglądał w tym kierunku. Głupi przypadek mógłby w ostatniej chwili przywieźć tu chłopca, którego agent tak niegodnie potraktował, a wówczas musiałoby dojść do drażliwych wyjaśnień, z czego detektyw nie wyszedłby obronną ręką. Jednak Francuza nie było ani śladu. Widać, narkotyk nie wypuścił go jeszcze spod swej dręczącej władzy. Wreszcie Shipper Bansby wyprowadził statek na pełne morze. Tankadera wzięła wiatr w grot Marcel i Foki i chyżo poszła naprzód po rozkołysanej fali.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Lato z Radiem Emaus.